Mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą. Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś z tym.

0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Sponsorem programu jest właściciel premiobydgoszcz.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car. Skup pojazdów. kapral-car.pl.
4: W Bydgoszczy będzie dzisiaj troszeczkę pogodniej. Możemy liczyć na słońce i na 13 stopni, także będzie trochę chyba przyjemniej niż wczoraj. A na trasach zwalniamy m.in. na Fordońskiej i na Szubińskiej i na Solskiego. Uważajcie, tam spore zmiany w organizacji ruchu.
2: Sponsorem programu jest właściciel Premio. Serwis Opon. Sprzedaż, montaż i naprawa. Toruńska 101. Parking podziemny Leroy Merlin.
3: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car.
0: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Jest 6:00, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Trwa zmasowany atak na Ukrainę. Rosyjskie drony uderzyły we Lwów. Nad ranem słychać było tam eksplozje. Alerty RCB dla Lubelszczyzny i Podkarpacia odwołano, ale możliwe są kolejne. Rosjanie zaatakowali też Kijów. Pocisk uderzył w wieżowiec. Zginęły dwie osoby. Więcej patroli przy szkołach i całodobowy monitoring internetu. To decyzje porządowej na Radzie w sprawie przemocy w placówkach. W ostatnich dniach do ataków nożem doszło m.in. w Warszawie i na Mazowszu. Jakie są efekty tych policyjnych działań? O tym Michał Skolimowski.
6: Przeprowadzono ponad 80 tysięcy kontroli w szkołach. Zatrzymano 135 osób, z czego 18 w ostatnich godzinach. W całym kraju, w placówkach i ich okolicach działa około 20 tysięcy funkcjonariuszy. I te działania będą kontynuowane, podkreślał premier Donald Tusk.
7: Jesteśmy, ktoś powie, przeczuleni. Tak, jesteśmy wszyscy przeczuleni, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci w szkołach.
6: Służby przez całą dobę monitorują też internet. Ataki są wykorzystywane do szerzenia dezinformacji i w związku z tym minister cyfryzacji na piątek zwołał nadzwyczajne spotkanie platform cyfrowych.
5: Po ponad 30 latach wraca profil lotniczy w Zielonej Górze. Od września przyszłego roku klasy o takim profilu otworzy 4. liceum ogólnokształcące.
8: SK Bydgoszcz News.
4: Dorota Lakner, zapraszam. To okazja, aby bezpośrednio porozmawiać z pracodawcami z Bydgoszczy i regionu oraz poznać aktualne oferty zatrudnienia. 27 października w BCTW odbędą się targi pracy. Będzie też obecne Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom, które wspiera mieszkańców Ukrainy. Targom patronuje Radio SK. Miasto chce zmienić oprawę bydgoskiego festiwalu wodnego Sterna Bydgoszcz i ogłasza konkurs na projekt nowej szaty graficznej. Na zgłoszenia czeka do 6 listopada.
9: Jankes,
10: Kama
9: i Wiktor
10: w Radiu SK.
11: Poniedziałek. Hurra! Pokonany. Hurra! Wygraliśmy z nim. Więc teraz słuchajcie, ja to wiem, ja to czuję. Teraz już tylko luźniutko lecimy sobie w stronę weekendu.
12: No mam nadzieję, że tak będzie i twoja kobieca intuicja cię nie zawodzi.
11: Idźmy tym torem, idźmy zawodami. Jakie zawody są z nami z samego rana? Odzywajcie się, trąbcie, dzwońcie, alarmujcie.

0: Zawód piosenkarka, czyli Sanach. Ona już nie śpi, obudziła się. Jest razem z nami. Dzień
1: to
0: dobry.
1: Chyba nawet zawód milionerka w jej przypadku, co?
0: Ale jak ona zawodzi. To jest, ona tak zawodzi, że cały Stadion Narodowy wyprzedany.
2: Rzeczywiście, to nawet nie jeden Stadion Narodowy. Kilka stadionów narodowych poprosimy oczywiście. Pytamy, jakie zawody są z nami. Cenimy was za waszą pracę, za to, że wstajecie rano, że pomagacie nam. Co robicie? Pochwalcie się.
3: Hej Kama, hej Jankos, hej Wigor, hej wszystkim słuchaczom. Ja się chciałam tak tylko zapytać, gdzie jest to ciepełko, co jeszcze nie tak dawno było. Ja oficjalnie dzisiaj otwarłam pierwsze skrobanie szyb. Jakby co, to dzwonię z Wielkopolski, powiat leszczyński, hejka jeszcze raz.
2: Zawód hejka, tak wyczułem.
0: To chyba słuchajcie, to zimno poszło do pracy, to ciepło ma urlop, no przecież to jest jasne. No.
4: Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei pozdrawiają. Wracam z służby nocnej. Pozdrawiam Radio SK i wszystkich słuchaczy.
2: Sokiści, Straż Ochrony Kolei.
0: Nie, to są ci, co soki wyciskają rano, żeby świeże były.
2: Ja wczoraj miałem fajną historię z pociągiem. Wsiadłem i pojechałem nie w tym kierunku. Ale było fajnie.
0: Byłeś jak Maryla Rodowicz.

0: 18 po 6.
1: Poranne wrasowanie.
2: Śmieszny to za chwilę będzie.
3: Ha, ha, ha. Jacia, jesteś spoksik, jesteś toksik, jak Britney Spears.
1: Co?
3: Ja tak w internecie wziąłem.
4: Co ty, jak ty rozmawiasz z panią?
3: No.
5: Co? Co ty do mnie
1: dzień
5: mówisz?
1: Dobry. Co ty dzień do mnie
5: mówisz? Cześć, Jacie. Młodzieży.
1: Cześć, młodzieży. No,
5: tak młodzież mówi.
4: Czekamy cały czas na wasze sygnały, jakie zawody są z nami. Teraz zawód prasowanie, to jest też bardzo ważna kwestia.
1: Bardzo.
4: Ja się zawodowcem u mnie w domu.
1: Tak, no, profesjonalnie to kocham.

0: Wszystko. A ile butelek oddałaś?
1: Wszystkie. Jakie miałam?
2: To dobrze. Poranne prasowanie. Tylko w Radiu SK.
0: Czyli stan konta się u ciebie zgadza?
1: Tak.
0: Bardzo dobrze.

0: No dawaj, dawaj, dawaj, dawaj, dawaj, dobrze ci idzie.
1: Patrzę, jak ziewa, aż się zatkałem. Patrzyłem, jak ziewa tak pięknie.
2: Słuchajcie, no takie mamy widoki dzisiaj samego rana.
0: Piękne. W końcu jest 6:30 rano, prawie. No proszę się nie dziwić, że ludzie się mają.
3: Ale poczekaj, bo są zawody, tak zwani słuchacze na szóstkę, którzy od godziny 6:00 albo czasami nawet wcześniej już nie śpią, mkną do pracy lub w tej pracy już od dawna są.
4: Cześć, Eska, tu Małgośka, jak zawsze o 6:00 rano jadę na sprzątanie klatek. Pozdrawiam, cześć.
2: Dziękujemy za takie czyste klatki, piękne, wspaniałe. To jest naprawdę, no, duża rzecz.
0: Kury też czysto. Dziękują.
3: A wiesz, jak kury dziękują?
2: No, kukuryku.
3: Właśnie bałam się, że to powiesz.
5: Jankes. Gama i Wiktor.
0: Taki dowcip mi się przypomniał, ale wiecie, że w moim przypadku to są nieśmieszne dowcipy.
2: No. To nie mów.

0: SK.
1: Reklama. Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK.
2: Ile można szukać tej roboty?
3: No właśnie, wszędzie chcą doświadczenia.
2: Nie wszędzie! Avalon Logistics rekrutuje kurierów dla Glovo, Pyszne.pl i Uber Eats.
3: I mogę zacząć od razu?
2: Nawet jutro! Bez CV, bez doświadczenia, natychmiastowe wypłaty z Instant Pay.
3: Avalon-logistics.pl.
2: Nie czekaj, zgłoś się!
4: Living next door to Alice. Don't play your rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w Łuczniczce w Bydgoszczy. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Łuczniczka 17 kwietnia. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey live w Bydgoszczy.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Nowy telefon? Jest. Laptop? Jest. Gaming? Też jest. A do tego wynajem sprzętu, raty 0%, RRSO 0% i serwis PC. Wszystko w jednym miejscu w promocyjnych cenach. Nowy salon Computronic już otwarty. Centrum Handlowe Focus, pierwsze piętro. Do zobaczenia.
7: I po reklamie.
8: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonu łazienek Blue w Bydgoszczy.
11: Na program zaprasza sponsor. Właściciel firmy Granit z Solca Kujawskiego, oferujący blaty i schody z kamienia naturalnego.
12: Delikatnie przyjemniejsza będzie pogoda dzisiaj w Bydgoszczy, raczej bez opadów. Dziś słońce na zmianę z chmurami, 13 stopni maksymalnie. Nieprzyjemnie za to na trasach. Wciąż zwalniamy na Kamiennej, tam trwa remont. Wciąż zamknięta jest też Staszica, bo są tu wodociągowcy.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonu łazienek Blue, oferujący kompleksowe wyposażenie do Twojej łazienki. Bydgoszcz, Jagiellońska 94A.
11: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granit z Solca Kujawskiego.
8: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Jest 6.30, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Przełom w sprawie pożaru stacji Starlink na Mazowszu. Podejrzani zostali zatrzymani w Niemczech. To 2 obywateli Turcji. Teraz czekają na przekazanie polskim służbom. Więcej o tym w kolejnym SK News. Zmiany cen paliw na stacjach. Benzyna nieco w górę, diesel w dół. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 7,06 zł. Za diesla 8,02 zł.
6: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca.
0: SK Sport News.
13: Aż 5 goli na zakończenie 10. kolejki Ekstraklasy. Radomiak Radom przegrał u siebie z Motorem Lublin 2-3. Decydująca bramka padła w 93. minucie. W zaległym spotkaniu GKS Katowice pokonał Wieczystą Kraków 2-1. Liderem Ekstraklasy pozostaje Górnik Zabrze przed Legią i Lechem. Carlos Alcaraz przegrał z Zizu Bergsem w 3. rundzie tenisowego turnieju w Szanghaju. Wcześniej odpadł też Amerykanin Ben Shelton, a to oznacza, że wkrótce liderem światowego rankingu pierwszy raz w karierze zostanie Niemiec Aleksander Zverev.
6: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
0: Jankes
14: i Wiktor w Radiu SK.
15: 6.31, dzień dobry, witamy. 29 minut do godziny 7, ale dobry, jestem z matmy. Hej!
16: Wow!
17: Tak sobie chciałbym.
15: Wow. Daj mu 5 minut, żeby sobie nie myślał, że jest taki idealny.
16: Kreatywna księgowość to się chyba nazywa.
15: Dobra, pytamy o zawody z samego rana.
18: Cześć, jestem Kasia, jestem ratownikiem medycznym i właśnie jadę na dyżur. Pozdrawiam.
15: Kasia, jedyne co mamy ci do powiedzenia to szacun przez wielkie szy.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie

0: Miley Cytrus w Radiu SK 22 minutki do godziny 7.
1: Chciałabym mieć taki głos jak ona.
0: Takiego cytrusa.
2: Nie tylko święta, to będą pomarańcze.
0: No, herbatka z pomarańczą.
1: I rajstopy pod choinką.
2: Tak, i skarpety, bo mi się, ja ostatnio znalazłem taką dziurawą, to poproszę nowe.
1: Dobrze, dobrze, zapamiętane, zapisane. Natomiast nie wiem, co 35-latek z Siedlec dostanie na święta. Prawdopodobnie paczkę do aresztu. Dlatego, że pan zgłosił się na policję, bo ktoś mu podobno ukradł samochodzik.
2: No to nie on idzie do aresztu, tylko złodziej.
1: No ale poczekaj, ta historia ma twist. Szybko się okazało, że ten sprytny plan wymyślił sam po tym, jak będą pod wpływem, spowodował kolizję, uciekł z miejsca wypadku, a całą tą historię wymyślił, by uniknąć odpowiedzialności, no.
0: Brawo, naprawdę, gratulacje! Polak potrafi, kolejny dowód na to.
2: Jak to mówią, plan nie najlepszy, wykonanie jeszcze gorsze.
3: Radio SK. Autopromocja.
4: Żeby móc powiedzieć klasyczne,
5: będę grał w grę.
4: Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w ESE po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na sk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
6: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
3: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Pozbądź się swojego starego auta i zyskaj go.

0: pralkar jest tu, by ci pomóc. Zezłomujemy każdy pojazd, nawet UFO.
1: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona mołdawskie na wagę 5,99 za kilogram oraz pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Dr. Materas odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji! Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%! Dr. Materas, Bydgoszcz, Comfy Park, Aleja Jana Pawła II, 113. Dr. Materas, teraz twój sen w stylu Italiano!
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
6: I po reklamie.

0: Macie z orkiestrą, orkiestra gotowa.
1: Maciej, Maciej!
2: Deska budzi w urodziny.
3: To była rozgrzewka aparatu gębowego, rozumiem.
0: Dobrze. Maćku, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Maćku, czy ty zaciąłeś się kiedyś w łazience?
4: A zdarzyło się.
0: Bardzo dobrze.
3: Ale na szyi czy w zamku w drzwiach?
4: Raczej te drugie.
0: Witamy z samego rana oczywiście. 6.48. Które to już urodzinki?
4: No niestety 47.
0: No 40. Pięknie. Jak twoje kolana? Mam pytanie tutaj takie techniczne.
4: No, dobrze, ale czasami zdarza się kontuzja.
3: Mhm. A czy jak kolano boli i jak skrzypi, to czy można użyć WD? Znaczy WD-40? Psiknąć sobie, żeby nie skrzypiało?
1: Nie.
3: Nie, okej.
1: Ale dziękujemy za pytanie.
0: A jednak można, słuchasz, powiedział. To ja tego nie używam i cały czas mnie boli, okej.
3: Okay. To psiknij sobie.
1: Maciek, mamy informację o tym, że twoim marzeniem było, abyśmy do ciebie zadzwonili, bo słuchasz naszego radia codziennie od 7 do 18. No jest co prawda za 11 minut 7, więc dzisiaj troszkę wcześniej, ale warto było, bo po pierwsze, same po prostu cudowne rzeczy na twój temat. Na przykład to, że podobno jesteś najlepszym wędkarzem Polski.
3: Ulala.
1: Tutaj Wiktor ma trochę problem z tym, bo myślał o sobie dokładnie to samo, ale nie wyprowadzajmy go z błędu. Mm-hmm. Nie wyprowadzajmy.
3: Umówmy się, że są dwa pierwsze miejsca, ty i ja.
1: Podobno budujesz dom jak z bajki dla całej Polski, no i szef to twoje drugie imię, więc za to wszystko i za to, że masz dzisiaj urodziny, należy się stówka. Yeah!
4: Dziękuję bardzo.
1: Jak chcesz, to dorysujemy ci nie na stówce, tylko na kopercie, taką rybkę jeszcze też.
3: O,
4: super, super.
0: Bardzo dobrze. Świętuj, tańcuj, niech wszystko dzisiaj układa i bądź zdrów, chłopie. Fantastycznego dnia ci życzymy.
1: I żeby zawsze było...

0: przestraszyłem się.
1: Pierwsza strona dzisiejszego faktu.
2: To tylko kama, spokojnie.
0: Nie, nie, nie, to Krzysztof Rutkowski na pierwszej stronie. Uważajcie, uważajcie!
3: Okej.
0: Dobry, co?
2: Nie, to bollywoodzki aktor.
0: Krzysztof jest Bollywood, rzeczywiście.
3: Ale a propos boli, Janki ma lekcję biologii odpaloną na swoim komputerze. Niby za 5:07, jeszcze pierwszego dzwonka, o 8:00 nie ma, a tu proszę bardzo, łąkotka, staw kolanowy.
0: No ja...
3: No z czego się składa? No dawaj, odpoczyjemy.
0: No proszę bardzo, no łąkotka, łąkotka boczna, łąkotka przyśrodkowa. Dobre ukrwienie tak wygląda, a złe ukrwienie tak wygląda. Dziękuję bardzo. Przechodzę dalej, rozumiem, tak?
3: Jeżeli chodzi o zestaw różnych dziwnych pytań, to po godzinie 7:00.
0: Siódme wygrywa!
4: Reklama.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
6: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
10: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
11: A cappuccino też za piątkę?
12: Też.
11: A flat white?
12: Też.
11: A...
12: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
13: Psst. Cześć. Tu Influencer. Ten od cen.
14: Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
15: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
16: Kiciu,
17: a?
16: Zgadnij, co mam dla Ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
17: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
16: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
17: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
16: Oj, Kiciu, ale z Ciebie drapacz.
17: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
16: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
18: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Gastorama.
21: Teoria
19: i praktyka.
21: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
19: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Gastoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
21: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
19: Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
22: I po reklamie.
23: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
24: Sponsorem programu jest właściciel premiobydgoszcz.pl.
25: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car. Skup pojazdów. kapral-car.pl.
26: Bydgoscy wodociągowcy zamknęli kolejne bydgoskie ulice, między innymi Sienkiewicza. Chodzi o odcinek od Bocianowo do Hetmańskiej. Tutaj utrudnienia potrwają do maja przyszłego roku. Zamknięta jest też Grunwaldzka, ale droga serwisowa. 13 stopni dzisiaj maksymalnie i słońce na zmianę z chmurami.
24: Sponsorem programu jest właściciel Premio. Serwis Opon. Sprzedaż, montaż i naprawa. Toruńska 101. Parking podziemny Leroy Merlin.
25: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car.
23: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
0: Jest 7:00, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Zatrzymania po pożarze stacji Starlink na Mazowszu. Dwaj obywatele Turcji wpadli w Niemczech. Są podejrzewani o podpalenie obiektu w Woli Krobowskiej. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Jak udało się namierzyć tych mężczyzn?
1: To efekt międzynarodowej współpracy. Czynności realizowały służby niemieckie na podstawie materiałów przygotowanych przez stronę polską. Dowody jasno wskazują na akt dywersji, mówił komendant główny policji generał Marek Boroń.
2: Mamy nagrania, mamy ślady linii papilarnych, mamy DNA sprawców, wiemy, jak się poruszali.
1: Mężczyźni oczekują na przekazanie stronie polskiej w ramach procedury europejskiego nakazu aresztowania. Tu usłyszą zarzuty, dodawał szef MSWiA Marcin Kierwiński.
3: Zarzuty, jeżeli chodzi o sabotaż, dywersję na zlecenie obcego wywiadu.
1: Konkretnie, jak usłyszeliśmy, rosyjskich służb.
0: Do pożaru doszło w nocy z 23 na 24 września. Stacja ma strategiczne znaczenie, wspiera m.in. ukraińską armię. Pomoc dla dzikich zwierząt w Krakowie. W Nowej Hucie ma powstać ośrodek rehabilitacji.
4: Po odzyskaniu...
5: SK Bydgoszcz News.
26: Dorota Lakner, zapraszam. Jest akt oskarżenia przeciwko Marzenie S. oskarżonej o kradzież pieniędzy z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. Chodzi o ponad 500 000 zł. Była księgowa sądu obecnie spłaca już wyrządzoną szkodę. Znamy zwycięzcę plebiscytu Bydgoskie Drzewo roku 2026, a został nim dąb, złoty bronek rosnący przy szkole podstawowej numer 47 przy ulicy Czartoryskiego. W plebiscycie organizowanym przez Stowarzyszenie Modrzew uzyskał 469 głosów.
6: Jankes. Kama i Wiktor.
27: Radio SK.
28: Hej, dzień dobry, witamy we wtorek, 7:02.
29: Kto tak ładnie gra?
28: Radio SK.
29: Radio SK. Wow.
28: SK.
30: Wow. Wy się dobrze dzisiaj czujecie?
28: Nie.
30: Byliście chyba z tego samego ekspresu, który był nieodkamieniany?
28: Tak. Ja dzisiaj właśnie coś mi weszło ostro.
30: Wolę nie wiedzieć, w którą część ciała.

0: ¿Qué te hace llorar?
1: Kręcicie Enrique Iglesiaska, ma?
2: Nie, nigdy mnie nie kręci.
1: Więcej nie zagramy, proszę państwa, w Radiu SK Enrique Iglesiasa, nie będziemy tego robić, Kamie.
2: Ale wiesz, co mnie kręci? Diamenty.
1: O, Wiktor znalazł info o diamentach. Dawaj, masz.
3: Niestety, Kama, bardzo przykra informacja. No. Otóż załamał się całkowicie rynek diamentów.
1: Oh no.
3: Okazuje się, że diamenty, słuchajcie, w ciągu ostatnich tygodni straciły praktycznie 90% na wartości. A wszystko dlatego, że okazuje się, że da się je robić w laboratorium. Robią normalne, sztuczne diamenty, dolewają coś do czegoś, wyskakuje diament. Więc te oryginalne, wykopywane z pod ziemi, poleciały w dół, poszybowały. Na łeb, na szyję, na orwę, tak.
2: Ja chcę powiedzieć, żeby kobiety się nie odwracały od diamentów mimo wszystko, bo prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Hej!

0: Tak, to jest Radio od Kuchni.
1: Wygrywa w Radiu SK.
0: Zobaczymy, kto dzisiaj wygra, tak.
2: 664-402-302, nasz numer telefonu. Gdy dzwonicie, trzymajcie telefon przy uchu. Mamy tylko 2 minuty na to, żeby odpowiedzieć na 7 pytań. O. 7. pytanie gwarantuje nagrodę, a jest to eskowa butelka, eskowe skarpetki i wydanie październikowe magazynu SK Story.
0: To ja teraz powiem to samo, co Kama, tylko szybciej.
2: Dziękuję
0: bardzo.
2: Dzień dobry.
0: Halo.
3: Dzień dobry, cześć.
2: Cześć. Kamil? Cześć, Kamilu. Słuchaj, od rana pytamy o zawody. Jaki zawód ty uprawiasz?
3: Jestem kierowcą autobusu.
0: Autobus. Okej, okay, teraz jedziesz? Ale nie śpij za kierownicą, Kamil, obudź się. To co, zaczynamy?
4: Dobra, jedźmy szybciutko.
1: Zabawa rozpoczęta. Pierwsze.
2: Wymień warzywo na literę W.
0: O!
3: Włoszczyzna.
0: Dobrze!
4: Warzywo!
0: Włoszczyzna, no ale dobrze wykombinowała.
2: Wszystkie warzywa wymienił w jednym słowie, no.
0: Bardzo dobrze. Drugie. Kamil, kiedy ostatnio badałeś krew?
3: Pół roku temu.
4: Dobrze, załapałeś się. Pamiętajcie, by uprawiać profilaktykę. Badamy krew między innymi. Lecimy dalej.
0: Mam tu wyniki badań Kamila i rzeczywiście zgadza się. Pół roku temu.
4: Jedziemy dalej.
2: W jakim mieście znajduje się górka, na której ślizgały się auta i odbyło się kultowe...
5: Ale urwał! Ale to było dobre!
0: A? Gdzie to jest? Gdzieś w Polsce na pewno.
3: Sosnowiec.
0: Jak?
4: Sosnowiec! No, całkiem niedaleko, w Szczecinie.
0: Też na S.
2: Chociaż... To nad morzem?
0: Tak, w Sosnowcu życiowy parkiet bywa śliski, to prawda.
2: Trzymaj się, Kamil, wszystkiego dobrego, odbieramy telefony. To już 4. pytanie przed nami. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Masz na imię?
6: Monika.
4: Lećmy.
2: Dzisiaj jest dzień bez Stanika.
4: Dzień bez Stanika.
0: Powiedz nam, co to jest Stanik?
4: O.
6: Stanik, no to jest coś, co zakrywa najpiękniejszą część ciała kobiety.
2: Zacznę nosić na twarzy.
4: Piąte, a uwaga, pytanie z tego samego działu. Gdzie znajdziemy fiszbiny?
2: Ale podpowiedziałeś.
6: Oczywiście w Staniku.
7: 30 sekund.
2: Dobra, to 6. pytanie. Jak ma na imię nowy prezydent Krakowa? I rymuje
6: nowy
2: się...
6: prezydent Krakowa.
4: No, jak ma na imię?
6: Na pewno ma imię, ale jak ma na
2: rymuje
6: imię?
2: Rymuje się z
6: nie
2: czego szukasz.
4: Nie ma. A, Łukasz!
2: Czego szukasz?
4: Łukasz.
2: Trzymaj się,
6: dziękuję serdeczne.
2: Szybko. Tym samym mamy ostatnie pytanie.
4: Szybko. I 15 szybko. Sekund
0: szybko.
4: Do końca.
0: Szybko.
4: Kto
0: dzień dobry,
4: tu SK.
2: Dzień dobry.
8: Siemanko.
0: Dzisiaj jest wtorek. Co można robić we wtorek?
8: Można długo spać.
2: Powiedział facet, który o 7.
8: Nie do pracy.
2: Powiedział facet, który o 7.17 już nie śpi. Dzwoni do radia.
4: Zaliczamy oczywiście, bez waru zaliczamy, wręczamy prezenty, jesteś niesamowity. I ta energia.
2: Wow. Eskowa butelka, skarpetki, październikowe wydanie magazynu SK Story należy do ciebie. A w jakiej robocie siedzisz?
8: W kawciarni.
4: Hawciarzem jesteś?
8: Naprawdę.
0: Ja mam na osiedlu paru, siedzą na ławce.
1: 7. wygrywa.

0: wejdzie na moją koszulkę, na mój t-shirt, to ile to może kosztować?
1: 7 zł.
2: O, 7,50.
0: Trochę więcej. Za chwilę u nas news, no i będzie o chyba naj... No tak, naj... nie chyba, bez chyba. O najdroższym t-shircie, o najdroższej koszulce na świecie.
2: Najgorzej, jeżeli kupisz taką koszulkę, ale... ona z podpisem i ze wszystkim, po czym mama mówi, taka brudna, wezmę upiorę.
0: Za chwilę szczegóły.
2: Czyja to koszulka, o tym za momencik w newsach.

0: Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Największy na świecie show Queen na październikowych koncertach w Polsce. 15 Zabrze, 16 Bydgoszcz, 17 października Warszawa. Tego wydarzenia nie możecie przegapić. God Save the Queen. Zabrze, Bydgoszcz, Warszawa. God Save the Queen. Największy na świecie show Queen na trzech koncertach w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl.
2: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe Ukowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
3: Stabilna praca, atrakcyjne wynagrodzenie, benefity, rozwój.
4: Stop. Przecież wszystkie reklamy brzmią tak samo.
3: To powiedzmy konkretnie. Ferk Bydgoszcz, producent opakowań do żywności, poszukuje operatorów i ustawiaczy maszyn, mechaników oraz automatyków.
4: Brzmi jak coś dla Ciebie?
3: Wejdź na ferk.com/kariera lub zadzwoń 504 296 789. Ferk Bydgoszcz. Bez sloganów. Z konkretną ofertą pracy.
5: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonach w galeriach Pomorska i Zielone Arkady w Bydgoszczy oraz w Galerii Solna w Inowrocławiu.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz wyraziste i stylowe Audi A5 z ratą już od 920 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj. Sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
8: I po reklamie.
9: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonu łazienek Blue w Bydgoszczy.
12: Na program zaprasza sponsor. Właściciel firmy Granit z Solca Kujawskiego. Oferujący blaty i schody z kamienia naturalnego.
13: Zapowiada się dość pogodny dzień w Bydgoszczy z temperaturą do 13 stopni. A na trasach o tej porze postoicie. Źle jest szczególnie przy rondach grunwaldzkim czy przy rondzie fordońskim. Most Pomorski zakorkowany, źle jest na Fordońskiej, Kamiennej i Artyleryjskiej.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonu łazienek Blue, oferujący kompleksowe wyposażenie do Twojej łazienki. Bydgoszcz, Jagiellońska 94A.
12: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granit z Solca Kujawskiego.
9: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
14: Minęła 7.30, Paulina Chorpatowska, to jest SK News. Śmiertelny pożar na Lubelszczyźnie. Kończą się działania strażaków w miejscowości Stary Brus w powiecie włodawskim. Płonął tam dom jednorodzinny.
15: Niestety jedna osoba nie przeżyła tego. Pani samotna mieszkała.
14: Mówi Piotr Kołton ze Straży Pożarnej w Lublinie. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wybuchu ognia. Koszykarska pamiątka za $14 milionów. Tyle zapłacono za czerwoną koszulkę Michaela Jordana z autografem. Legendarny zawodnik wystąpił w niej podczas finału NBA w 1998 roku. To najwyższa kwota, jaką kiedykolwiek zapłacono za koszykarską pamiątkę.
16: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca.
0: SK Sport News.
14: Polskie starcie w Wuhan. Magdalena Frank zmierzy się z Igą Świątek. Do tej pory grały ze sobą tylko raz. W 2022 roku w Warszawie wygrała Świątek. Spotkanie zaplanowano na jutro. Kimi Antonelli coraz bliżej mistrzostwa Formuły 1. Lider klasyfikacji może przypieczętować tytuł już podczas kolejnej rundy. Grand Prix USA zaplanowano na 25 października.
8: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
16: Jankes!
17: I Wiktor!
18: W Radiu SK!
19: Dawno taki zawód się nie zgłaszał. Zegarmistrz jest z wami. Ach, te wszystkie zegarki cykają, pykają i pokazują.
20: Pokazują 31 minut po godzinie 7. Dzień dobry wam mówimy. Dzisiaj niby wtorek, ale my się trochę w studiu czujemy, jakby był piątek.
21: Potwierdzam.
19: A ja trochę też. Ktoś jeszcze jest z nami? Halo, dzień dobry.
22: Cześć, z tej strony Wojtek. Jadę właśnie do Stargardu, jestem operatorem węzła betoniarskiego. Wszystko fajnie i pięknie, ale niestety nie wziąłem kluczy od sterówki i będzie problem.
19: Dziękujemy. Słuchajcie, mamy problem z betonem. No, nie poleje się.

0: zarażasz.
1: To nie ja.
0: Samo się poniosło?
1: No pewnie.
2: 22 minutki i będzie z nami godzina 8.
0: Słuchajcie, Polacy co robią najlepiej na świecie? Kombinują. I mam dowód na to, że kombinowanie to jest nasz polski towar eksportowy.
1: Mamy się czym chwalić, to się chwalimy, no.
0: No właśnie. Kojarzycie Erlinga Haalanda, czyli tego norweskiego piłkarza?
1: Ja, oczywiście, która nie lubię piłki nożnej, nawet ja go kojarzę. Facet z niesamowitą szczęką i takim ciekawym wyglądem neandertalczyka.
0: On jest przystojny czy nie? To jest pytanie do kobiety. Jest czy nie?
2: Dzień dobry, pani Kabilo. Dobrze, rozumiemy.
0: No jest czy nie?
1: No już zabrałam zdanie w chybokacie.
2: Tak są, jak to niektórzy mówią, no.
0: No ale już wam mówię, o co chodzi. Polak mieszkający w Norwegii wykombinował jakiś czas temu, że pojedzie i zastrzeże sobie nazwę swojej firmy, która będzie się nazywała jak? Dokładnie tak jak nazwisko. Haaland.
2: Tak, jak on da?
0: Tak jest.
1: Sprytne.
0: Znak towarowy zarejestrowany. Dziękuję, Haaland jest nasze polskie, w sensie tego Polaka, który tam mieszka.
1: Haaland,
2: i co na to Haaland?
0: No i Haaland pojechał do sądu i mówi: słuchajcie, tak nie może być, bo ja też chcę mieć firmę Haaland, bo właściwie to ja jestem Haaland.
2: A jak się nazywa? Haaland, tak?
0: Dokładnie. Aha. Tak. No i Polak się teraz broni przed sądem, bo się proces zaczął, że on w ogóle nie miał pojęcia o istnieniu takiego piłkarza, w ogóle nie wiedział, co to jest piłka nożna.
2: I tak sam tak świruje. Tak, Polska mistrzem Polski, czyli co, można wyjechać z Polski, ale Polska z siebie nigdy nie wyjedzie, nie!
3: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W Media Expert taniej masz.
2: Auć! Kłujący? A może wiercący? Nieważne jaki ból ucha, Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk, a lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka ZOO. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
4: Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
6: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
5: O, pieskie życie ma smak!
6: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
7: The Simon and Garfunkel Story w Bydgoszczy. Występ znakomitych aktorów i muzyków z londyńskiego West Endu. 24 października. Bydgoszcz. Hala Arena. The Simon and Garfunkel Story. Największe przeboje. Więcej na klubkuźnia.pl.
8: Planujesz wesele, spotkanie rodzinne lub firmowe? Szukasz bezpiecznego lokalu? Hotel Klub Restauracja Kuźnia zaprasza. 5 sal, niezależne wejścia, ogródek, duża przestrzeń dla Ciebie. Zapytaj o wolny termin. Więcej na hotelkuźnia.pl.
9: W najwyższej hali produkcyjnej Telefonika Kable w Bydgoszczy ruszyła produkcja. Rekrutujemy operatorów maszyn kablowych. Masz wykształcenie techniczne i doświadczenie w produkcji? Oferujemy od 7000 zł brutto na start, pełne przeszkolenie i pakiet świadczeń. Sprawdź ofertę i aplikuj na telemyślnikfonika.com w zakładce kariera lub wyślij CV na adres praca@tfkable.com. Telefonika Kable. Rozwijaj się z nami.
10: To będzie ostatnia reklama.

0: Raka piersi i jajnika BRCA1. Szczegóły pomorska.pl/sila-kobiety. Organizator Gazeta Pomorska. Partnerzy Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Roche Polska, Bank PKO SA, PZMO SA, właściciel marki Bella i Diagnostyka SA.
1: I po reklamie.

0: Halo, dzień dobry, kontrola biletowa.
1: Akurat nie mam ważnego przy sobie.
0: Proszę podać IP.
1: 12.18.16.222.
0: Nie ma, idzie pan na koniec kolejki.
2: No właśnie, dokładnie w tej sprawie Nosel będzie dzwonił, będzie wkręcał, będzie bolało.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych. Nosel wkręca w Radio SK.
4: Dzień dobry, słucham.
5: Dzień dobry, czy ja do pani Julii się dotelefonowałam?
4: Tak, słucham pana.
5: Nawzryczona Iwona po tej stronie, dział odpraw lotniczych. Telefonuję w sprawie lotu 13
4: tak.
5: do Włoch. Czy ja rozmawiam z panią z biletu, z rezerwacji miejsca?
4: Tak.
5: Ja tylko mam prośbę, żeby tego 13, jak pani będzie na odprawie lotniczej, żeby pani udokumentowała IP tego biletu.
4: A to w jaki sposób mam państwu IP dokumentu biletu?
5: No zakładam, że pani na komputerze ten bilet będzie otwierała.
4: No bilet będzie otwierany, no nie wiem, wydrukowany będzie, tak?
5: No, to bym poprosiła o IP tego komputera, który po prostu został wydrukowany bilet, z którego został wydrukowany bilet. I tyle.
4: No to państwo, jak ja przyjadę z dokumentem tożsamości, z odprawą zrobioną i z biletem, to państwo nie będą mogli mnie na pokład samolotu wpuścić, bo nie będą wiedzieli państwo, z jakiego IP komputera był wydrukowany dokument?
5: Nie, wystarczy tylko ten komputer i w ustawieniach sprawdzimy IP, czy wydruk się zgadza, proszę pani, i już.
4: Znaczy nie, bo dla mnie to jest jakaś bzdura, że ja mam państwu jakieś IP podawać, z którego komputera był zrobiony zakup biletu.
5: Proszę pani, nie musi na pani podawać, wystarczy dokumentacja komputerowa, czyli pani na przykład, jak ma to na laptopie, pani przychodzi z laptopem, pokazuje pani, że IP wydruku jest takie samo jak IP
4: to
5: komputera.
4: To dosyć, że my mamy lecieć, to jeszcze mam komputer ze sobą brać?
5: A przepraszam, a to jest kłopot?
4: Tak, jest kłopot, bo my nie mamy zamiaru brać komputera ze sobą jeszcze w bagaż.
5: No to jak w takim przypadku pani udokumentuje IP?
4: No nie udokumentujemy tego, bo ten komputer ja nie robiłam tej rezerwacji, tylko koleżanka robiła, więc ona by musiała wziąć swojego laptopa, którego nie weźmie, bo nie będziemy mieli miejsca w bagażu.
5: No to jak państwo...
4: Za który musieliśmy zapłacić.
5: No to muszę z panią coś ustalić, proszę pani, bo jeżeli tak będzie problematycznie, no to ja mam...
4: No mogę... to proszę, bo jest numer telefonu, proszę mi podać swój numer telefonu, o którym mam dzwonić.
5: To niech pani zadzwoni do Darii.
6: Zostałaś wkręcona w Radiu SK, witam cię.
4: No dziękuję bardzo, a ja już ciśnienie mam, że nie lecimy nigdzie.
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: żeby za późno do pracy nie było. Słuchajcie, w newsach zaraz o tym będzie.
1: Co będzie?
0: Że Polacy no nie do końca zdążają na tę godzinę, na którą zdążyć
1: mają. Że niby się spóźniają. Gdzie?
2: No, bo czas tam, jest elastyczny. Poza tym, wiesz, w innej strefie czasowej to jest zupełnie inaczej. Ale wy się nie spóźnijcie, jeżeli chodzi o zgłaszanie się do naszej zabawy. 5 słów, 5 stów, która ruszy po godzinie 8. A ponieważ jest mało kolorowo za oknami, to wyślijcie nam coś kolorowego, żeby nam się zrobiło lepiej.
0: I numer telefonu, bo musimy wiedzieć, gdzie oddzwoni.
1: To jest ważne. Dajcie sobie szansę na 5 stówek do porannej kawy od nas, od Radia SK.
0: A to wszystko w Messengerze.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
6: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
7: Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie. To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter. Uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca Radio SK.
8: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
9: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda Jayku. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę Omoda 7 i Jayku 7. Szczegóły w salonach i na omodajayku.pl.
10: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
11: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do Ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
12: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
15: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
16: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
17: I po reklamie.
18: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
19: Sponsorem programu jest właściciel premiobydgoszcz.pl.
20: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car. Skup pojazdów. kapral-car.pl.
2: Bydgoszczy będzie dzisiaj troszeczkę pogodniej. Możemy liczyć na słońce i na 13 stopni, także będzie trochę chyba przyjemniej niż wczoraj. A na trasach zwalniamy m.in. na Fordońskiej i na Szubińskiej i na Solskiego. Uważajcie, tam spore zmiany w organizacji ruchu.
19: Sponsorem programu jest właściciel Premio. Serwis opon, sprzedaż, montaż i naprawa. Toruńska 101, parking podziemny Leroy Merlin.
20: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car.
18: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
17: Jest 8, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Niespokojna noc w Ukrainie. Rosja zaatakowała dronami i pociskami balistycznymi. W Kijowie zginęły 2 osoby, a w Charkowie 3. Alarmy ogłaszano też na zachodzie kraju, m.in. we Lwowie, skąd relacjonuje nasza reporterka Marta Radio.
21: Mieszkańcy Lwowa i okolic spędzili noc w schronach, a nad miastem było słychać eksplozje. Rosyjskie drony próbowały zaatakować Lwów, jednak zostały zestrzelone. Część z nich nad samym miastem, a część miejscowości murowane. To około 8 km od Lwowa. Tam szczątki jednego z dronów spadły na 3 budynki mieszkalne. Uszkodzone zostały także samochody. Jak informują lokalne władze, na szczęście nikt nie ucierpiał.
17: Ataki po ukraińskiej stronie, a po polskiej zamieszanie z alertami. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przyznaje, że część odbiorców mogła otrzymać tylko o odwołaniu zagrożenia. To dlatego, że wszystko trwało kilkanaście minut, a wysyłka SMS-ów została przerwana. 20 tysięcy policjantów czuwa dziś nad bezpieczeństwem w szkołach. To reakcja na akty przemocy i falę dezinformacji. Premier Donald Tusk zapowiada kontynuację działań.
22: To nie jest oczywiście na zawsze, ale tak długo, jak długo będziemy obserwowali jakieś sytuacje, które budzą niepokój, to szkoły będą pod tym specjalnym nadzorem.
17: Dotąd przeprowadzono ponad 80 tysięcy kontroli i zatrzymano 135 osób. Ponad połowa Polaków spóźnia się do pracy, najczęściej przez korki. Tak wskazało 34% badanych. 30% przyznaje, że zasypia. Wśród powodów są też zmęczenie i zła organizacja pracy.
23: SK Bydgoszcz News.
24: Dorota Lakner, zapraszam. Pociągi kursujące między Bydgoszczą a Chełmżą od grudnia będą się zatrzymywać na nowym przystanku. Bydgoszcz Stary Fordon będzie się tu zatrzymywać łącznie 10 par pociągów. W grudniu zostaną również uruchomione nowo wybudowane przystanki kolejowe Nakło nad Notecią Zachodnie i Brodnica Południowa. Powstał Komitet Budowy Pomnika Armii Krajowej. W jego skład weszli m.in. przedstawiciele miasta i województwa. A o tym, gdzie stanie pomnik, zdecydują mieszkańcy w czasie konsultacji.
25: Jankes, Kama
26: i Wiktor.
1: Mówiliśmy w newsach o spóźnieniach. Tutaj czytam jeszcze w sieci, że między innymi... O, przez psy też się czasami spóźniamy, że przez poranny seks ludzie się spóźniają do pracy.
2: A, to jest... Pierwsze słyszę.
1: Ja przez psa wolę. Poranny seks. Już widzę, jak moją żonę budzę o 4:30. Kasia?

0: Oskar Polska Cyms w Radiu SK. 8 minut po godzinie 8.
1: 5 słów, 5 stów.
2: No to zapraszamy do naszej zabawy. To taka zabawa w skojarzenia. Za każde dobre skojarzenie będziemy płacili stóweczkę. I kogo dzisiaj mamy na linii?
3: Cześć, tu Julka.
2: Cześć, Julka.
0: Julia. Witamy, Julio!
4: Kiedyś była u tobie piosenka, że stałaś pod balkonem. Nie, na balkonie. Tak,
0: nie będę, Julio.
3: Na balkonie.
0: Na balkonie.
2: Dziękujemy, pan już nie śpiewa.
3: Ale jestem wierna.
0: A, dobrze, złapała po jednej nutce.
2: No to teraz pytanie, komu jesteś wierna? Jankę z Kama czy Wiktor? Kto według ciebie...
3: Kama!
0: Kama!
2: Dobrze, dziękujemy, pan już nie śpiewa. Julia, to opowiedz mi coś o sobie. Jakbyś się tak miała zareklamować, bądź swoim najlepszym PR-owcem.
3: Swoim najlepszym PR-owcem. Jestem dawcą szpiku, faktycznym.
4: Mam trzy koty, dzień, chyba nawet taki.
3: Dwa psy. Kocham was. Mam poczucie humoru, mam fajnego męża. Dziecko 9-letnie, które mi daje w palnik. Jest fajnie.
0: Okay.
2: Julia, ale wspomniałaś o tym, że jesteś dawcą szpiku, to znaczy, że komuś już uratowałaś życie?
3: Tak.
0: Jest.
3: Tak. Uratowałam życie. Dziewczynie w moim wieku. Z Polski.
4: Brawo. Słuchajcie, to pierwsza stuwa już zaliczona.
3: Janki, kiedyś byłeś na Dniu Dawcy i też byłam.
0: Tak, rzeczywiście, ja też jestem nie tym faktycznym.
2: Jeszcze.
0: Ale przepisujcie się do DKMS-u, rzeczywiście.
3: Tak, gorąco zachęcam.
2: Nie ma czego się bać. Wystarczy nawet można nie mieć zębów i można patyczkiem tam sobie pomazać.
4: Mądrze gadasz, ale wyjdź już.
2: Dobra, ja zapomniałam, że ja wychodzę. Dobra, Julia, im prościej, tym lepiej. Powodzenia!
3: Tak.
0: Dziękujemy, ale naprawdę jesteś niesamowita. Julka, bierz się przykład z Julki.
4: No mówię, pierwsza stuwa już powinna być awansem zaliczona.
0: Zaliczona.
4: Już ode mnie. Już masz.
0: Dobra.
3: Dziękuję.
0: Dobra, mamy 5 słów, które przygotowaliśmy. Czas na twoje skojarzenia.
4: Pierwsze słowo. Uwaga, bardzo na czasie w telewizji ostatnio dużo o tym. To słowo to nos.
0: Co mówi telewizja o nosie?
4: No jest taki poseł jeden.
3: Nos.
0: A ten?
3: Okulary.
0: Dobra, nos. Nos i twoje skojarzenie, tak samo jak skojarzenie.
3: Okulary.
4: Okej. Okay. W sumie.
0: Aha. Drugie słowo. Korek.
3: Korki. Ulica.
0: Korek. O, ładne. Korek, ulica, fajnie.
4: Dobra. Trzecie słowo to uwaga. Kanapa.
5: Tapczan!
0: Ja lubię, to jest moje ulubione słowo. Tapczan.
4: Leń. Na kanapie leży leń.
3: Leń.
4: No właśnie.
0: Kama tego nie złapie.
4: Nic nie robi cały dzień.
0: Teraz trochę z mojej tutaj profesji, bo ja mam problem. Kolano.
4: Pamiętaj, Jankes ostatnio mówi często łękotka, ale nie sugeruję, żeby to był ten wyraz.
0: Kolano.
4: W kolanie też jest rzepka, jakby co? To jest nasz dyrektor.
0: Nasz. Piotruś, kochamy cię.
3: Dobra, niech będzie łękotka, no.
0: Kolano, łękotka?
4: Nie no, ona powinna w to pójść. I ostatnia to...
0: A wersji medycznej łąkotka, ale łękotka też jest przyjęta. I co jeszcze?
4: Perkusja, to ostatni wyraz.
0: Dawaj.
3: Zespół.
0: O, spoko. Zespół pieśni i tańca, poranny program, no dobra. Nos, okulary, korek, ulica, kanapa, leń, kolano, łękotka, perkusja, zespół.
3: Nie wiem, dlaczego jeszcze nos miałam ochotę powiedzieć nosem, no ale no. Ale Kama już to nie puści.
4: Jest zapisane, zaraz wracamy i sprawdzamy, co na to Kama.

0: Dzień słów, pięć stów. Z nami dzisiaj gra Julia, która na nos powiedziała okulary, na korek powiedziała ulica, na kanapę powiedziała leń, na kolano łękotkę i na perkusję zespół.
1: Pięć słów, pięć stów.
2: No i fajnie, gramy dalej. Teraz zapraszamy Kamę, nie za tych słów, tych skojarzeń. Jesteś Julka?
3: Jesteś.
2: Proszę, zawołaj Kamę.
4: Kama!
5: Kama! Kama!
2: Jest, usłyszała, przybyła, jest przed mikrofonem Radia SK. Tam cię, oj, kamal,
6: zasłonić jej wszystko.
7: Ja mam za słaby wzrok, żeby dojrzeć, co ty tam masz napisane,
2: dobra,
7: proszę cię.
2: Dobra, okay.
7: Jedziemy.
2: No dobra. Uwaga, Kama, pierwsze słowo dla ciebie. N, trzy literki.
7: No.
2: NOS, nos.
0: Nos.
2: Nos.
0: Nos.
2: Nos. Hmm.
0: Pod tlenek tutaj azotu w samochodzie jest nos.
7: Czy to jest to, co cieknie z nosa?
0: Nie idź w tę stronę.
3: Nie.
0: Więcej ci nie podpowiemy.
7: Jeżeli to nie jest Katar, to co to może być?
2: Może ucho.
6: Może Dubaj.
3: A pan Hilary?
0: O.
7: Okulary!
0: Dobrze!
7: Najlepsza!
2: Dobra, zaliczamy. Tak. Wspaniała podpowiedź.
7: Dobra, taka
2: jakbyś nie odgadła, byłby z tobą problem, byśmy się wysłali do lekarza.
0: Julia, pamiętaj, że następne twoje podpowiedzi to mogą być tylko odpowiadanki na pytania Kamili, tak lub nie.
7: Weź przestań śpiewać. No, tak. Jedziemy.
0: Drugi wyraz. Korek.
7: Korek. Mhm. Czy to będzie to, o czym śpiewała Sanach?
0: A o czym śpiewała?
6: Tak! Kama, zobacz, podpowiadam.
7: Czy chodzi o to, co na ulicach?
0: Jaki jest twój wyraz? Jaki jest twój wyraz?
7: Samochodowy. Korek.
2: Korek.
7: A jaki?
3: Na ulicę.
0: Po prostu ulica. Korek jest na ulicy, więc wyraz to ulica.
2: Ulica. Okay. Kojarzysz ulicę? Okay.
7: Tak.
0: Byłaś kiedyś na ulicy?
7: No, byłam też w Alejach.
2: Lećmy dalej. Trzecie słowo dla ciebie.
0: Trzecie słowo to kanapa.
3: A tu chciałam pośpiewać, Kamie.
0: Nie możesz.
7: Kanapa?
2: Nie.
0: Nie możesz.
7: A to nie będzie typu na tapczanie leży leń?
0: Więc twój wyraz to?
7: No. Jezu, teraz nie wiem, czy tapczan, czy leń.
6: Do czego ci bliżej?
7: No, do lenia.
6: Dobrze!
2: Ile mamy już? Dwie stówki?
0: Mamy dwie stówki, właściwie trzy, bo przypominam, że jedna stówka została za bycie dawcą zaliczona na początku.
2: Dobra, uwaga! No. Teraz coś ode mnie dla ciebie, Kamcia. Kolano.
3: Myśl, Kama, myśl, skojarz.
2: Kolano!
7: Jeżeli to jest od Jankesa, to może być tylko łękotka.
2: Dobrze!
3: Yeah.
2: Dobra!
6: Nie działa, ale jest, dobra.

0: tańcuj, śpiewaj.
1: No dobra, no, wiesz czy nie wiesz, no. Nie ja przedłużaj.
0: Dobra, strzelam, bębny. A co było?
2: Zespół.
1: Jest dobrze! Dobre słowa, no i stówka
2: za szpik.
1: Tak, naprawdę. No i gratulacje oczywiście. Ładnie wyszło. 4 stówki do ciebie, Julka.
3: Dziękuję i cieszę się, że mogłam z wami pogadać z rana, bo zawsze was jak siedzę właśnie w samochodzie w korku i mówię, ja wybrałabym kamę, potem Jankesa, no i potem Wiktora, ale no.
1: A później naszego dyrektora programowego.
4: Julia, bardzo się cieszymy, fajnie, że zadzwoniłaś. Przede wszystkim fajnie, że jesteś dawcą szpiku. Jak się okazuje, można ratować życie. Trochę robiąc wiele, czyli po prostu dzieląc się tym, co dobre.
3: Dosłownie.
4: No.
3: Nie ma czego się bać. Nie pobieramy z kręgosłupa.
1: Dokładnie. To jest bardzo ważna kwestia.
3: Tak.
1: To nie boli w ogóle.
4: Ci, którzy nie mają kręgosłupa moralnego, też się nadają.
1: To ja.

0: kontekście bycia dawcą szpiku. Ja jeszcze nie miałam okazji tego zrobić, ale gdybym dostała taki telefon, to bym na pewno to zrobiła.
1: To jest niesamowite naprawdę, jak telefon dzwoni i możesz komuś życie uratować, to jest lot w kosmos, polecam.
0: Odebrałeś taki telefon?
1: Tak, miałem, tak. No później to jakby finalnie nie doszło do skutku, ale te pierwsze kroki gdzieś tam poczyniłem. Pamiętajcie, żeby zapisywać się i zostawać potencjalnym dawcą szpiku, jeśli chodzi o DKMS.
0: To nie boli, wystarczy tylko i wyłącznie tam patyczek do buzi wsadzić, poślinić po sprawie.
2: Namówiliście mnie, ja nie miałem nigdy okazji, a po dzisiejszym programie pójdę i jak Wiktor wezmę i to zrobię.
0: Zrób to nawet dwa razy.
1: O. Wystarczy raz. Zostańcie z nami za chwilę u nas newsy.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Nocne maratony filmowe Helios prezentują kultowy maraton Halloween. Przed wami piekielnie straszny wybór. Dwie noce po dwa zestawy filmów, a w nich aż 8 przerażających horrorów. Na który zestaw wystarczy ci odwagi? Podwójny maraton Halloween w kinach Helios. Start 30 i 31 października, godzina 23. Więcej na helios.pl.
5: Stłuczka? Szkoda parkingowa? Kolizja? Nie trać czasu na formalności. Naprawę zleć profesjonalistom. W Jaworskie Auto wszystko zrobimy za ciebie. Od zgłoszenia szkody po naprawę twojego auta. Zadzwoń do nas. My zajmiemy się resztą. Jaworskie Auto Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku.
6: Największy na świecie show Queen na październikowych koncertach w Polsce. 15 Zabrze, 16 Bydgoszcz, 17 października Warszawa. Tego wydarzenia nie możecie przegapić. God Save the Queen. Zabrze, Bydgoszcz, Warszawa. God Save the Queen. Największy na świecie show Queen na trzech koncertach w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl.
7: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
8: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
9: Osiągnięcie jubileuszowe? Byłem na 20. edycji. Do zdobycia tylko raz.
8: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
10: Poleca Radio SK.
11: Wpadłem ostatnio na genialny pomysł oporządzić mój trawnik. Wszedłem na domitech.pl, kupiłem kosiarkę Stihl, odebrałem przesyłkę w ciągu 24 godzin i do roboty! Autoryzowany dealer Stihl domitech.pl. To szybkie zamówienie, szybka dostawa i szybka robota. Teraz mogę siedzieć i odpoczywać.
12: Bromek, a kiedy przytniesz moje krzaczki?
11: Okej, nożyce Stihl dodane do koszyka. Ty też wkręć się w domitech.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Chcesz zamówić szybko taksi? Aplikacja Zrzeszenie Taksi Bydgoszcz 1.96.22 już jest. Szybko, pod wskazany adres, z przybliżoną ceną i wybraną trasą. Aplikacja Zrzeszenie Taksi Bydgoszcz 1.96.22.
15: I po reklamie.
16: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
17: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
18: Sponsorem programu jest właściciel salonu łazienek Blue w Bydgoszczy.
19: Na program zaprasza sponsor. Właściciel firmy Granit z Solca Kujawskiego. Oferujący blaty i schody z kamienia naturalnego.
20: 6 stopni mamy teraz, będzie około 13 i dużo słońca dzisiaj w Bydgoszczy. A na trasach spore utrudnienia, przede wszystkim na Solskiego, gdzie trwa budowa trasy tramwajowej. Muszą uważać i kierowcy, i piesi. Patrzcie uważnie na znaki. Wzmożona czujność, bardzo wskazana.
18: Sponsorem programu jest właściciel salonu łazienek Blue, oferujący kompleksowe wyposażenie do twojej łazienki. Bydgoszcz, Jagiellońska 94A.
19: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granit z Solca Kujawskiego.
16: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
20: Minęła 8.30, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Atak dronów na Morzu Czarnym. U wybrzeży Bułgarii trafione zostały dwa statki. Jeden zatonął, poinformował o tym premier Rumen Radew. Nie wiadomo, kto stoi za atakiem, ani pod jaką banderą płynęły jednostki. Nadzwyczajne środki bezpieczeństwa w rzymskiej klinice Gemelli. To tam papież ma przejść operację usunięcia guza płuca. Z obawy przed wyciekiem danych trafi tam jako pacjent pod fałszywym nazwiskiem. Hubert Hurkacz zagra dziś o ćwierćfinał turnieju w Szanghaju. Jego rywalem będzie Alejandro Dawidowicz-Fokina. Obaj zawodnicy są blisko siebie w światowym rankingu. Polak jest 34, a Hiszpan 26. Ich mecz powinien rozpocząć się około godziny 14.
21: Jankes. Kama.
22: Kama.
21: I Wiktor.
22: Wiktor.
0: Radio SK.
10: Elo, elo, 320, tutaj Radio SK. Dzień dobry, jak już ustaliliśmy, lecimy prościutko w stronę weekendu. Nic się nie przejmujcie, najgorsze, czyli poniedziałek już za nami.
21: No właśnie, a z racji tego, że mamy dzisiaj wtorek, to na spokojnie, powolutku, bo za momencik jak piątek zaatakuje, to...
22: Dawaj piątek!
10: Azalia teraz.
21: Azalia.

0: All I Know. To jest SK. Ja to, co wiem, to że jest 8.37, ludzie. O.
1: Wszyscy już teraz to wiemy. Dziękujemy Ci za te informacje. Mam nadzieję, że się dzisiaj nie spóźniliście do roboty i wszystko u Was jest w jak najlepszym porządku.
2: A u mnie sytuacja jest następująca. Muszę ubezpieczyć mieszkanie. O. To wcale nie są tanie rzeczy, powiem
0: nie,
2: Wam.
0: Nie, ja ostatnio ubezpieczałem, zapłaciłem chyba z 300 tylko.
1: Za
0: cały rok.
2: Nie,
0: za cały rok.
1: Co tu ubezpieczyłeś?
0: Powiedziałem, dajcie najtańsze, takie podstawowe, żeby tylko było.
1: Aha. Żeby tego było. A jak to się stanie, to, no to panu nic nie wypłaciłem.
2: To
1: nie
2: uważaj, no. Uważaj, bo 450 tysięcy, tyle wyniosło odszkodowanie, które wypłacić musiała jedna z polskich gmin, kierowcy McLarena. O. Bo sytuacja jest taka, że kierowca McLarena jechał swoim samochodem.
1: Jedzie samochód i robi bum.
2: Wjechał w głęboką dziurę, znajdującą się na gminnej drodze.
0: A kogo była ta dziura? Miasta?
2: No, gminy, no. No
1: co sobie popsuł? Dach?
2: Słuchaj, wszystko. Popsuł sobie tam samochód. Troszeczkę, no, nie było jakieś wielkie. No, ale
1: że... koło kosztuje jak chyba 30 tysięcy.
0: W McLarenie śrubka kosztuje.
1: No, fakt.
2: No i tu się właśnie okazuje, że ubezpieczenie OC wykupione przez gminę okazało się niewystarczające.
1: O nie.
2: Więc, no cóż, no, trzeba było pokryć tą różnicę.
0: Ja wiem, kto za to zapłaci.
1: Kto za to zapłaci? Dawaj, no.
0: Pan płaci, pani płaci. Społeczeństwo.
1: Czyli my.
3: Autopromocja. Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę. Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w ESE po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 11 tysięcy. Głoś się na SK.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela. Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl. Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wydawnictwo Harde przedstawia czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły, ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
6: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
7: Ile można szukać tej roboty?
8: No właśnie, wszędzie chcą doświadczenia.
9: Nie wszędzie! Avalon Logistics rekrutuje kurierów dla Glovo, Pyszne.pl i Uber Eats.
10: I mogę zacząć od razu?
9: Nawet jutro! Bez CV, bez doświadczenia, natychmiastowe wypłaty z Instant Pay.
8: Avalon-logistics.pl.
11: Nie czekaj, zgłoś się!
12: Living next door to Alice, don't play your rock and roll to me, I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w Łuczniczce w Bydgoszczy. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Łuczniczka 17 kwietnia. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey live w Bydgoszczy.
13: Szukasz pracowników? A może czas na zmianę strategii? Zaprezentuj się na targach pracy w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym. Już 27 października spotkasz kandydatów, opowiesz im o swojej firmie i znajdziesz talenty, których szukasz. Nie pozwól, by najlepsi trafili do konkurencji. Wejdź na www.bctw.pl i zarezerwuj swoje stoisko już teraz. Targi pracy w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym już 27 października.
14: Taxi Bydgoszcz 196-62. Licencjonowana korporacja. Bezpieczne przewozy osób i bagażu. Obsługa imprez. Pomoc w uruchomieniu auta. Zamów sprawnie przez aplikację. Taxi Bydgoszcz 196-62.
15: Pięk przyjeżdża do Galerii Pomorskiej. Będą tańce, zabawy i zdjęcia?
16: I dużo więcej! W sobotę 17 października od 12 do 18 czekają bezpłatne animacje, warsztaty, gry i dmuchaniec.
15: Ja jestem gotowa na jesienne spotkanie z Bingiem.
16: Zarezerwujcie tę sobotę na rodzinną zabawę. Więcej na galeriapomorska.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Aż 1500 aut w obniżonych cenach i sprawdzonych aż w 260 parametrach. Dlatego samochody używane kupować warto w AAA Auto. Bydgoszcz, Fordońska 268 i na aaauto.pl. Kredyt i leasing nawet w jeden dzień. Auta dla każdego. Sprawdzone i dostępne od ręki. Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Sprawdź listę samochodów w jesiennej wyprzedaży na aaauto.pl.
19: I po reklamie.

0: Tutaj SK, 12 minut i będzie z nami godzina 9. Wtorek, 13 października, wylot coraz bliżej.
1: No ja przyznam szczerze, że nadal nie wiem, dokąd lecimy. I na tym trochę polega nasza zabawa, czyli odlot ściśle tajny. My nie wiemy, dokąd lecimy. Wy nie wiecie, dokąd lecicie, ale wiemy, że możecie lecieć razem z nami. Więc zgłaszajcie się w naszej apce, a na stronie można odsłuchiwać różnego rodzaju podpowiedzi.
2: Na Instagramie jest specjalna też zakładka. Właśnie klikam po naszym Instagramie. Też patrzę na licznik. 252 947 followersów. 53 osoby brakują nam, żeby kolejny 1000 wbić. Ja nic nie sugeruję.
1: No dobra.
0: Ale jest ktoś, kto wie, gdzie jesteśmy, gdzie będziemy lecieć, będziemy, to jest nasz kapitan, który cały czas próbuje nas naprowadzić. Gdzie będziemy?
3: Mówi kapitan, tam, dokąd lecicie, jest Święty Mikołaj.
2: No, proszę was, Mikołaj jest w każdym mieście, bo kocha wszystkie dzieci, lata do wszystkich miast.
1: Nie, no przepraszam cię bardzo, w Poznaniu nie ma Mikołaja.
0: W Rosji jest Gwiazdor.
2: A w Poznaniu kto jest?
0: Też Gwiazdor chyba.
2: Też Gwiazdor?
0: Też bardziej, tak.
2: A Poznań nie jest w Rosji.
1: Nie, ale tam z kolei jest Malta i mówiliśmy, że to miejsce ma coś wspólnego z Poznaniem.
2: Tak.
1: Skomplikowane to wszystko.
2: I w Poznaniu też jest lotnisko, ale jajca by były z Warszawy do Poznania.
0: Przez Radom. Ściśle tajne. Pomyślcie, gdzie lecimy, a może macie jakiś pomysł, dajcie nam znać.

0: Jak ustaliliśmy, w utworach najbardziej liczą się refreny.
1: Poza tobą wszystko. No dobrze, tutaj my, tutaj Radio SK z samego rana we wtorek, 13 października, coraz bliżej w finał akcji Odlot Ściśle Tajny.
0: No i prosiłeś o podpowiedzi, no i proszę, no uderz w Messengera, słuchacze się odezwą. No.
2: Jeśli święty Mikołaj, to na pewno będzie to Laponia, czyli region w Norwegii.
3: A czy w tej podpowiedzi padło słowo święty, czy tylko Mikołaj?
0: No, teraz już chyba nie wolno tak mówić. Są takie czasy, że teraz po prostu jest Mikołaj.
1: Po prostu, tak. No dobrze, dziękujemy. Cały czas kombinujemy, gdzie wylądujemy, jeśli chodzi o Odlot Ściśle Tajny. Zgłaszajcie się, no i lećcie z nami. Przypomnijmy jeszcze raz, gdzie się można zgłosić.
0: Na aplikacji. W aplikacji.
1: Wy.
4: Wy. Wy na post. I Wiktor. W Radiu SK.
5: W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie.
6: Opowiedz nam swoją historię na sk.pl.
7: Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba.
8: Włącz imprezkę z Dreszczykiem już dziś po 18.
9: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
10: Autopromocja. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
12: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
13: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
14: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
15: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Minas World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Minas World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
16: Lidl. To się opłaca.
17: 3, 17, 41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11, 15.
1: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
8: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej. O,
14: pieskie życie ma smak!
8: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
4: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
12: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Panie Pascalu, a zna pan przepis na oszczędzanie?
22: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje. I voilà.
21: To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
22: Magnifique!
21: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
22: No, Hisense Media Expert to ma sens.
23: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
24: I po reklamie.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel premiobydgoszcz.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car. Skup pojazdów. kapral-car.pl.
19: Uwaga, od dzisiaj utrudnienia na Szubińskiej, dokładnie na wiadukcie w rejonie wojskowych zakładów lotniczych. Tutaj rozpoczynają się prace związane z wymianą dylatacji. Mogą być zwężenia, utrudnienia potrwają do 19 października. A na termometrach dzisiaj do 14 stopni będzie dość pogodnie.
2: Sponsorem programu jest właściciel Premio. Serwis opon, sprzedaż, montaż i naprawa. Toruńska 101, parking podziemny Leroy Merlin.
3: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
24: Minęła 9:00, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Ponad 108 tysięcy policyjnych kontroli, zatrzymano 167 osób. To najnowsze dane w związku z przeciwdziałaniem przemocy w szkołach. O poprawę bezpieczeństwa w placówkach apeluje Akcja Uczniowska. Tematem zajął się Krzysztof Płowecki.
25: Stała obecność policjanta w szkole, większe wsparcie psychologiczne, ogólnopolski system reagowania na zagrożenia i ograniczenie dostępu dzieci poniżej 15 lat do mediów społecznościowych. To cztery postulaty, które przedstawiła Akcja Uczniowska. Ale młodzi apelują też o czasowe kontrolę plecaków uczniów, żeby zwiększać bezpieczeństwo w szkołach po ostatnich atakach.
26: Przez najbliższy tydzień, najbliższe dwa tygodnie jesteśmy w 100% za tym, żeby weryfikować, co młodzi ludzie wnoszą do placówek.
25: Mówi Paweł Mrozek, założyciel Akcji Uczniowskiej. Policja zapewnia, że stale nadzoruje internet, a patrole dalej pojawiają się w szkołach. Jak informują funkcjonariusze, działania będą prowadzone tak długo, jak będzie to konieczne.
24: Na tym etapie nie ma podstaw, by stawiać policjantce zarzuty. To najnowsze ustalenia naszego reportera po tragedii w Bydgoszczy. Agresywny mężczyzna ruszył z nożem w kierunku policjantów. Jedna z funkcjonariuszek wyciągnęła broń i oddała w jego kierunku strzał. Mężczyzna zmarł w szpitalu, a dziś ruszyło śledztwo w tej sprawie. ZUS ostrzega przed płatnymi pośrednikami, którzy oferują pomoc w uzyskaniu świadczenia wspierającego. Najpierw odwiedzali domy, teraz wysyłają listy. Zakład przypomina, wszystkie formalności związane ze składaniem wniosków są bezpłatne.
0: SK Bydgoszcz News.
19: Dorota Lakner, zapraszam. Taksi na aplikację pod lupą kujawsko-pomorskich służb. Celem prowadzonych działań była poprawa bezpieczeństwa osób korzystających z przewozu taksówkami. W trakcie działań skontrolowano 106 pojazdów. W trzech przypadkach kierowcy nie mieli wymaganej licencji. Jedna osoba została zatrzymana. Trwa montaż stalowych elementów remontowanej kładki łączącej Opławiec ze Smukałą. Przeprawa nad Brdą zostanie udostępniona pieszym jeszcze w tym roku. Kładka powstała 37 lat temu i skróciła wielu mieszkańcom Smukały drogę do ważnych obiektów po drugiej stronie rzeki.

13 wiele tłumaczy, 5 minut po godzinie 9, Damiano David, The First Time, tym się właśnie przywitaliśmy. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam, Maja Chwalińska ze zwycięstwem w Wuhan, więc my też przetrwamy nawet wtorek 13.

0: Love Malow nazywa się ten single, to Even w Radiu SK 17 minut po godzinie 18. Czas na stały punkt programu, który nazywa się 30 sekund tylko dobrych informacji. Gdynia trafiła na światową listę dziedzictwa narodowego UNESCO. Wpływ na to miała modernistyczna architektura miasta. Władze Gdyni dosłownie wczoraj odebrały certyfikat poświadczający ten wpis. 600 połączeń dziennie, aż o 69 więcej niż dotychczas. To nam koleje zapewniają tej jesieni, więc można wsiadać do pociągu byle jakiego i potem się okaże, gdzie wylądujecie. Czy z opóźnieniem? To się jeszcze okaże. 6 sekund wystarczy, żeby nasz mózg zaczął produkować serotoninę. 6 sekund uśmiechu, więc jeśli macie dzisiaj zły humor, uśmiech na twarzy i podobno za chwilę ma być lepiej. Dawid Kwiatkowski i Margaret to za chwilę w Esce.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, zalecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299 zł. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Kulisy władzy, nieznane anegdoty i historia Polski opowiedziana przez człowieka, który ją współtworzył. Wydawnictwo Harde zaprasza na spotkanie autorskie z byłym premierem Leszkiem Millerem wokół książki Alfabet Millera. Spotkajmy się 15 października o godzinie 16.30 w Bydgoskiej Szkole Wyższej przy ulicy Unii Lubelskiej w Bydgoszczy. Będzie także okazja do zadawania pytań. Wstęp na wydarzenie jest wolny.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
8: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: I po reklamie.

0: Justin Burke, Sick Romance w Radiu SK. No proszę świętować, dlatego że świat świętuje za nas. Czytam w zagranicznym dzienniku o cudzie i o tym, że od nas Polaków można się uczyć. Chodzi o norweski dziennik, który Aftenposten, który ocenił, że Polska stała się jednym z największych sukcesów gospodarczych Europy, który przyciąga pracowników, ma coraz silniejszą pozycję na arenie międzynarodowej, a ludziom w Polsce żyje się tylko lepiej, bo coraz więcej zarabiamy. Dotarło do was to już? To teraz przyjąć do wiadomości i zrealizować, nawet jeżeli nie odczuwacie tego jeszcze na koncie. Radio
1: SK. Autopromocja. A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
2: Odpalamy! Odlot ściśle tajny! Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo!
3: Sponsorem programu jest właściciel outletu Płytek Podłóg i Łazienek, Piotr Górzyński w Grudziądzu, ulica Dworcowa 63.
4: Autopromocja.
5: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
12: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Bydgoszcz Fordońska 268 lub wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaaauto.pl i w salonie Bydgoszcz Fordońska 268.
13: Największy na świecie show Queen na październikowych koncertach w Polsce. 15 Zabrze, 16 Bydgoszcz, 17 października Warszawa. Tego wydarzenia nie możecie przegapić. God Save the Queen. Zabrze, Bydgoszcz, Warszawa. God Save the Queen. Największy na świecie show Queen na trzech koncertach w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz eleganckie i prestiżowe Audi A6 z ratą już od 1390 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
16: I po reklamie.

0: Tobie Romeo, Fly High w Radiu SK, 5 minut do 10, pomaszmy trochę, pofantazjujmy. Dzisiaj Was szef wypuszcza godzinę wcześniej z pracy. Co robicie z tą godziną, którą dostajecie w gratisie? Czekam na głosówki na SK-owym Messengerze. Godzina więcej na życie dziś. Co byście z nią zrobili, gdybyście taką dostali? Może któryś szef usłyszy i weźmie to pod uwagę. Czekam na głosówki na SK-owym Messengerze po 10 kolejnych hity WSC.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo! Kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonach w galeriach Pomorska i Zielone Arkady w Bydgoszczy oraz w galerii Solna w Inowrocławiu. Stłuczka? Szkoda parkingowa? Kolizja? Nie trać czasu na formalności. Naprawę zleć profesjonalistom. W Jaworskie Auto wszystko zrobimy za Ciebie. Od zgłoszenia szkody po naprawę Twojego auta. Zadzwoń do nas. My zajmiemy się resztą. Jaworskie Auto Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku.
5: Pięk przyjeżdża do Galerii Pomorskiej. Będą tańce, zabawy i zdjęcia.
6: I dużo więcej. W sobotę 17 października od 12 do 18 czekają bezpłatne animacje, warsztaty, gry i dmuchaniec.
5: Ja jestem gotowa na jesienne spotkanie z Bingiem.
6: Zarezerwujcie tę sobotę na rodzinną zabawę. Więcej na galeriapomorska.pl.
7: Szukasz pracowników? A może czas na zmianę strategii? Zaprezentuj się na targach pracy w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym. Już 27 października spotkasz kandydatów, opowiesz im o swojej firmie i znajdziesz talenty, których szukasz. Nie pozwól, by najlepsi trafili do konkurencji. Wejdź na www.bctw.pl i zarezerwuj swoje stoisko już teraz. Targi pracy w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym już 27 października.
8: Stabilna praca, atrakcyjne wynagrodzenie, benefity, rozwój.
9: Stop. Przecież wszystkie reklamy brzmią tak samo.
8: To powiedzmy konkretnie. Ferg Bydgoszcz, producent opakowań do żywności, poszukuje operatorów i ustawiaczy maszyn, mechaników oraz automatyków.
9: Brzmi jak coś dla Ciebie?
8: Wejdź na ferg.com/kariera lub zadzwoń 504 296 789. Ferg Bydgoszcz. Bez sloganów. Z konkretną ofertą pracy.
10: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Dr. Materas odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji! Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%! Dr. Materas, Bydgoszcz, Comfy Park, Aleja Jana Pawła II, 113. Dr. Materas, teraz twój sen w stylu Italiano!
11: Wpadłem ostatnio na genialny pomysł oporządzić mój trawnik. Wszedłem na domitech.pl, kupiłem kosiarkę Stihl, odebrałem przesyłkę w ciągu 24 godzin i do roboty! Autoryzowany dealer Stihl domitech.pl. To szybkie zamówienie, szybka dostawa i szybka robota. Teraz mogę siedzieć i odpoczywać.
12: Bronek, a kiedy przytniesz moje krzaczki?
11: Okej, nożyce Stihl dodane do koszyka. Ty też wkręć się w domitech.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Uwięzione we wnętrzu wieloryba. Dysponując zapasem tlenu na zaledwie godzinę. Musi zachować zimną krew, by przeżyć. Wstrzymaj oddech. Thriller Upadek wieloryba. Tylko w kinach od 16 października.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
17: Sponsorem programu jest właściciel salonu łazienek Blue w Bydgoszczy.
18: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granit z Solca Kujawskiego, oferujący blaty i schody z kamienia naturalnego.
19: Przez dobrych kilka miesięcy będzie zamknięta ulica Sienkiewicza na odcinku od Bocianowo do Hetmańskiej. Są tam wodociągowcy. Od dzisiaj też utrudnienia na Szubińskiej. Na wiadukcie rozpoczęły się prace związane z wymianą dylatacji. Wszystko ma potrwać do 19 października. Dziś do 14 stopni i sporo chwili ze słońcem.
17: Sponsorem programu jest właściciel salonu łazienek Blue, oferujący kompleksowe wyposażenie do Twojej łazienki. Bydgoszcz, Jagiellońska 94A.
18: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granit z Solca Kujawskiego.
16: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
0: Jest 10:00, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Na początek Kielce. Dziś rano służby otrzymały zgłoszenie o nieprzytomnym mężczyźnie przy balkonie mieszkania przy ulicy Jagiełły. Policjanci, zanim weszli do środka, musieli zabezpieczyć agresywnego psa.
15: Po wejściu do lokalu policjanci znaleźli kolejne 3 ciała, kobiety i 2 młodych mężczyzn. Na miejscu zdarzenia wykonujemy czynności pod nadzorem prokuratorów.
0: Informuje Małgorzata Perkowska-Kiepas, rzeczniczka kieleckiej policji. Trwa ustalenie personaliów i przyczyn śmierci 4 osób. Kolejne zatrzymanie w sprawie podpalenia bazy Starlink na Mazowszu. Jak podaje Bild, policja zatrzymała podejrzanego w jednej z berlińskich dzielnic. To prawdopodobnie kierowca 2 wcześniej zatrzymanych obywateli Turcji. Nadzwyczajne środki bezpieczeństwa przed operacją papieża. W rzymskiej klinice Gemelli wyłączono jedno piętro, a wokół szpitala pojawiły się drony. Według włoskich mediów Leon XIV ma przejść zabieg usunięcia guzka na płucu. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
20: Przy szpitalu zostaną rozmieszczeni funkcjonariusze, którzy będą mieli do dyspozycji m.in. drony, ale pod specjalnym nadzorem znajdą się przede wszystkim poufne dane dotyczące zdrowia papieża. Jego wyniki będą wprowadzane do systemów za pomocą specjalnych kodów i fałszywego nazwiska. Do tego całe 10 piętro, gdzie będzie przebywał, zostało całkowicie odizolowane od pozostałych bloków i oddziałów.
0: A papież do kliniki ma trafić przed południem.
21: SK Bydgoszcz News.
19: Dorota Lakner, zapraszam. Kluby rozwoju cyfrowego powstaną na terenie metropolii Bydgoszcz, będą pomagać osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym w praktycznej edukacji związanej z e-usługami, na przykład internetowym kontem pacjenta czy aplikacją M-Obywatel. Duże kluby powstaną w Bydgoszczy, Stolcu Kujawskim i Koronowie. Złoty Bronek, bydgoskim drzewem roku 2026. Dom prośnie przy szkole podstawowej nr 47 przy ulicy Czartoryskiego w plebiscycie organizowanym przez Stowarzyszenie Modrzew uzyskał 469 głosów.
0: 2 minuty po godzinie 10. Kawa, jedna, druga, szef na horyzoncie i tak właśnie wygląda wtorek 13. No ale nie martwcie się, mam dobre hity, które spowodują, że może nie będziecie pracować szybciej, ale może będzie pracować się łatwiej. Glass Animals już teraz, będzie też Pink i Sylwia Grzeszczak z Mango. Kasia Węsierska, dzień dobry.

0: Panowie, w wakacje jeszcze i lata w Radiu SK. Sylwia Grzeszczak i Mango, gdyby dziś szef puścił was z pracy godzinę wcześniej, to co byście z tą godziną zrobili? 19 po 11, takie pytanie. I głosówki na SK-owym Messenger są, między innymi od Kamila.
1: Jakby mnie szef wypuścił godzinę wcześniej do domu, to zabrałbym żoneczkę do kina.
0: Jak szef słyszał, to może zadbać o dobrostan swoich pracowników i jego współmałżonków. Jest też jedna wiadomość, która bardzo mnie urzekła. Gdyby szef przyszedł i powiedział, że mogę iść dzisiaj wcześniej o godzinę do domu, to zapytałbym się, czy na pewno dobrze się czuję. Radio
2: SK. Promocja. W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie. Opowiedz nam swoją historię na SK.pl. Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba. Włącz imprezkę z Dreszczykiem już dziś po 18. Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Kulisy władzy, nieznane anegdoty i historia Polski opowiedziana przez człowieka, który ją współtworzył. Wydawnictwo Harde zaprasza na spotkanie autorskie z byłym premierem Leszkiem Millerem wokół książki Alfabet Millera. Spotkajmy się 15 października o godzinie 16.30 w Bydgoskiej Szkole Wyższej przy ulicy Unii Lubelskiej w Bydgoszczy. Będzie także okazja do zadawania pytań. Wstęp na wydarzenie jest wolny.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy Store,

0: Velvet Chemistry w Radiu SK. Gdyby szef dał dzisiaj wam wolne godziny wcześniej, to co byście z tym czasem zrobili? Kuba?
1: Dzień dobry, dzień dobry. A mnie nie musi szef puszczać godzinę szybciej do domu, bo ja kończę o której chcę.
0: No i są dwie opcje teraz, Kuba. Albo szef nie wie o tym, że ty kończysz o której chcesz i właśnie się teraz dowiedział, albo to ty sam jesteś swoim szefem, a to oznacza, że nie kończysz pracy nigdy. Bo tak to właśnie prowadząc własną firmę wygląda.
2: Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę. Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w ESE po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na sk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
3: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Ile można szukać tej roboty?
7: No właśnie, wszędzie chcą doświadczenia.
6: Nie wszędzie! Avalon Logistics rekrutuje kurierów dla Glovo, Pyszne.pl i Uber Eats. I mogę zacząć od razu? Nawet jutro! Bez CV, bez doświadczenia, natychmiastowe wypłaty z Instant Pay.
7: Avalon-logistics.pl.
6: Nie czekaj, zgłoś się!
8: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
9: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
8: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Living next door to Alice, don't play your rock and roll to me, I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w Łuczniczce w Bydgoszczy. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Łuczniczka 17 kwietnia. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey live w Bydgoszczy.
11: Nowy telefon? Jest. Laptop? Jest. Gaming? Też jest. A do tego wynajem sprzętu, raty 0%, RRSO 0% i serwis PC. Wszystko w jednym miejscu w promocyjnych cenach. Nowy salon Computronic już otwarty. Centrum Handlowe Focus, pierwsze piętro. Do zobaczenia.
12: Pani Pascalo, a zna pan przepis na oszczędzanie?
13: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje. I voilà.
12: To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy?
13: Magnifique!
12: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
13: No, Hisense Media Expert to ma sens.
14: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Kulisy władzy, nieznane anegdoty i historia Polski opowiedziana przez człowieka, który ją współtworzył. Wydawnictwo Harde zaprasza na spotkanie autorskie z byłym premierem Leszkiem Millerem wokół książki Alfabet Millera. Spotkajmy się 15 października o godzinie 16.30 w Bydgoskiej Szkole Wyższej przy ulicy Unii Lubelskiej w Bydgoszczy. Będzie także okazja do zadawania pytań. Wstęp na wydarzenie jest wolny.
17: I po reklamie.

0: Gdyby szef nie puścił godzinę wcześniej z pracy dziś, to bym sobie życie inaczej ułożył. Krzysztof ma takie marzenia. Może się spełnią, może szef słyszał. Po 11 w Radiu SK klamy kolejne hity.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
9: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
12: Największy na świecie show Queen na październikowych koncertach w Polsce. 15 Zabrze, 16 Bydgoszcz, 17 października Warszawa. Tego wydarzenia nie możecie przegapić. God Save the Queen. Zabrze, Bydgoszcz, Warszawa. God Save the Queen. Największy na świecie show Queen na trzech koncertach w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl.
13: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.

0: jeździe. Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Pewnie i kupuj taniej w AAA Auto. Aż 1500 aut w obniżonych cenach i sprawdzonych aż w 260 parametrach. Dlatego samochody używane kupować warto w AAA Auto. Bydgoszcz, Fordońska 268 i na aaauto.pl. Kredyt i leasing nawet w jeden dzień. Auta dla każdego. Sprawdzone i dostępne od ręki. Pewnie i kupuj taniej w AAA Auto. Sprawdź listę samochodów w jesiennej wyprzedaży na aaauto.pl.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
6: Sponsorem programu jest właściciel premiobydgoszcz.pl.
7: Sponsorem programu jest właściciel firmy Capral Car. Skup pojazdów. Capral-car.pl.
8: Słońce królować będzie przez cały dzień w Bydgoszczy i wykorzystajmy to, bo jutro w ciągu dnia spodziewam się opadów deszczu, może zagrzmieć. Jutro znowu powieje silny i porywisty wiatr, a na trasach utrudnienia m.in. na Szubińskiej remontowany jest wiadukt na wysokości Wojskowych Zakładów Lotniczych.
6: Sponsorem programu jest właściciel Premio. Serwis opon, sprzedaż, montaż i naprawa. Toruńska 101, parking podziemny Leroy Merlin.
7: Sponsorem programu jest właściciel firmy Capral Car.
5: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
9: Jest 11:00, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Nawoływał w internecie do zabójstwa premiera i marszałka Sejmu. Policja ujęła wczoraj kolejnego mężczyznę w Obornikach w Wielkopolsce. Z kolei dziś przesłuchanie mężczyzny, który został zatrzymany w weekend do Warszawy, został przewieziony z Wrocławia. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
10: Tu wiele zależy od materiałów, które zabezpieczono u mężczyzny w domu i ostatecznej kwalifikacji czynu. Ostatnie godziny to badania i analizy, między innymi nośników danych elektronicznych. Służby i prokuratura podkreślają, że sprawa jest bardzo poważna. Informacja o planowanym zamachu w formie mailowej trafiła najpierw do SOP-u, potem została przekierowana do policji. W związku z tym zwołano pilną naradę służb, a kilka godzin później na Dolnym Śląsku zatrzymano około 60-letniego mężczyznę. Ustalono, że był aktywny na grupach i forach, gdzie głoszone są skrajne poglądy.
9: Zarzuty korupcyjne dla burmistrza Sanoka. Tomasz Matuszewski został zatrzymany przez CBA i przesłuchany w prokuraturze w Rzeszowie. Sprawa dotyczy przestępstwa, do którego miało dojść 2 lata temu. Burmistrz został zawieszony w obowiązkach. Zapowiada odwołanie od tej decyzji. Poznańskie zoo zbiera orzechy włoskie dla niedźwiedzi. Zwierzęta szykują się do zimowego snu i potrzebują dodatkowych kalorii. Orzechy muszą być świeże i zdrowe. Zbiórka potrwa do czwartku.
5: SK Bydgoszcz News.
8: Dorota Lakner, zapraszam. Jechał slalomem na hulajnodze. Pijany 41-latek z powiatu radziejowskiego został zatrzymany przez policjantów. Wydmuchał 1,5 promila alkoholu. Musi zapłacić teraz 2,5 tysiąca złotych grzywny. Zęby, słuch, wzrok, postawę i znamiona. To wszystko będzie można przebadać jutro w Szpitalu Wojskowym w Bydgoszczy. Placówka zaprasza od 9 do 12 na Białą Środę. Akcja skierowana jest do dzieci i ich rodziców. Dostępne będą też informacje dotyczące m.in. cytologii. Na część badań obowiązują zapisy.
11: Wszystkie hity zaczynają się w SC. Dowód na to mam teraz kolejny, dlatego że w tej godzinie zagram wam kawałek, który może wam wejść w głowę i wart jest uwagi. 10:40, Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam. Zalię już teraz.

0: Rozruszaliście się trochę? Moves Like Jagger w Radio SK, Maroon 5, Christina Aguilera, 16 po 11. Czy kapitan od latu ściślenianego w końcu dziś do mnie zadzwoni? Zapytał Bartosz. Nie, Bartosz, dzisiaj nie. Może jutro, dlatego że kapitan dzwoni zawsze rano. I ma podpowiedzi. A odlot ściśle tajny to jest taka akcja, w której to lecimy, ale sami nie wiemy dokąd. My lecimy, wy lecicie i nikt nie wie dokąd. Dowiadujemy się tego wszyscy na lotnisku i spędzamy razem weekend. Ten przedostatni weekend października, czyli ten w okolicach 23 października. Jeżeli chcecie dołączyć, to pobierajcie aplikację Radia SK i tam się zgłaszajcie. Bo są kolejne podpowiedzi od naszego kapitana, dokąd możemy lecieć.
1: Mówi kapitan, tam dokąd lecicie jest Święty Mikołaj.
0: No to mogę zapewnić, że to nie będzie mój dom, bo do mojego domu on od kilku lat już nie przychodzi. Radio SK. Zgłoszenia, jak pobierzecie naszą aplikację. Tam na nie czekamy.
2: Autopromocja.
3: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
2: Odpalamy! Odlot ściśle tajny!
4: Pobierz apkę Radia SK
2: i zgłoś się za darmo!
5: Sponsorem programu jest właściciel outletu Płytek Podłóg i Łazienek. Piotr Górzyński w Grudziądzu. Ulica Dworcowa 63.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Pięk przyjeżdża do Galerii Pomorskiej. Będą tańce, zabawy i zdjęcia.
6: I dużo więcej. W sobotę 17 października od 12 do 18 czekają bezpłatne animacje, warsztaty, gry i dmuchaniec.
7: Ja jestem gotowa na jesienne spotkanie z Bingiem.
6: Zarezerwujcie tę sobotę na rodzinną zabawę. Więcej na galeriapomorska.pl.
8: Stłuczka? Szkoda parkingowa? Kolizja? Nie trać czasu na formalności. Naprawę zleć profesjonalistom. W Jaworskie Auto wszystko zrobimy za Ciebie. Od zgłoszenia szkody po naprawę Twojego auta. Zadzwoń do nas. My zajmiemy się resztą. Jaworskie Auto Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku.
9: Największy na świecie show Queen na październikowych koncertach w Polsce. 15 Zabrze, 16 Bydgoszcz, 17 października Warszawa. Tego wydarzenia nie możecie przegapić. God Save the Queen. Zabrze, Bydgoszcz, Warszawa. God Save the Queen. Największy na świecie show Queen na trzech koncertach w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
10: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: I po reklamie.

0: jak chcą, to niech płaczą. Panowie, naprawdę emocje to nie jest powód do wstydu i będę wam o tym przypominać codziennie. Za chwilę nowości Bestii.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No bo wszystkie hity rzeczywiście u nas się zaczynają i temu dajemy dowód codziennie. Jest to ten pan, który wraca. Ten pan, który przyjedzie do Polski w czerwcu przyszłego roku i zagra na Warsaw Music Festivalu, postanowił zacząć wydawać nowe kawałki. Zaprosił Cleopard 2000, a także Chayana do siebie i powstał kawałek Hard to be Around, który już teraz gramy w Radiu Esca.

0: Uwaga, bo zdradzamy teraz sekrety. To znaczy nie ja zdradzam, Kesha TikTok zaśpiewała w Radiu SK, tylko neurolog zdradza, który bada mózg i stwierdził, że wie, co jest dla niego najlepsze i co on robi codziennie, żeby ten mózg był jak najdłużej młody, zdrowy i w pełni sił. Trenuje 15 minut dziennie rano, czyli robi tak zwaną gimnastykę, niegdyś popularną, lekką gimnastykę, rozciąganie, pompki, przysiady i tak przez 15 minut minimum 3 razy w tygodniu, dlatego że wtedy dostarcza do naszego organizmu tlen razem z krwią i mózg ten tlen dostaje i zaczyna działać szybciej i lepiej. Krótka taka gimnastyka. To jest dokładnie to, co robimy w momencie, kiedy zaśpimy i się zorientujemy, że budzik dzwonił 3 razy, włączyliśmy drzemkę i potem bieganie po mieszkaniu, to chyba jest już właśnie ta gimnastyka, więc rozkoczone.
1: Reklama. Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
2: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
3: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.

0: a właściciel marki Bella i Diagnostyka S.A. To będzie ostatnia reklama.
1: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Dr. Materas odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji. Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%. Dr. Materas, Bydgoszcz, Comfy Park, Aleja Jana Pawła II, 113. Dr. Materas, teraz twój sen w stylu italiano.
2: I po reklamie.

0: No jak to wam nie dodało energii, to już nie wiem, co to sprawi. Sexy, Magic i Kariel w Radiu SK 6 minut do godziny 12. Pytałam dzisiaj słuchaczy, co by zrobili, gdyby szef ich puścił godzinę wcześniej z pracy. Chciałbyś przetestować? Czy miałbyś to robić?
1: Ja kiedyś miałem taką okazję, przyznam szczerze, i mówię, jak fajnie, dzisiaj godzinę wcześniej do domu. Ale oczywiście taki byłem wyluzowany, a to z tym pogadałem, wyszedłem godzinę później.
0: No to zostaniesz, to też pogadasz ze słuchaczami.
1: O, zdecydowanie, to jest ogromna przyjemność. Zawsze pogadanie to jest ogromna przyjemność.
0: To nie ma sensu w ogóle wychodzić wcześniej z pracy, przynajmniej z naszej perspektywy, ale może właśnie szefowie usłyszeli i wezmą pod uwagę to, że pracownik wypoczęty to pracownik bardziej efektywny.
1: Zdecydowanie.
0: Chociaż szkoda, że ten relaks tak szybko mija, jak się szefa widzi. Rafał Adamczak zostaje z wami.
1: Jestem.
0: Gra najlepsze hity po 12 w Radiu SK wtorek, 13. Umówmy się, że to będzie najlepszy wasz dzień tygodnia i z tym was zostawiam.
2: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda JQ. Omoda 7 Super Hybrid. Futurystyczna, komfortowa i oszczędna. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych. Niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj też ofertę JQ 7 z różnymi rodzajami napędu, dopasowanymi do Twoich potrzeb.

0: od męskiej Giacomo Conti. Teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonach w galeriach Pomorska i Zielone Arkady w Bydgoszczy oraz w galerii Solna w Inowrocławiu.
1: Największy na świecie show Queen na październikowych koncertach w Polsce. 15 Zabrze, 16 Bydgoszcz, 17 października Warszawa. Tego wydarzenia nie możecie przegapić. God Save the Queen. Zabrze, Bydgoszcz, Warszawa. God Save the Queen. Największy na świecie show Queen na trzech koncertach w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl.
2: Wpadłem ostatnio na genialny pomysł oporządzić mój trawnik. Wszedłem na domitech.pl, kupiłem kosiarkę Stihl, odebrałem przesyłkę w ciągu 24 godzin i do roboty! Autoryzowany dealer Stihl domitech.pl to szybkie zamówienie, szybka dostawa i szybka robota. Teraz mogę siedzieć i odpoczywać.
3: Bronek, a kiedy przetniesz moje krzaczki?
2: Okej, nożyce Stihl dodane do koszyka. Ty też wkręć się w domitech.
4: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
5: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
6: Osiągnięcie jubileuszowe. Byłem na 20 edycji. Do zdobycia tylko raz.
5: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
7: Poleca Radio SK.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: W najwyższej hali produkcyjnej Telefonika Kable w Bydgoszczy ruszyła produkcja. Rekrutujemy operatorów maszyn kablowych. Masz wykształcenie techniczne i doświadczenie w produkcji? Oferujemy od 7000 zł brutto na start, pełne przeszkolenie i pakiet świadczeń. Sprawdź ofertę i aplikuj na telemyślnikfonika.com w zakładce kariera lub wyślij CV na adres praca@tfkable.com. Telefonika Kable. Rozwijaj się z nami.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonu łazienek Blue w Bydgoszczy.
13: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granit z Solca Kujawskiego, oferujący blaty i schody z kamienia naturalnego.
14: Strzyżawa, Ostromecko i Nowy Dwór, co łączy te trzy miejscowości? Olbrzymie korki, które mocno dają w koście kierowcom w związku z przebudową drogi wojewódzkiej numer 551. Na razie końca prac nie widać. Na termometrach dzisiaj do 15 stopni i dużo słońca.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonu łazienek Blue, oferujący kompleksowe wyposażenie do Twojej łazienki. Bydgoszcz, Jagiellońska 94A.
13: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granit z Solca Kujawskiego.
11: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
15: Już prawie 12. Agata Chruściak, zapraszam. Zabił siekierą rodzinę, a potem targnął się na życie. Znamy szczegóły makabrycznej zbrodni na kileckim osiedlu. To nieoficjalne ustalenia Radia SK. Według naszych informacji 50-letni sprawca najpierw brutalnie zabił żonę i dwóch nastoletnich synów. Potem powiesił się na balkonie.
16: Dwoje dzieci i żona.
17: Tego nie wiemy.
16: Może depresja, może jakaś coś, nie wiadomo.
18: Jako depresja.
16: Bo jako tako to im się dobrze powodziło. Naprawdę, że jestem zaskoczona.
15: Mówili sąsiedzi, a śledczy nie potwierdzają naszych nieoficjalnych ustaleń. Badane są różne wersje, mówi Daniel Prokopowicz z Prokuratury Okręgowej w Kielcach.
19: Najbardziej prawdopodobne jawi się tak zwane samobójstwo rozszerzone.
15: Kluczowa będzie teraz sekcja zwłok ofiar. Kolejny zatrzymany po groźbach wobec polskich władz w wielkopolskich Obornikach w ręce służb wpadł mężczyzna, który miał nawoływać do zabójstwa premiera i marszałka Sejmu. Wcześniej po informacjach o możliwych zamachu na szefa rządu i ministra obrony zatrzymano innego mężczyznę. Dziś zostanie przesłuchany. Do sprawy odniósł się szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
20: Hejtu, nienawiści i gruźb również wobec mnie jest bardzo dużo. Ta niedzielna w ocenie służb była dużo bardziej ponad to, do czego dochodzi prawie każdego dnia.
15: Na przesłuchanie mężczyzny za około 2 godziny. Hubert Hurkacz zagra o ćwierćfinał turnieju w Szanghaju. Jego rywalem będzie Alejandro Dawidowicz-Fokina. Obaj zawodnicy są blisko siebie w światowym rankingu. Polak jest 34, Hiszpan 26. Ich mecz około godziny 14.
11: SK Bydgoszcz.
7: News.
14: Dorota Rakner, zapraszam. Jeden był sprawcą kradzieży, a drugi ukrywał się pod kołdrą, bo był poszukiwany. Policjanci zatrzymali w jednym z mieszkań w Bydgoszczy dwie osoby. 30-latek odpowie za kradzież elektronarzędzi. W trakcie czynności policjanci zwrócili uwagę na leżącą za łóżkiem kołdrę. Jak się okazało, znajdował się pod nią poszukiwany 36-latek. Obaj mężczyźni zostali zatrzymani. Do końca miesiąca potrwa remont na Kamiennej. Remontowany jest odcinek od Wyścigowej do Fabrycznej. Są zwężenia do jednego pasa ruchu.
10: I już popołudnie, i już jakoś tak lżej na sercu, bo wiadomo, że koniec pracy bliżej, chyba że ktoś dopiero zaczyna albo zacznie za chwilę. A ja będę grał hity na czasie, Temper City Self-Aware. Tak rozpoczynamy tę godzinę. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Mogę wam obiecać i zagwarantować, że gdybym was zaprosił na przejażdżkę samochodem, że wiecie, ja prowadzę, wy ze mną jedziecie, to taka nuta właśnie by nam, takie nuty właśnie by nam towarzyszyła. Do tego jeszcze jakby, tak wiecie, padał deszcz, nie? No dobra, zejdźmy na ziemię. A ta dobra nuta to Back to Yours, to jest SK, to są hity na czasie. Słuchajcie, dzisiaj w kalendarzu Dzień bez Stanika jest. Jest też Międzynarodowy Dzień Noszenia Garnituru, ale jest też Międzynarodowy Dzień Ograniczenia Skutków Katastrof. I tak sobie myślę, że w sumie te wszystkie trzy święta to nam się czasem w katastrofę łączą. Nie wiem, jak wy świętujecie i co świętujecie. Właśnie, może macie zupełnie inne święto dzisiaj, może chcecie z tym świętem się jakoś wybić. To zapraszam z głosówkami na naszym eskowym Messengerze i pamiętajcie, róbmy wszystko, żeby ta końcówka tego wtorku w pracy była naprawdę miła. Ja chętnie pomogę i za chwileczkę później ci opowiem od Dawida Kwiatkowskiego i Margaret w Radiu SK. Radio
1: SK. Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Ile można szukać tej roboty?
8: No właśnie, wszędzie chcą doświadczenia.
9: Nie wszędzie! Avalon Logistics rekrutuje kurierów dla Glovo, Pyszne.pl i Uber Eats.
10: I mogę zacząć od razu?
9: Nawet jutro! Bez CV, bez doświadczenia, natychmiastowe wypłaty z Instant Pay.
8: Avalon-logistics.pl.
11: Nie czekaj, zgłoś się!
12: Aj! Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie.
13: We must fight together.
12: To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter. Uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca Radio SK.
14: Living next door to Alice. Don't play your rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey. Na żywo w Łuczniczce w Bydgoszczy. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Łuczniczka 17 kwietnia. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live w Bydgoszczy.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK.
17: I po reklamie.

0: Nóżka chodzi, gadelko się kiwa, czyli hity na czasie wchodzą jak trzeba, to September i Satellites w Radiu SK. 23 minuty pozostały do 13, to że dzień bez stanika, to że dzień noszenia garnituru, to takie święta, można powiedzieć, delikatnie z przymrużeniem oka, ale jeszcze na jedno bardzo ważne święto zwraca uwagę Julka.
1: Hej, to jeszcze ja dorzucę swoje święto. Dzisiaj jest ogólnopolski dzień dawcy szpiku. Ja jako dawczyni faktyczna, która uratowała już życie dziewczynie w moim wieku z Polski, gorąco Was zachęcam do rejestracji jako potencjalny dawca szpiku. Możecie zajrzeć na fundację dkms.pl. Gorąco polecam, nie ma czego się bać. I proszę, ratujmy siebie nawzajem. Pozdrawiam.
0: I to jest piękne, wiecie co wam powiem? Mnie Julka nam mówiła i to takie fajne określenie, którego tam Julia użyła. Dawczyni faktyczna. Chcecie być już dawcą faktycznym i uratować kogoś, zrobić wielką rzecz? Tak w sumie niewiele robiąc, to śmiało. To chyba nie ma się co zastanawiać. 21 minut do 13 już. Mio i Zalia, dopóki się nie znudzisz. Oczywiście ten numer już za moment i będzie można zdecydowanie wtedy zrobić głośniej.
2: Autopromocja.
3: Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę. Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w ESE po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na sk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
4: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Szukasz pracowników? A może czas na zmianę strategii? Zaprezentuj się na targach pracy w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym. Już 27 października spotkasz kandydatów, opowiesz im o swojej firmie i znajdziesz talenty, których szukasz. Nie pozwól, by najlepsi trafili do konkurencji. Wejdź na www.bctw.pl i zarezerwuj swoje stoisko już teraz. Targi pracy w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym już 27 października.
7: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Pięk przyjeżdża do Galerii Pomorskiej. Będą tańce, zabawy i zdjęcia?
11: I dużo więcej! W sobotę 17 października od 12 do 18 czekają bezpłatne animacje, warsztaty, gry i dmuchaniec.
10: Ja jestem gotowa na jesienne spotkanie z Bingiem.
11: Zarezerwujcie tę sobotę na rodzinną zabawę. Więcej na galeriapomorska.pl.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11, 15.
15: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
18: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
17: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
19: I po reklamie.

Wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię.

0: To jest jedna z ostatnich nowości od Taylor Swift, bo wiadomo, wszystkie hity zaczynają się w Estimation Zero już za nami. Odnośnie tych świąt, które mamy dzisiaj, w ogóle świąt, to właśnie moje dziecko do mnie napisało, że jutro jest Narodowy Dzień Przelewania Pieniędzy swojej córce i nie można jej odmówić. Może ja to zostawię bez komentarza, co? I tak wiadomo, co z tym zrobić, prawda? Słuchajcie, odlot ściśle tajny to jest zabawa, do której was cały czas zapraszamy, czyli wy gwarantujecie nam swoją gotowość, spakowane walizki i to, że chcecie z naszą łezkową ekipą polecieć. A, no właśnie, gdzie? Sprawa jest tajna. Wystarczy, że jak wygracie oczywiście, stawicie się na lotnisku, to będzie 23 października i będziecie gotowi przeżyć z nami super weekend do 25 października włącznie. Gdzie? No to jest tajne, a już wiadomo, że lecą z nami Antonina i Zuzia, Tomek z żoną, Wiktoria, która zabiera swojego chłopaka, także Kamila z koleżanką Pauliną. Cały czas do tego towarzystwa możecie dołączyć. Zgłaszacie się w naszej eskowej apce i pamiętajcie, że odlot jest naprawdę ściśle tajny. I naprawdę do samego końca nikt nie wie, gdzie polecicie, gdzie was zabierzemy, chociaż nasz eskowy kapitan od czasu do czasu podrzuca podpowiedzi, chociażby takie jak ta dzisiejsza.
1: Mówi kapitan, tam dokąd lecicie, jest Święty Mikołaj.
2: Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl.
3: Reklama.
4: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
6: Sebastian Della, Sonia Mietelica, Andrzej Grabowski, Ireneusz Czop i Maurycy Popiel w nowym serialu medycznym SOR. Tu każda sekunda ma znaczenie. Napięcie, adrenalina, wyścig z czasem i uczucie, które dostaje drugą szansę. Oglądaj nowy serial SOR już dziś o 22.20 w TVP2.
7: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
8: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
9: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś wszystkie sery w plastrach 150 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback.
10: Carrefour w sumie najlepszy jest.
11: Największy na świecie show Queen na październikowych koncertach w Polsce. 15 Zabrze, 16 Bydgoszcz, 17 października Warszawa. Tego wydarzenia nie możecie przegapić. God Save the Queen. Zabrze, Bydgoszcz, Warszawa. God Save the Queen. Największy na świecie show Queen na trzech koncertach w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11, 15.
15: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Stłuczka? Szkoda parkingowa? Kolizja? Nie trać czasu na formalności. Naprawę zleć profesjonalistom. W Jaworskie Auto wszystko zrobimy za Ciebie. Od zgłoszenia szkody po naprawę Twojego auta. Zadzwoń do nas. My zajmiemy się resztą. Jaworskie Auto Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku.
17: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
18: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
19: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
20: To będzie ostatnia reklama.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
20: Sponsorem programu jest właściciel premiobydgoszcz.pl.
21: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car. Skup pojazdów. kapral-car.pl.
22: Ruch w centrum na Śniadeckiej i na Nakielskiej. Tu szczególnie warto uważać na drogowców, którzy budują przystanki wiedeńskie. Wolniej o tej porze też poruszają się kierowcy na Kamiennej i Wyszyńskiego. Warto wybrać się na spacer w Bydgoszczy dość pogodnie. 13 stopni, jutro może pojawić się deszcz. Szerokości.
20: Sponsorem programu jest właściciel Premio. Serwis Opon. Sprzedaż, montaż i naprawa. Toruńska 101. Parking podziemny Leroy Merlin.
21: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car.
19: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
23: 13. Agata Chruściak. Zapraszam. Zarzuty dla mężczyzny, który miał nawoływać do zabójstwa premiera i marszałka Sejmu. 46-latka zatrzymano w Obornikach, niedaleko Poznania.
24: Od kilku miesięcy zamieszczał na portalach społecznościowych treści znieważające konstytucyjne organy państwa. Publikowane przez niego treści miały również zawierać nawoływanie do popełnienia zbrodni.
23: Informuje Krzysztof Polzin z tamtejszej policji. To kolejna taka osoba zatrzymana w ostatnich dniach. Wcześniej, po informacjach o możliwym zamachu na szefa rządu i ministra obrony, ujęto na Dolnym Śląsku około 60-letniego mężczyznę. Zełański gorzko o Zachodzie. Partnerzy nie uprzedzili nas o ataku balistycznym na Kijów, mówi prezydent Ukrainy. 5 rosyjskich rakiet uderzyło w infrastrukturę cywilną. Ranna została jedna osoba. Alerty nie zadziałały przed uderzeniem, bo nie było ostrzeżenia. Sojusznicy na podstawie swoich danych wywiadowczych mogą informować o wystrzeleniu rosyjskich rakiet balistycznych. Przyczyny braku sygnałów o zagrożeniu są nadal wyjaśniane. Benzyna w górę, diesel w dół. Znamy maksymalne ceny paliw na jutro i tak za litr 95 zapłacicie maksymalnie 7,11, a za olej napędowy 7,98 zł.
19: SK Bydgoszcz News.
22: Lidia Rychwerska. Do 17 października potrwają bydgoskie Dni Seniorek i Seniorów. Z tej okazji czeka ponad 50 różnych wydarzeń, które odbywają się w Centrum Seniorów Dworcowa 3. To wykłady, prelekcje, warsztaty. Będą też dni poświęcone nowym technologiom, sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwu i zdrowiu. Wykłady, spotkania i wieczór filmowy. Już w piątek w Bydgoszczy Noc Bibliotek. Na Osiedlu Leśnym odbędą się warsztaty rodzinne połączone z głośnym czytaniem książki Wielkie Małe Zwierzę, a na Wzgórzu Wolności Mikołaj Buzała przybliży historię Bydgoszczy z uwzględnieniem Wzgórza Wolności.
25: Cała ta zabawa w paliwo droższe, paliwo tańsze, to jest taka niezła gra, co? Ja się dzisiaj czuję wygranym, bo udało mi się dzisiaj zatankować, a jutro już, jak słyszeliście, będzie drożej, ale spokojnie, poczekamy też na czasy, kiedy może będzie taniej. Hity na czasie są przygotowane, ich w Radiu SK nie brakuje. Michael Patrick Kelly zaczyna, Rafał Adamczak.

0: Co hity na czasie w Radiu SK, Neptunika, What If, już za nami, 16 po 13, czasami po prostu czujemy się tak zmęczeni codziennością, tym pędem, że wiecie, że rano trzeba wstać, wszystko w domu ogarnąć, dzieciaki do szkoły wyprawić, potem my do pracy, potem z tej pracy szybko, potem te zajęcia pozalekcyjne, potem jeszcze coś w domu i na końcu padamy i tak sobie nieraz obiecujemy, jak przyjdzie weekend, jak my sobie pośpimy. Albo jak tylko wrócimy do domu, nie? Jak się wyciągniemy na tej kanapie. Ej, słuchajcie, tak nie zaklinajcie takich sytuacji, bo czasami te marzenia, te życzenia wypowiadane głośno się spełniają, żeby wam się przypadkiem nie przytrafiła taka dość mroczna historia śpiącej królewny z Oknę w Szwecji. Tam jesienią 1875 roku dokładnie 14-letnia Karolina wróciła ze szkoły z silnym bólem zęba. Położyła się do łóżka i zasnęła na kolejne 32 lata. A jak otworzyła oczy, świat, który znała, już nie istniał. No i teraz wyobraźcie sobie, że wszyscy, czyli naukowcy, czyli historycy, zadają sobie pytanie, które cały czas pozostaje bez odpowiedzi. Czy ta legenda, czy ten przypadek to medyczny fenomen? Czy może genialnie zaplanowana mistyfikacja? Czy może mroczny rodzinny sekret? Więc niby z jednej strony śmieszno, z drugiej strony straszno. Bo może uważajcie, co? To może już tak nie planujmy tego spania. Ale króciutka drzemeczka tak na szybko, chociażby teraz, przecież nikomu nie zaszkodzi, nie?
1: Autopromocja.
2: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.

0: festiwalowych cenach. W ten wtorek i środę tylko z kartą Moja Biedronka. Jaja schowu ściółkowego Moja Kurka M lub L 10 sztuk. Drugi tańszy produkt za złotówkę. A do tego wszystkie mascarpone. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu nabiałów w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Merci Stork za 14,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku karkówka, kilogram 14,99.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: To będzie ostatnia reklama. Gastorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii po podłogi trzeba się najeździć,
8: a w praktyce wystarczy przyjechać do Gastoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: I po reklamie.

0: Mam nadzieję, że tym klasykiem teraz rozbujają mnie jedno biuro. To Eminem, Lose Yourself, czyli taki hit zawsze na czasie w Radiu SK. 25 minut i będzie 14. Zaraz Oskar Cyms bez końca muzycznie. Znaczy bez końca... Bez końca to jest tytuł hitu Oskara Cymsa. Calvin Harris z Rihanną też będą i to jeszcze przed godziną 14 u nas. Słuchajcie, Bartek napisał do mnie pod 664-402-302, żebym mu przypomniał, kiedy zmiana czasu, bo on chce być przygotowany, żeby tego nie przespać. Przespać. Wcześniej można zegarek przestawić, ale na spokojnie to dopiero w nocy z 24 na 25 października. Wtedy zmieniamy czas letni na czas zimowy, jakby to miało znaczenie. No ale znaczenie ma to, że to będzie taka noc, kiedy będziemy mogli dłużej imprezować, dłużej spać, bo zegarki z trzeciej na drugą cofamy. Czyli nam się wszystko wydłuży, ale w konsekwencji też będzie się robiło wcześniej ciemno. Jak tego nie lubicie i to was dołuje, to ciężki czas przed wami. Słuchajcie, też dużo się już mówi o tym, że podobno ta zmiana czasu ma być zniesiona, ale takie mamy wrażenie, że w kółko o tym gadają, a nic się nie dzieje. Naukowcy natomiast się wypowiedzieli, no jak zniesiemy tę zmianę czasu, to przy którym zostaniemy? Przy letnim czy przy zimowym? Oni powiedzieli, że korzystniejszy dla nas, ludzi i dla naszego organizmu byłby czas właśnie zimowy. Czyli właśnie ten, kiedy robi się wcześniej ciemno. Ale żeby nie było, wcześniej ciemno robi się tylko raz, bo potem to już się do tego przyzwyczajamy i ciemno robi się normalnie, więc no zwariować można. Jak to z tymi naukowcami?
1: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
2: Odpalamy! Odlot ściśle tajny! Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo!
3: Sponsorem programu jest właściciel outletu Płytek Podłóg i Łazienek, Piotr Górzyński w Grudziądzu, ulica Dworcowa 63.
2: Autopromocja.
4: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Nowy sezon to sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
7: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
8: Podgryzanie, próbowanie, podjadanie. Ech, konia z rzędem temu, kto nie skusi się, by spróbować dania, nim będzie gotowe.
9: Rozumiemy te pokusy, dlatego otwórz konto z rachunkiem Oszczędzam Plus w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji i przez 100 dni korzystaj z oprocentowania nawet 6,5% do 100 tysięcy złotych. A odsetki podjadaj co miesiąc. Bank Crédit Agricole.
10: Na start nawet 6,5% na rachunku Oszczędzam Plus. To promocja do konta dla Ciebie Max i Prime. Możesz dostać nawet 6,5% w skali roku. Oprocentowanie stałe na 100 dni do 100 tysięcy złotych. Jeśli do końca listopada otworzysz konto wraz z rachunkiem Oszczędzam Plus, zamówisz kartę do konta i dasz nam zgody marketingowe. Z promocji nie skorzystasz, jeśli miałaś u nas konto od 1 stycznia 2025 roku. Szczegóły w regulaminie promocji na stronie banku. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
12: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
13: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
12: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: 3, 17, 40.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11, 15.
19: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: I po reklamie.

0: Temper City Reverse Psychology, to jest SK, to hity na czasie, 7 minut do godziny 14, o 14 u nas najświeższe newsy. Sprawdzimy, co w kraju, co na świecie, co na naszym lokalnym podwórku się dzieje również. Tymczasem brytyjska prasa zachwyca się i rozpisuje tym, co zrobiła księżna Kate w ostatnią sobotę. Taką niespodzianką, jaką księżna przygotowała dla swojej córki księżniczki Charlotte. Otóż uwaga, dziewczyny wybrały się na przejażdżkę londyńskim metrem. Z bardzo dyskretną ochroną wtopiły się w tłum i jak mówią ci, którzy mieli przyjemność podróżować z księżną Kate i księżniczką Charlotte, były wyjątkowo rozbawione ową podróżą, zachwycone, świetnie się bawiły, no i nawet ucięły sobie pogawędkę z innymi pasażerami londyńskiego metra. Mamy z tego fotki nawet, jak chcecie sobie zobaczyć na sk.pl. Słuchajcie, i to mi pozwoliło i trochę mnie do rozmyśleń takich jakichś skłoniło, że my czasami chyba się sami, my rodzice, my dorośli gubimy i łapiemy na tym, że chcemy dzieciakom zapewnić to stanowienie najlepsze, z najwyższej półki, w wakacje all inclusive, zabrać na drugi koniec świata, pokazać jak najwięcej, a zapominamy często o tym, co jest najbliżej. O zwykłej wycieczce do lasu w kaloszach, na grzyby, na ryby, o nocowance w namiocie i tym podobnych rzeczach. I o wytłumaczeniu, skąd się tak naprawdę bierze mleko i może o tym, żeby spróbowały, nie wiem, wydoić krowę. Pomyślcie, bo takie najprostsze rzeczy, takie chociażby jak właśnie ta przejażdżka metrem, chociaż w Polsce mamy tylko jedno. To są rzeczy, które naszym dzieciakom sprawią naprawdę dużo frajdy, nam samym chyba też.
1: Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl.
2: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne, jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk. A lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
5: Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
7: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
9: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
10: Oczywiście, że w Kauflandzie.
11: Bo Kaufland jest fresh, fresh.
9: Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka, z lady lub w dużym opakowaniu 4,99 za kilogram, 3 kilo na osobę. A chleb Graham, 1,99 zł. Kaufland.
12: Pięk przyjeżdża do Galerii Pomorskiej. Będą tańce, zabawy i zdjęcia.
13: I dużo więcej. W sobotę 17 października od 12 do 18 czekają bezpłatne animacje, warsztaty, gry i dmuchaniec.
12: Ja jestem gotowa na jesienne spotkanie z Bingiem.
13: Zarezerwujcie tę sobotę na rodzinną zabawę. Więcej na galeriapomorska.pl.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11, 15.
17: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
19: Wpadłem ostatnio na genialny pomysł oporządzić mój trawnik. Wszedłem na domitech.pl, kupiłem kosiarkę Stihl, odebrałem przesyłkę w ciągu 24 godzin i do roboty! Autoryzowany dealer Stihl domitech.pl. To szybkie zamówienie, szybka dostawa i szybka robota. Teraz mogę siedzieć i odpoczywać.
20: Bromek, a kiedy przytniesz moje krzaczki?
19: Okej, nożyce Stihl dodane do koszyka. Ty też wkręć się w domitech.
21: To będzie ostatnia reklama.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
21: Lidl, to się opłaca.
22: I po reklamie.
23: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
24: Sponsorem programu jest właściciel salonu łazienek Blue w Bydgoszczy.
25: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granit z Solca Kujawskiego, oferujący blaty i schody z kamienia naturalnego.
26: Jest nowa nawierzchnia na ulicy Poznańskiej. Tu też mogą kręcić rowerzyści. Jest pas od skrzyżowania z ulicą Świętej Trójcy do Chwytowo. W tych okolicach jeszcze trzeba uważać, bo drogowcy mają zamiar remontować chodniki na odcinku od Wełnionego Rynku do Świętej Trójcy. Jutro w Bydgoszczy też około 13 stopni może pokropić.
24: Sponsorem programu jest właściciel salonu łazienek Blue, oferujący kompleksowe wyposażenie do Twojej łazienki. Bydgoszcz, Jagiellońska 94A.
25: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granit z Solca Kujawskiego.
23: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
27: Już prawie 14, Agata Chruściak, zapraszam. Zostanie przesłuchany i najpewniej usłyszy zarzuty. Właśnie teraz mężczyzna, który miał grozić zamachem na premiera i szefa MON, powinien zostać doprowadzony do warszawskiej prokuratury okręgowej. Do stolicy został przywieziony z Wrocławia. A z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
28: Badane są m.in. nośniki danych elektronicznych. Śledczy chcą mieć mocny materiał dowodowy, bo od tego zależy, jakie zarzuty przedstawią zatrzymanemu. Od początku słyszymy, że sprawa jest bardzo poważna. A chodzi o około 60-latka, który miał grozić zamachem na premiera i szefa MON. Z ustaleń służby wynika, że udzielał się na radykalnych grupach i takie też nawiązywał kontakty.
27: A wczoraj zatrzymano kolejnego mężczyznę po groźbach wobec polskich władz w wielkopolskich Obornikach. W ręce służby wpadł mężczyzna, który miał nawoływać do zabójstwa premiera i marszałka Sejmu. 46-latek usłyszał zarzuty. 11 osób zaginionych po atakach dronów na statki na Morzu Czarnym, to w pobliżu wybrzeża Bułgarii. Wiadomo, że 5 osób uratowano. Bułgarskie władze nie ustaliły dotąd, kto odpowiada za ataki. Ukraina wskazuje na Rosję. NATO zapowiada ścisłą współpracę z sojusznikami w regionie Morza Czarnego. Papież już w poliklinice Gemelli jeszcze dziś. Czeka go operacja. Zespół chirurgów usunie guzka z jego płuca. O jego wykryciu Leon XIV poinformował w niedzielę podczas spotkania z wiernymi.
29: SK Bydgoszcz News.
26: Bierchwerska. Bydgoscy policjanci poszukują sprawców pobicia mężczyzny na Starym Rynku. Do tego zdarzenia doszło 12 czerwca. Za zgodą prokuratury opublikowali wizerunek trzech mężczyzn, którzy mogą mieć związek z tą sprawą. Czekają na sygnały od mieszkańców. Gwiazdy lekkiej atletyki spotkają się w Bydgoszczy. W najbliższą sobotę odbędzie się gala Lauru Królowej Sportu. To coroczne uroczyste podsumowanie sezonu i okazja do uhonorowania sportowych sukcesów i ludzi, którzy pomagają je osiągać. W hotelu City spotkają się najlepsi zawodnicy, trenerzy i młode talenty.
0: Już po 14. Dwie minuty dopiero, no ale jednak już po i coraz bliżej fajrancik. Teraz Swims, Mr. Know It All, tak zaczynamy muzycznie tę godzinę. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Też chcecie powiedzieć, że tańczyło się do tego numeru, tańczyło. No to bardzo dobrze, to znaczy, że numer sprawdzony imprezowo i przetestowany na wszystkie możliwe sposoby jest. Magic in the Air. Magic System już za nami, to SK, to hity na czasie, zaraz Zalia, Tylko kochaj mnie, 17 po drugiej. Czy są tu fani Formuły 1? O, bardzo się cieszę, że dość zacne grono, bo ten sport dość hałaśliwy, ale jakże emocjonujący, się rozrasta. Toru jeszcze nie ma, ale wyścigi już zakontraktowano. Brzmi może tajemniczo, ale rzeczywiście, słuchajcie, Formuła 1 po latach wraca na kontynent afrykański. Od początku lat 30. Ja wiem, że to dziwnie brzmi, ale lat 30. naszego wieku, więc w sumie już za chwilę w Rwandzie mają być organizowane zawody o Grand Prix Afryki. Tak to wygląda. Przypomnę, że ostatnia impreza na tym kontynencie miała miejsce w 1993 roku. Wtedy w RPA triumfował Francuz Alain Prost. No i potem długa, długa przerwa. Teraz przypomnę, początek lat 30. to jest czas, kiedy Formuła 1 wróci na kontynent afrykański. A co z Polską, zapytacie? A no w Żmigrodzie podobno ma się wybudować tor spełniający wszystkie kryteria, jeżeli chodzi o Formułę 1, ale wszyscy zastrzegają, że tor torem. Nikt na razie nie mówi o tym, że Grand Prix Formuły 1 będzie tutaj kiedykolwiek zorganizowane.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Żeby móc powiedzieć klasyczne,
3: będę grał w grę.
2: Trzeba mieć w co i trzeba mieć
4: na czym. W tym tygodniu w Esce po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA.
5: I komputer gamingowy wart 11 tysięcy.
6: Zgłoś się na sk.pl.
7: A potem słuchaj po południu w Radiu SK.
8: Sądy i Kościela.
9: Sponsorem konkursu jest Komputronik. Producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Komputronik.pl.
10: Autopromocja.
11: Reklama.
12: Uwięzione we wnętrzu wieloryba. Dysponując zapasem tlenu na zaledwie godzinę. Musi zachować zimną krew, by przeżyć. Wstrzymaj oddech. Thriller Upadek wieloryba. Tylko w kinach od 16 października.
13: Ile można szukać tej roboty?
14: No właśnie, wszędzie chcą doświadczenia.
13: Nie wszędzie! Avalon Logistics rekrutuje kurierów dla Glovo, Pyszne.pl i Uber Eats. I mogę zacząć od razu? Nawet jutro! Bez CV, bez doświadczenia, natychmiastowe wypłaty z Instant Pay.
14: Avalon-logistics.pl.
13: Nie czekaj, zgłoś się!
15: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Dr. Materas odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji! Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%! Dr. Materas, Bydgoszcz, Comfy Park, Aleja Jana Pawła II, 113. Dr. Materas, teraz twój sen w stylu italiano!
13: Ile można szukać tej roboty?
14: No właśnie, wszędzie chcą doświadczenia.
13: Nie wszędzie! Avalon Logistics rekrutuje kurierów dla Glovo, Pyszne.pl i Uber Eats. I mogę zacząć od razu? Nawet jutro! Bez CV, bez doświadczenia, natychmiastowe wypłaty z Instant Pay.
14: Avalon-logistics.pl.
13: Nie czekaj, zgłoś się!
16: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
17: Living next door to Alice. Don't play your rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w Łuczniczce w Bydgoszczy. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Łuczniczka, 17 kwietnia. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live w Bydgoszczy.
18: Nowy telefon? Jest. Laptop? Jest. Gaming? Też jest. A do tego wynajem sprzętu, raty 0%, RRSO 0% i serwis PC. Wszystko w jednym miejscu w promocyjnych cenach. Nowy salon Computronic już otwarty. Centrum Handlowe Focus, pierwsze piętro. Do zobaczenia.
19: Pozbądź się swojego starego auta i zyskaj godziwą

0: Pralka jest tu, by ci pomóc. Zezłomujemy każdy pojazd, nawet UFO.
1: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika, czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I po reklamie.

0: 29 minut do godziny 15. Kto się złapał teraz na tym, że jeszcze dzisiaj kawusi nie było? To nie ma co tutaj marudzić i narzekać, tylko proszę sobie kawusie zrobić. W Stanach, Cichosza, to już za nami w Radiu SK. U nas hity na czasie, ale są też te pachnące nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Teraz ta nowość, którą wam zagram, to jest kolaboracja, duet doskonale znany, nawet nominowany do Grammy, Sophie Tucker, razem z zespołem raczej kojarzonym z pop-rockowym graniem One Republic, ale Ryan Tedder uwielbia scenę elektroniczną. Zanim powstał kawałek, który za chwilkę wam zagram w Radiu SK, no to w samym tylko tym roku i poprzednim One Republic nagrali klubowe kolaboracje z takimi gigantami jak Alesso, Kygo, Illenium. No właśnie, to czemu mieliby nie z Sophie Tucker? No i jednak się udało. Tsunami. Tak nazywa się ten kawałek, który już teraz w Radiu SK.

0: O, i gdyby ktoś w podstawówce mi wytłumaczył, że warto się uczyć grać na flecie tylko dlatego, że potem będzie można sobie z Shakirą w zespole zagrać whenever, wherever, to ja bym się uczył! A tak to wiecie, jak to zazwyczaj wychodziło z tą grą na flecie w szkole. Ja wiem, że pewnie teraz się jakiś fachowiec znajdzie i powie, proszę pana, ale to nie flet był, to była fletnia pana! No dobrze, ale słuchajcie, może warto się uczyć grać na instrumentach po prostu, bo w przyszłości nigdy nie wiadomo, z czego będzie chleb, więc pamiętajcie o tym. 22 minuty pozostały do godziny 15. Po 15 będą tutaj Sońta i Korosiel, a u nich fajne rzeczy się dzieją, między innymi możecie zagrać w grę i zgarnąć wejściówki na Poznań Game Arena, to po pierwsze, a po drugie w piątek, w finale tygodnia, uwaga, do zgarnięcia komp gamingowy warty 11 tysięcy. Czyli nie trzeba będzie chodzić za matką i ojcem i prosić i narzekać, że chciałbym, że trochę uzbieram, trochę do uszci, albo nie trzeba będzie czekać na komunię. Można u Sońty i Korościela w piątek takiego kompa zgarnąć. Macie szczegóły wszystkie na sk.pl i tam też się zgłaszacie. Radio
1: SK. Autopromocja. W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie.
2: Opowiedz nam swoją historię na sk.pl.
1: Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba.
2: Włącz imprezkę z Dreszczykiem już dziś po 18.
3: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: 17, 40.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
14: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
15: Phonix Ból Uszu Max.
14: Słucham?
15: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
14: Phonix Ból Uszu Max?
15: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
16: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
17: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
18: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
19: Dobrze.
18: 15 zł.
19: Lepiej.
18: 20 zł.
19: Najlepiej. Na Orlenie?
18: Ciepło.
19: Z kuponami?
18: Cieplej.
19: W Orlen witaj.
20: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
21: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
22: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
0: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów. 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
4: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: To będzie ostatnia reklama.
23: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
24: I po reklamie.
25: Sponsorem programu jest producent przekąsek Beskidzkie Bajgle. Fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl.

0: Fly High. Świetne tempo, Tobi Romeo, to tak właśnie gramy wam w Radiu SK, hity na czasie. 5 minut i będzie godzina 15. Jest już kolega z duetu SK w studiu, Michał Korościel.
1: Siema, bardzo mi przyjemnie.
0: A ty dzisiaj znowu sam?
1: Ja dzisiaj znowu jestem sam, ale Cinek się zatrzasnął w toalecie, może wyjdzie w trakcie programu, zobaczymy.
0: Cały czas się zatrzaskuje.
1: Bo wczoraj w windzie, dzisiaj w toalecie, wiesz, to różne są tu zabezpieczenia.
0: Ale wszystko pod kontrolą, jak słyszycie.
2: Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl.
3: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
4: W 29 urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Na Dzień Nauczyciela praliny Merci od 210 do 250 gramów 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 października.
5: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
6: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
7: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
8: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
9: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto Moto i na OLX.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
11: Stłuczka? Szkoda parkingowa? Kolizja? Nie trać czasu na formalności. Naprawę zleć profesjonalistom. W Jaworskie Auto wszystko zrobimy za Ciebie. Od zgłoszenia szkody po naprawę Twojego auta. Zadzwoń do nas. My zajmiemy się resztą. Jaworskie Auto Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku.
12: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
13: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neuroatypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neuroatypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
14: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
19: Sponsorem programu jest właściciel premiobydgoszcz.pl.
20: Sponsorem programu jest właściciel firmy Capral Car. Skup pojazdów. Capral-car.pl.
21: Mogą się pojawiać utrudnienia na ulicy Szubińskiej Wiadukt w Bydgoszczy. Tu do 19 października prace związane z wymianą dylatacji i w miejscu pracy możecie spodziewać się zwężenia jezdni. A o tej porze większy ruch m.in. na Placu Poznańskim, na Toruńskiej. Jutro w Bydgoszczy na niebie w kratkę chmury przejaśnienia, możliwy deszcz, 13 stopni.
19: Sponsorem programu jest właściciel Premio. Serwis opon, sprzedaż, montaż i naprawa. Toruńska 101, parking podziemny Leroy Merlin.
20: Sponsorem programu jest właściciel firmy Capral Car.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit C7.
1: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Ofiary miały poważne obrażenia głowy. To nieoficjalne ustalenia Radia SK po tragedii na kieleckim osiedlu. Według naszych informacji 55-letni mężczyzna zabił siekierą żonę oraz nastoletnich synów, potem popełnił samobójstwo. Tragedia zapewne rozegrała się w poniedziałkowy późny wieczór. Radio SK ustaliło, że prawdopodobny sprawca był ochroniarzem. Mężczyzna nie leczył się psychiatrycznie. Sąsiedzi są w szoku.
17: Taki pogadał i to i w ogóle, no naprawdę tragedia to, co się dzieje.
22: Może depresja, może jakaś czy coś, nie wiadomo.
1: Na miejscu pracują śledczy, informuje Daniel Prokopowicz z prokuratury okręgowej w Kielcach.
23: Celem tych czynności jest zabezpieczenie śladów oraz zabezpieczenie ewentualnych narzędzi zbrodni.
1: A sekcja zwłok ma się odbyć jutro. Benzyna drożeje mimo programu CPN. Lekką ulgę poczują kierowcy tankujący diesla. Od jutra maksymalna cena litra 95 wzrośnie do 7,11 zł. 98 będzie kosztować do 8,01 zł. Dlaczego paliwo drożeje, to sprawdzał Mateusz Gołębiewski.
24: Analitycy wskazują na drożejącą ropę i produkty naftowe oraz problemy z dostawami z Bliskiego Wschodu. We wrześniu eksport diesla z tego rejonu do Europy był o 80% mniejszy niż przed wybuchem wojny. W efekcie benzyna 95 drożeje w środę o 5 groszy na litrze, a 98 o 6 groszy. Dobra wiadomość, bo potanieje diesel dokładnie o 4 grosze.
1: Jak się bawić, to na całego. Lionel Messi zamówił luksusowy katamaran w gdańskiej stoczni. Jacht będzie miał 5 kabin, przestronne pokłady wypoczynkowe czy garaż na skuter wodny.
25: SK Bydgoszcz News.
21: Harcerskie kamizelki nożoodporne są w gotowości, a o ich założeniu decyduje kierownik zespołu. Ratownicy medyczni są przygotowani na niebezpieczne interwencje, także te z użyciem noża, zapewnia Krzysztof Wiśniewski z Pogotowia w Bydgoszczy.
26: Jeżeli będzie taka sytuacja, że będziemy mieli wezwanie, powiedzmy, nożownik w szkole, czy podobna sytuacja, na pewno te kamizelki będą na ratownikach medycznych.
21: Trwa montaż stalowych elementów remontowanej kładki łączącej opławiec ze Smukałą. Trzeba jeszcze zamontować pomost i balustradę, a przeprawa zostanie udostępniona pieszym jeszcze w tym roku.
27: Sońta i Koroście.
28: Sońta i Koroście, czyli ESK w Radiu ESK.
29: Michał Korośl, witam serdecznie. Znowu jest problem z Sońtą. Pewnie pamiętacie, że wczoraj go nie było. Zatrzasnął się w windzie, wydobyli go koło 19. Wstyd, jak nie wiem. Dzisiaj przyszedł po schodach, żeby już na pewno nie utknąć w windzie. Postanowił skorzystać z toalety. No i masz, nieszczęście gotowe. Zatrzasnął się w toalecie. Drugi dzień z rzędu jest problem. Całe szczęście jest oczywiście połączenie z Cinkiem. Jak sam oceniłbyś swoje zachowanie, Cinek?
30: Żenujące.
29: No, co zrobić? Będziemy grać piosenki. Dawid Kwiatkowski i Margaret. Teraz w Radiu SK.
31: Powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał, kto na

Kuba i Kuba, chłopaki w Radiu SK, którą to my mamy na zegarze, 10 minut po 15. Wkurzyłem się strasznie, bo wiecie co przeczytałem? Że jest taka firma produkująca ubrania, już nie będę mówił jaka to firma, ale znacie ją chyba. I oni, czytam tutaj, że nie robią ubrań w rozmiarze XL, bo oni chcą, żeby tylko szczupli ludzie chodzili z metką ich marki. Uznali, że jak gruby ubierze ich firmę, to to będzie źle wyglądało i ta bluza będzie źle wyglądała. I to jeszcze w miarę bym przebolał, ale czytam tutaj, że jak każda firma z ubraniami, ta firma też ma nadwyżki w produkcji. Większość firm rozdaje te nadwyżki ubogim. Tymczasem ta firma pali te ubrania, bo nie chce, żeby biedni ludzie zrobili im zły PR. No masakra. Mam nadzieję, zupełnie szczerą nadzieję, że ta firma lada chwila zbankrutuje i wtedy będziemy świętować.

0: of my love w radiu SK. Tu SK, czyli Sońta jako rościel, chociaż Sońta jest znowu problem, zatrzasnął się w toalecie i złamał się ten taki dzyndzel do otwierania, on tam siedzi i teraz wołamy ślusarza. Ślusarz ma nam pomóc i wydostać Cinka, być może jeszcze przed 18. Jesteś tam, Cinek? Połączenie mamy? Jakieś coś?
1: Jestem, słyszę, ja wszystko słyszę.
0: No, szkoda, że nie możesz stamtąd wyjść, taki zadowolony z siebie. No nic, z Cinkiem czy bez będziemy grali w Państwa Miasta, proszę się zgłaszać, dzisiaj odpowiedzi na literę RRR, jak rabarbar, tak to powiedzmy, i czekam na Wasze zgłoszenia, wysyłajcie swój numer na Messengera Eski, będę dzwonił w tej sprawie za moment.
2: Radio SK. Reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy Twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
6: Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie.
7: We must fight together.
6: To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter. Uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca Radio SK.
8: Szukasz pracowników? A może czas na zmianę strategii? Zaprezentuj się na targach pracy w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym. Już 27 października spotkasz kandydatów, opowiesz im o swojej firmie i znajdziesz talenty, których szukasz. Nie pozwól, by najlepsi trafili do konkurencji. Wejdź na www.bctw.pl i zarezerwuj swoje stoisko już teraz. Targi pracy w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym już 27 października.
9: Pięk przyjeżdża do Galerii Pomorskiej. Będą tańce, zabawy i zdjęcia.
10: I dużo więcej. W sobotę 17 października od 12 do 18 czekają bezpłatne animacje, warsztaty, gry i dmuchaniec.
9: Ja jestem gotowa na jesienne spotkanie z Bingiem.
10: Zarezerwujcie tę sobotę na rodzinną zabawę. Więcej na galeriapomorska.pl.
11: W najwyższej hali produkcyjnej Telefonika Kable w Bydgoszczy ruszyła produkcja. Rekrutujemy operatorów maszyn kablowych. Masz wykształcenie techniczne i doświadczenie w produkcji? Oferujemy od 7000 zł brutto na start, pełne przeszkolenie i pakiet świadczeń. Sprawdź ofertę i aplikuj na telemyślnikfonika.com w zakładce kariera lub wyślij CV na adres praca@tfkable.com. Telefonika Kable. Rozwijaj się z nami.
12: W salonach mody męskiej Giacomo Conti. Teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonach w galeriach Pomorska i Zielone Arkady w Bydgoszczy oraz w galerii Solna w Inowrocławiu.
11: Największy na świecie show Queen na październikowych koncertach w Polsce. 15 Zabrze, 16 Bydgoszcz, 17 października Warszawa. Tego wydarzenia nie możecie przegapić. God Save the Queen. Zabrze, Bydgoszcz, Warszawa. God Save the Queen. Największy na świecie show Queen na trzech koncertach w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11, 15.
17: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: I po reklamie.

0: Justin Bieber w Radiu SK, zapowiadający wspaniały konkurs.
1: Państwa miasta w Radiu SK.

0: I tak się poskładało, że grają z nami dwie panie. Pierwsza to jest pani Asia. Cześć, Asiu.
1: Witam serdecznie.
0: Witamy cię serdecznie. Już po obiedzie jesteś, czy nie?
1: Tak,
0: po obiadku. Było? Co było?
1: A dzisiaj były mielony i buraczki.
0: Tradycyjny polski obiad. Wspaniale. Agnieszka, ty po obiedzie już?
2: Nie, dopiero szykuję obiadek.
0: Ale narobiła ci smaka Aśka, co?
2: No, ja mam dzisiaj schabowy i mizerię.
0: No i dobrze. Miłe panie, zasady są następujące. Dzisiaj gramy w Państwa Miasta i odpowiedzi na literę R jak rabarbar. Na odpowiedź są 3 sekundy, odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Za dobrą odpowiedź punkt, za brak punkt dla przeciwniczki. Wygrywa osoba, która pierwsza zdobędzie 3 punkty. Odpowiadacie alfabetycznie, czyli najpierw będzie Agnieszka, a później będzie Asia, tak?
1: Tak,
2: takie.
0: No dobrze, Agnieszko, to pierwsza kategoria dla ciebie. Imię dla konia.
2: Ronaldo.
0: Ronaldo, koń Ronaldo, okej, okay, pasuje. 1-0 dla Agnieszki. Asiu, uważaj, imię dla świni.
1: Rapucha.
0: Pięknie, 1-1. Wracamy do Agnieszki. Agnieszko, znajdziemy to w garażu.
2: Rura.
0: Rura może być w garażu. Każdy prawdziwy Polak ma rurę w garażu. 2-1 dla Agniechy. Aśka, wracamy do ciebie. Znajdziemy to w łazience.
1: Ręcznik.
0: Ręcznik. 2-2. Ale idzie. Całe szczęście jestem przygotowany na taki scenariusz i mam kategorię dogrywkową. Teraz zasady się delikatnie zmieniają. Otóż jak ja powiem, jaka jest kategoria dogrywkowa, to wy nie odpowiadacie. Nie odpowiadacie, tylko krzyczycie swoje imię. Kto krzyknie jako pierwszy, ten odpowiada. Odpowie dobrze, wygrywa. Odpowie źle, wygrywa przeciwnik. Jasne?
1: Tak.
0: No dobrze, kategoria dogrywkowa, miłe panie, to jest państwo na R.
1: Asia.
0: Asia.
1: Rumunia.
0: Rumunia, Asia wygrywa, wielkie brawa. Asiu, w związku z tym ty możesz sobie wybrać nagrodę, to będzie albo torba eskowa, albo butelka eskowa, taka specjalna.
1: Myślę, że torba.
0: Torba dla Asi, dla Agnieszki, butelka, w takim razie wszystkiego dobrego, miłe panie, dobrego tygodnia życzę.
1: Dzięki.
0: Pa, trzymajcie się, cześć.

0: Rihanna i Jay-Z w Radiu SK. Słuchajcie, kochani, sytuacja jest napięta jak plandeka na żuku, ponieważ Cinek cały czas jest zatrzaśnięty w toalecie i ślusarz nie może sforsować tego zamka. Całe szczęście mamy takie umiarkowanie, dobre połączenie z Cinkiem i zdaje się, że u niego jest już tak średnio. Halo, halo.
1: Tęsknię za tobą. Nie mówiłem do ciebie.
0: Jezu, kto tam jeszcze jest? Cinek, błagam cię, wyłaź, bo nam się znowu program kończy, to już drugi raz z rzędu ci się zdarza. Don't want your love. To nie do Cinka, to taka piosenka będzie za moment w Radiu SK. Radio
2: SK. Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
8: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
7: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
9: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
11: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
13: Stłuczka? Szkoda parkingowa? Kolizja? Nie trać czasu na formalności. Naprawę zleć profesjonalistom. W Jaworskie Auto wszystko zrobimy za ciebie. Od zgłoszenia szkody po naprawę twojego auta. Zadzwoń do nas. My zajmiemy się resztą. Jaworskie Auto Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: A teraz w RTV Euro AGD.
17: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
18: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
19: I po reklamie.

0: Mrozu i Kacperczyk. Wszystko, czego chciałem, jest tu. Za chwilę będzie 16 i newsy w SC. Zapraszamy.
1: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.
2: Reklama. Ruszyły Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
3: Największy na świecie show Queen na październikowych koncertach w Polsce. 15 Zabrze, 16 Bydgoszcz, 17 października Warszawa. Tego wydarzenia nie możecie przegapić. God Save the Queen. Zabrze, Bydgoszcz, Warszawa. God Save the Queen. Największy na świecie show Queen na trzech koncertach w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl.
4: Ile można szukać tej roboty?
5: No właśnie, wszędzie chcą doświadczenia.
4: Nie wszędzie! Avalon Logistics rekrutuje kurierów dla Glovo, Pyszne.pl i Uber Eats. I mogę zacząć od razu? Nawet jutro! Bez CV, bez doświadczenia, natychmiastowe wypłaty z Instant Pay.
5: Avalon-logistics.pl.
4: Nie czekaj, zgłoś się!
6: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
7: Twoja misja. Sprawdź promocję o Moda Jayku. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę o Moda 7 i Jayku 7. Szczegóły w salonach i na omodajayku.pl.
8: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
11: Szukasz dobrego planu na jesienny wieczór? Postaw na Restaurant Week. Najlepsze wyjście do top restauracji. Trzy dania i prezent do 50% taniej niż w regularnym menu. Twój stolik już czeka. Rezerwuj na restaurantweek.pl.
12: Wpadłem ostatnio na genialny pomysł oporządzić mój trawnik. Wszedłem na domitech.pl, kupiłem kosiarkę Stihl, odebrałem przesyłkę w ciągu 24 godzin i do roboty! Autoryzowany dealer Stihl domitech.pl. To szybkie zamówienie, szybka dostawa i szybka robota. Teraz mogę siedzieć i odpoczywać.
13: Bronek, a kiedy przetniesz moje krzaczki?
12: Okej, nożyce Stihl dodane do koszyka. Ty też wkręć się w domitech.
14: Chcesz zamówić szybko taksi? Aplikacja Zrzeszenie Taksi Bydgoszcz 1.96.22 już jest. Szybko, pod wskazany adres, z przybliżoną ceną i wybraną trasą. Aplikacja Zrzeszenie Taksi Bydgoszcz 1.96.22.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
17: No ja. Właśnie otwieram firmę.
16: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
17: To tak się da?
16: No ba.
18: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkob.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży, Elektrowit 6-7.
21: Sponsorem programu jest właściciel salonu łazienek Blue w Bydgoszczy.
22: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granit z Solca Kujawskiego, oferujący blaty i schody z kamienia naturalnego.
23: Teraz wjeżdżamy na Bydgoskie Trasy, a tu popołudniowa jazda w korkach na Fordońskiej przy Łęczyckiej. Sporo ruch na rondach toruńskim i fordońskim. Kamienna, tu też warto trzymać bezpieczne odległości pomiędzy autami. I warto uważać szczególnie rano na trasach, bo może pokropić. W ciągu dnia powinno się trochę przyjaśnić i będzie do około 13 stopni.
21: Sponsorem programu jest właściciel salonu łazienek Blue, oferujący kompleksowe wyposażenie do twojej łazienki. Bydgoszcz, Jagiellońska 94A.
22: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granit z Solca Kujawskiego.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Elektrowit 6-7.
0: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Niemieccy śledczy przesłuchują trzecią osobę zatrzymaną w sprawie podpalenia stacji Starling na Mazowszu. Tę kobietę ujęto w berlińskiej dzielnicy Spandau. A chodzi, przypomnijmy, o pożar stacji łączności satelitarnej koło Grójca. Od początku podejrzewano, że to sabotaż. Sprawą zajmuje się Mateusz Chłystun.
1: Jak usłyszałem w komendzie głównej, kobietę zatrzymali niemieccy policjanci i po stronie tamtejszych śledczych leży teraz jej przesłuchanie. Będzie ono kluczowe dla dalszych decyzji, w tym ewentualnego aresztowania i przekazania stronie polskiej, która prowadzi śledztwo. Wczoraj, przypomnę, służby poinformowały o dwóch obywatelach Turcji zatrzymanych w tej sprawie. Ci dwaj mężczyźni także zostali zatrzymani w Niemczech i przebywają w tamtejszym areszcie. Polska prokuratura skierowała już wniosek o ich ekstradycję.
0: Publikował w sieci fotki z nożami i hasłami nawołującymi do agresji. Najbliższe miesiące spędzi w ośrodku wychowawczym. Tak w sprawie 14-latka z Bełchatowa zdecydował sąd rodzinny.
15: Odizolowano nieletniego od rówieśników, zatrzymując go w policyjnej izbie dziecka.
0: Mówi Marta Bajor, rzecznik policji w Bełchatowie. 14-latek został zatrzymany przez mundurowych w piątek. W Polsce jest już 2,5 miliona dawców szpiku. To plasuje nasz kraj na 3. miejscu w Europie i 5. na świecie. Każdy zarejestrowany w bazie wolontariusz zwiększa szanse na uratowanie życia osób zmagających się z nowotworami krwi. A właśnie dziś obchodzimy Dzień Dawcy Szpiku.
19: SK Bydgoszcz. News.
24: Ponad 10 kg mefedronu i marihuany oraz kokaina o łącznej wartości ponad 600 tysięcy złotych nie trafią na bydgoski rynek. Policjanci zatrzymali 42-latka. Mężczyzna trzymał narkotyki w piwnicy na Wzgórzu Wolności. Usłyszał już zarzuty i spędzi najbliższe 3 miesiące w areszcie. Grozi mu nawet do 20 lat pozbawienia wolności. Zęby, słuch, wzrok, znamiona. To wszystko będzie można przebadać jutro w szpitalu wojskowym w Bydgoszczy. Placówka zaprasza w godzinach od 9 do 12 na Białą Środę. Akcja skierowana jest do dzieci i ich rodziców.
25: Sońta i Korościel.
26: Czytni SK.
25: W Radiu SK.
27: Z tym Sońtą to sytuacja jest niezmienna, jak mówiłem. Zakneblował się w publicznym szalecie.
28: Ładnie powiedziane. Sam to wymyśliłeś?
27: No sam, bo mój współpracownik zakneblował się w publicznym szalecie i nie wiadomo, kiedy wyjdzie. Nie wiadomo, kiedy wyjdzie, zwłaszcza, że nie ma go już drugi dzień, proszę Państwa.

Black Eyed Peas and running. To jest Radio SK, kochani. Dzisiaj jest 13 października i czytam tutaj w kalendarzu, że dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Noszenia Garnituru oraz również dzisiaj jest Dzień Bez Stanika. Także jeżeli wyjdziecie na spacer do parku, to bardzo możliwe, że spotkacie mężczyznę w garniturze i kobietę bez stanika. Ale możecie też trafić zupełnie odwrotnie, co będzie lekko mniej ekscytujące.

0: Little Longer and Little Longer. To jest Radio SK, kochani. I teraz będę mówił o grach, ponieważ zbliża się PGA Poznań Games Arena i my mamy podwójne zaproszenia i mamy dla was gadżety i mamy dla was, kochani, komputer Level Up warty 11 tysięcy PLN-ów. I co teraz? I walczymy o ten komputer. Wczoraj była pierwsza odsłona walki. Słuchacz Michał wygrał i dzisiaj Michał pozna kolejnego przeciwnika. To możesz być ty, słuchaczko i słuchaczu. Proszę się zgłaszać na sk.pl i pisać, dlaczego to z tobą mam zagrać w grę. Kto wygra dzisiaj, awansuje do jutrzejszego finału, później do czwartkowego, a w piątek to już nie będzie przeciągania, tylko kto wygra w piątek, wygrywa komputer. Są też nagrody pocieszenia i to myślę takie nie najgorsze, i głośniki, i pieniądze, i zaproszenia, także proszę się zgłaszać sk.pl, tam odsyłam, a za chwilę finał wtorkowej walki o superkomputer.
1: W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie.
2: Opowiedz nam swoją historię na sk.pl.
1: Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba.
2: Włącz imprezkę z dreszczykiem już dziś po 18.
3: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent?
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
6: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: The Simon and Garfunkel Story w Bydgoszczy. Występ znakomitych aktorów i muzyków z londyńskiego West Endu. 24 października. Bydgoszcz. Hala Arena. The Simon and Garfunkel Story. Największe przeboje. Więcej na klubkuźnia.pl.
10: Planujesz wesele, spotkanie rodzinne lub firmowe? Szukasz bezpiecznego lokalu? Hotel Klub Restauracja Kuźnia zaprasza. 5 sal, niezależne wejścia, ogródek, duża przestrzeń dla ciebie. Zapytaj o wolny termin. Więcej na hotelkuźnia.pl.
11: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
12: Stabilna praca, atrakcyjne wynagrodzenie, benefity, rozwój.
13: Stop. Przecież wszystkie reklamy brzmią tak samo.
12: To powiedzmy konkretnie. Ferg Bydgoszcz, producent opakowań i do żywności, poszukuje operatorów i ustawiaczy maszyn, mechaników oraz automatyków.
13: Brzmi jak coś dla ciebie?
12: Wejdź na ferg.com/kariera lub zadzwoń 504 296 789. Ferg Bydgoszcz. Bez sloganów. Z konkretną ofertą pracy.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Szacuje się, że każdego roku w polskich gospodarstwach domowych marnuje się niemal 3 miliony ton żywności. To tak, jakby każdy z nas wyrzucał jedzenie przez ponad 100 dni w roku.
16: Słuchasz tego, Aśka? Aż ciarki przechodzą.
15: No wiem, ale na szczęście chyba coś się zmienia.
16: Co masz na myśli?
15: No, coraz więcej mówi się o niemarnowaniu. Weźmy chociaż te żółte naklejki Nie marnuje i zyskuje w Netto.
16: A, też zawsze ich szukam na zakupach z Netto. Produkty z krótką datą, ale w super cenach. Genialny patent.
15: Co nie? No i mądre przechowywanie.
16: Trzymanie ziemniaków i cebuli osobno. No.
15: Dokładnie, bo się nie lubią.
16: I wiesz, to nie są resztki z lodówki, tylko składniki na nowe danie.
15: O, to mi się podoba. Jest tyle sposobów na to całe Nie marnuje i zyskuje.
16: Zacznij od najprostszych, w sklepach Netto.
15: Netto, nie marnuje i zyskuje.
17: I po reklamie.

0: Måneskin i Tom Morello w Esce. Uwaga, uwaga, gramy.
1: Sponsorem konkursu jest Computronic, dystrybutor i producent sprzętu komputerowego.
0: Gramy o superkomputer Level Up, warty ponad 11 tysięcy złotych. Ktoś go wygra w piątek, a do piątku się o ten komputer bijemy. Wczorajszą rundę walki o komputer wygrał słuchacz Michał i on dzisiaj broni swojej przewagi, swojej pozycji. Cześć Michał.
2: Cześć, cześć.
0: Jesteś gotowy? Słuchaczy. Jesteś gotowy?
2: Tak, jestem gotów.
0: Wszystko wiesz?
2: Tak, wszystko wiem.
0: Uczyłeś się w nocy?
2: Dokładnie.
0: Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Twoją dzisiejszą rywalką jest słuchaczka Ania. Cześć Aniu.
3: No hej.
0: Ania się zgłosiła, bo coś przeskrobała u swojego chłopaka i chce w ramach przeprosin wygrać mu komputer, tak?
3: Tak, no niestety wyrósł słupek na drodze.
0: I puknęłaś chłopakiem samochodem chłopaka w słupek, tak?
3: No niestety.
0: Zdarza się. Zdarza się, dobrze, że dzisiaj nic nie stało. Samochód to tam, wiesz, wyklepie się. A komputer może wygrasz, ja nie wiem, chociaż Michał to jest groźny rywal. Słuchajcie, jeszcze raz powtórzę szybko zasady. Ja zadaję pytanie, kto zna odpowiedź, krzyczy swoje imię i później odpowiada. Odpowiada dobrze, punkt, odpowiada źle, punkt dla przeciwnika. Są trzy pytania, po trzech pytaniach kto ma więcej punktów, ten przechodzi do jutrzejszej rundy, a kto ma mniej punktów, ten dostaje nagrody pocieszenia. Dajemy sobie buziaczki i spadamy, okej?
3: Jasne. Jasne.
0: Uwaga, uwaga, kochani, pytanie numer jeden. Kto grał rolę killera w filmie Killer?
2: Michał.
3: Ania.
0: Michał. Michał.
2: Cezary Pazura.
0: Cezary Pazura, dobrze. Widziałem, że ktoś tam googlował, no ale tego nie mogę zabronić. Punkt dla Michała, teraz jest pytanie drugie. Aniu, możesz się odkuć, że tak powiem. Jak ma na imię piosenkarka Sanach?
3: Ania.
0: Ania.
3: To będzie tutaj... O Jezu.
0: A i po czasie. Zuzanna, 3 sekundy są na odpowiedź, w związku z tym jest drugi punkt dla Michała. I pytanie trzecie, kochani, już właściwie bez znaczenia, bo Michał już wygrał, ale mam trzy pytania, to co mają się marnować, co nie? Czy główna bohaterka Tomb Raider nazywała się Lara Gessler?
3: Michał.
0: Nie. Michał?
2: Nie.
0: A jak?
2: Lara Croft.
0: Lara Croft, tak jest. Michał jest przygotowany, Michał wygrywa drugą rundę, gratulacje. Michał wygrywa drugą rundę i przechodzi do rundy trzeciej, do jutrzejszej. Aniu, ale dla ciebie mam dobre informacje. Myślę, że chłopak ci wybaczy, bo będziesz miała dla niego tak. Podwójne zaproszenie na PGA, Poznań Games Arena. Poza tym 300 kieszonkowego przelewamy oraz jeszcze taki przenośny głośnik Hama też jest dla ciebie. Także jak z tym wszystkim przyjdziesz do chłopaka, to on powie, dobra, już olać ten samochód. Tak mi się wydaje, wiesz?
3: Miejmy nadzieję.
0: Miejmy nadzieję. Aniu, także wszystkiego dobrego ci życzę, a Michał, my się słyszymy jutro, nie?
2: Tak, jasne. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, trzymaj się, pozdrawiam.
1: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl

0: We found a love in a hopeless place. To jest Radio SK, kochani. Ta piosenka, to była piosenka Rihanny, powstała we współpracy z Calvinem Harrisem. I a propos tego Calvina, to przypomniała mi się taka historia związana z panem Calvinem Kleinem. Wiecie, to jest ten projektant odzieżowy i on miał córkę. Ma córkę, ten Calvin Klein. I ona powiedziała, że to jest straszne, bo za każdym razem, kiedy jest w sytuacji intymnej z mężczyzną i okazuje się, że już ten mężczyzna jest w samej bieliźnie, to ona na tej bieliźnie czyta imię i nazwisko swojego ojca i to jest przerażające. Ale nie wiem, co później z tym robi, czy idą dalej, czy ona rezygnuje. No już nie moja sprawa. Dzisiaj audycja SK, Sońta i Korościel, znowu bez Sońty, ponieważ Sońta zakneblował się w publicznym szalecie, znaczy w toalecie tej eskowej i cały czas go nie ma. I teraz pytanie, bo mam z nim małe połączenie, ile ty godzin jeszcze zamierzasz tam spędzić?
1: 6-7.
0: Cholera, długo.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu,
1: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
1: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
6: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Pięk przyjeżdża do Galerii Pomorskiej. Będą tańce, zabawy i zdjęcia.
8: I dużo więcej. W sobotę 17 października od 12 do 18 czekają bezpłatne animacje, warsztaty, gry i dmuchaniec.
7: Ja jestem gotowa na jesienne spotkanie z Bingiem.
8: Zarezerwujcie tę sobotę na rodzinną zabawę. Więcej na galeriapomorska.pl.

0: Ssaka piersi i jajnika BRCA1. Szczegóły pomorska.pl/sila-kobiety. Organizator Gazeta Pomorska. Partnerzy Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Roche Polska, Bank Pekao S.A., PZMO S.A., właściciel marki Bella i Diagnostyka S.A.
1: Największy na świecie show Queen na październikowych koncertach w Polsce. 15 Zabrze, 16 Bydgoszcz, 17 października Warszawa. Tego wydarzenia nie możecie przegapić. God Save the Queen. Zabrze, Bydgoszcz, Warszawa. God Save the Queen. Największy na świecie show Queen na trzech koncertach w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: O, pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku karkówka, kilogram 14,99.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: I po reklamie.
4: Peska.

0: jak Martin Igo.
1: Delis Supreme, to jest SK. Za moment będzie 17 i newsy, zapraszamy.
2: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.
3: Reklama.
4: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.

0: jeździe. Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Living next door to Alice. Don't play your rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w Łuczniczce w Bydgoszczy. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Łuczniczka 17 kwietnia. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey live w Bydgoszczy.
2: Nowy telefon? Jest. Laptop? Jest. Gaming? Też jest. A do tego wynajem sprzętu, raty 0%, RRSO 0% i serwis PC. Wszystko w jednym miejscu w promocyjnych cenach. Nowy salon Computronic już otwarty. Centrum Handlowe Focus, pierwsze piętro. Do zobaczenia.
3: Szukasz pracowników? A może czas na zmianę strategii? Zaprezentuj się na targach pracy w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym. Już 27 października spotkasz kandydatów, opowiesz im o swojej firmie i znajdziesz talenty, których szukasz. Nie pozwól, by najlepsi trafili do konkurencji. Wejdź na www.bctw.pl i zarezerwuj swoje stoisko już teraz. Targi pracy w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym już 27 października.
4: W najwyższej hali produkcyjnej Telefonika Kable w Bydgoszczy ruszyła produkcja. Rekrutujemy operatorów maszyn kablowych. Masz wykształcenie techniczne i doświadczenie w produkcji? Oferujemy od 7000 zł brutto na start, pełne przeszkolenie i pakiet świadczeń. Sprawdź ofertę i aplikuj na telemyślnikfonika.com w zakładce kariera lub wyślij CV na adres praca@tfkable.com. Telefonika Kable. Rozwijaj się z nami.
5: Pani Pascalo, a zna pan przepis na oszczędzanie?
6: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje.
5: I voilà. To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
6: Magnifique!
5: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
6: No, Hisense Media Expert to ma sens.
7: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Stłuczka? Szkoda parkingowa? Kolizja? Nie trać czasu na formalności. Naprawę zleć profesjonalistom. W Jaworskie Auto wszystko zrobimy za Ciebie. Od zgłoszenia szkody po naprawę Twojego auta. Zadzwoń do nas. My zajmiemy się resztą. Jaworskie Auto Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Nocne maratony filmowe Helios prezentują kultowy maraton Halloween. Przed Wami piekielnie straszny wybór. Dwie noce po dwa zestawy filmów, a w nich aż 8 przerażających horrorów. Na który zestaw wystarczy Ci odwagi? Podwójny maraton Halloween w kinach Helios. Start 30 i 31 października, godzina 23. Więcej na Helios.pl.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
13: Sponsorem programu jest właściciel premiobydgoszcz.pl.
14: Sponsorem programu jest właściciel firmy Capral Car. Skup pojazdów. Capral-car.pl.
15: Teraz wjeżdżamy na bydgoskie trasy, a tu spory ruch jeszcze na artyleryjskiej Kamiennej, noga z gazu też na Fordońskiej. Warto uważać także w pobliżu różnych prac wodociągowych. Cały czas są na ulicy Pomorskiej i o tej porze też warto uważać na pieszych przy przejściach. A na termometrach jutro 13 stopni, rano możliwy deszcz, potem trochę przejaśni.
13: Sponsorem programu jest właściciel Premio. Serwis opon, sprzedaż, montaż i naprawa. Toruńska 101, parking podziemny Leroy Merlin.
14: Sponsorem programu jest właściciel firmy Capral Car.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
16: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Odpowiada na pytania śledczych. Od blisko 3 godzin trwa przesłuchanie mężczyzny podejrzewanego o planowanie zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. 66-latek został zatrzymany we Wrocławiu i przewieziony do stolicy. Jego sprawą zajmuje się prokuratura okręgowa w Warszawie, a na miejscu jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
17: 66-letni Krzysztof N. został zatrzymany w niedzielę w swoim mieszkaniu we Wrocławiu. Mężczyzną zainteresowały się służby po tym, jak miał szukać w internecie snajpera, który pomógłby mu w zamachu na najważniejszych polityków. Był też założycielem nieformalnej organizacji Radykalny Polski Ruch Oporu. Służby otrzymały informacje o jego planach od informatora. Zagrożenie potraktowano na tyle poważnie, że zwołano pilne spotkanie przedstawicieli ABW, Policji i Służby Ochrony Państwa. Śledczy analizują również zabezpieczone u mężczyzny nośniki danych elektronicznych.
16: 500 uczniów i nauczycieli ewakuowanych z zespołu szkół zawodowych Mechanik w Mińsku Mazowieckim. Ktoś rozpylił w budynku nieznaną substancję. 9 osób skarżyło się na zawroty głowy i duszności i trafiło pod opiekę medyków. Na miejsce wezwano grupę ratownictwa chemicznego. Szykuje się rewolucja na torach. Z nowym rozkładem pociągi będą jeździć bardziej przewidywalnie. Chodzi o odjazdy w powtarzalnych, łatwych do zapamiętania odstępach. Tłumaczy Mateusz Gdowski z PKP Intercity.
11: W zależności od trasy pociągi będą kursować co pół godziny, godzinę, dwie lub cztery godziny.
16: Na przykład między Warszawą a Trójmiastem to będzie pół godziny, a nowy rozkład zacznie obowiązywać 13 grudnia.
3: SK Bydgoszcz News.
15: Jarek Chwerska, 30-latek z Bydgoszczy, zatrzymany za kradzież elektronarzędzi. Mężczyzna wpadł w mieszkaniu przy ulicy Pomorskiej. Miał ukraść sprzęt samochodu zaparkowanego przy Chodkiewicza o wartości blisko 50 tysięcy złotych. Policjanci odzyskali część łupu i przy okazji zatrzymali też ukrywającego się pod kołdrą jego kolegę, który był poszukiwany za inne przestępstwa. Będą utrudnienia w ruchu. W niedzielę odbędzie się kolejna edycja biegu Kamienna 5. Pomiędzy 9.30 a 11.30 zamknięte dla ruchu będą Artyleryjska oraz Kamienna na odcinku od Gdańskiej do Wyszyńskiego.
3: Sońta i Kościel, czyli SK w Radiu SK.
18: Witajcie kochani, 3 minuty po godzinie 17 muszę się poskarżyć, że nie wziąłem dzisiaj obiadu do roboty i tak bym zjadł gołąbki, ale to już tak bym zjadł gołąbki, że nie wytrzymam. Ale gdybyście na eskowym messengerze zostawili swoje dzisiejsze obiady, to znaczy opisy tych obiadów, to byłbym wdzięczny, chociaż dźwiękiem obiadów bym się nakarmił. Czekam za najciekawsze, najbardziej oryginalne obiady. Może będą nagrody, trudno powiedzieć. Zalia, tylko kochaj mnie w SC.

0: Alex Warren w Esce. Która to godzina jest? 10 minut po godzinie 17. Żaliłem się przed chwilą, że nie wziąłem dzisiaj obiadu i strasznie teraz głodny jestem. I przyszła Jadzia. I Jadziu, ty masz dzisiaj coś do jedzenia, czy nie
1: ja
0: masz?
1: Ja też nie mam, bo nie chciałam się gotować.
0: Rety, no już myślałem, że ty mnie poratujesz. Jak ty mnie nie poratujesz, to już chyba nikt. Ale słuchaj, bo tutaj słuchaczka Zuzanna zostawiła głosówkę na eskowym Messengerze. Ona mówi, że ona ma obiad. I słuchaj, jaki ona ma obiad, bo to naprawdę nie jest takie typowe.
2: Tak. Polecam kremowe risotto z dynią, szałwią i prażonymi orzechami. To jest fajne jesienne połączenie smakowe.
0: Słyszałaś to? Kremowe risotto z dynią, szałwią i jakimiś orzechami. Ja w życiu czegoś takiego nie widziałem, co dopiero jadłem.
1: Ja też nie. Wolałabym kotleta mielonego albo schabowego.
0: No właśnie, no właśnie.
1: Ale szałwia to słyszałam, że to się płucze gardło, jak masz infekcję.
0: No to może chodzi o to, żeby złapać dwie sroki za jeden ogon i
1: możliwe.
0: Się najeść i wypłukać gardło, także to może nie takie
1: głupie. No to pewnie jest, wiesz, bo to są takie zioła.
0: Aha, no. Aha. No to polecamy szałwie. Jadzia i Korościel polecają szałwie. Trzymajcie się, kochani.

0: Ale przeminie. Każdy czas przeminie, bo życie jest przemijalne i kto wie, może to jest najfajniejsza cecha życia, że jest przemijalne. Ale ja nie jestem tu od filozofowania, bo sprawa jest poważna. Jak wiecie, Cinka już drugi dzień nie ma. Dzisiaj zakneblował się w toalecie eskowej, urwał ten taki dzyndzel i nie może się otworzyć. Ślusarz tam się pojedynkuje z tym Cinkiem. Cinek siedzi i od czasu do czasu próbuje się odezwać, bo ma tam takie, powiedziałbym, częściowe połączenie z bazą. Cinek, wszystko dobrze? Chcesz coś powiedzieć?
1: Spraw, żebym był z ciebie dumny.
0: Mam być był ze mnie dumny, gdybym ja cię wyciągnął z tej toalety, ale już teraz nie wiem, czy mi się opłaca, jak zaraz nasz program się kończy. Ale zanim się skończy, to będzie jeszcze dobra piosenka Tame Impala i Jenny. To za moment piosenka Dracula.
2: Autopromocja. A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
3: Odpalamy! Odlot ściśle tajny!
4: Pobierz apkę Radia SK
3: i zgłoś się za darmo!
5: Sponsorem programu jest właściciel outletu Płytek Podłóg i Łazienek, Piotr Górzyński w Grudziądzu, ulica Dworcowa 63.
3: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
12: Wpadłem ostatnio na genialny pomysł oporządzić mój trawnik. Wszedłem na domitech.pl, kupiłem kosiarkę Stihl, odebrałem przesyłkę w ciągu 24 godzin i do roboty! Autoryzowany dealer Stihl domitech.pl to szybkie zamówienie, szybka dostawa i szybka robota. Teraz mogę siedzieć i odpoczywać.
13: Bronek, a kiedy przytniesz moje krzaczki?
12: Okej, nożyce Stihl dodane do koszyka. Ty też wkręć się w domitech.
14: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala, Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16, w soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny, możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatory u Kowala.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Bydgoszcz Fordońska 268 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Bydgoszcz Fordońska 268.
17: I po reklamie.

Margaret i Prima Ballerina w Radiu SK. W pół do szóstej już mam nadzieję, że Państwo już wyszli z pracy i pędzą do domu albo już są w domu, ale ci, którzy są jeszcze w pracy, to z doświadczenia wiem, że czasami o tej porze siedzą i knują. Co by tu zrobić? Co by tu wykreować, żeby życie było łatwiejsze, przyjemniejsze, żeby praca była ciekawsza? Nie wiem co. Mówiąc szczerze, nie wiem co. Ja na swoją robotę nie narzekam, ale wiem, że nie powinniście się poddawać. Na przykład taki pan Walt Disney, kojarzycie, nie? Kiedyś został wyrzucony z gazety za to, że nie miał wyobraźni i dobrych pomysłów. Także, jeżeli ktoś wam mówi, że nie macie dobrych pomysłów i wyobraźni, to może znaczyć, że najlepsze dopiero przed wami. Przed nami, szanowni państwo, Katy Perry, California Girls, teraz w SC.

0: Hard to be around w Este. Za 23 minuty będzie godzina 18. Ludzie w Polsce najczęściej rozmawiają o takich kwotach, które są w ich zasięgu, ale czasami docierają do nich takie informacje o takich kwotach, które są w zasięgu nikogo tak naprawdę. Ja tu czytam, że taka gigantyczna firma Warner Bros. Została kupiona przez taką gigantyczną firmę, że to się w głowie nie mieści, przez Paramount, i ci z Paramount zapłacili tak strasznie dużo pieniędzy, że właściwie w Warnerze nie było księgowego, który byłby w stanie policzyć, czy oni dobrze zapłacili, a ci w Paramount też nie wiedzieli, czy dobrze zapłacili i chyba ich kupili, ale nikt nie jest do końca przekonany. Mówię wam, lepiej mieć mniej pieniędzy, lepiej mieć tyle, żeby dało się normalnie policzyć, że wyciągasz, liczysz, masz, wiesz, na czym stoisz. Lepiej jest wiedzieć, na czym się stoi, kochani. Artemas, I like the way you kiss me. To będzie za moment w Esce.
1: Radio SK. Reklama.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Ile można szukać tej roboty?
6: No właśnie, wszędzie chcą doświadczenia.
5: Nie wszędzie! Avalon Logistics rekrutuje kurierów dla Glovo, Pyszne.pl i Uber Eats. I mogę zacząć od razu? Nawet jutro! Bez CV, bez doświadczenia, natychmiastowe wypłaty z Instant Pay.
6: Avalon-logistics.pl.
5: Nie czekaj, zgłoś się!
7: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
11: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.

0: urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 1 plus 1 za grosz. Więc duża czekolada Milka i alpejskie mleczko 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
1: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonach w galeriach Pomorska i Zielone Arkady w Bydgoszczy oraz w galerii Solna w Inowrocławiu.
2: Największy na świecie show Queen na październikowych koncertach w Polsce. 15 Zabrze, 16 Bydgoszcz, 17 października Warszawa. Tego wydarzenia nie możecie przegapić. God Save the Queen. Zabrze, Bydgoszcz, Warszawa. God Save the Queen. Największy na świecie show Queen na trzech koncertach w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: I po reklamie.
6: Esko.

SK. Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.

SK Bydgoszcz. I've been going back to yours. I've been fighting.

0: Back to Yours w SC. Za chwilę newsy, a później imprezka. Zapraszamy.
1: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
5: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
6: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
7: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały. W Dr. Materaz odkryjesz włoską jakość snu wyjątkowej promocji. Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%. Dr. Materaz. Bydgoszcz, Comfy Park, Aleja Jana Pawła II, 113. Dr. Materaz. Teraz twój sen w stylu Italiano.
8: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make a Deals.
9: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
10: Uwięzione we wnętrzu wieloryba. Dysponując zapasem tlenu na zaledwie godzinę. Musi zachować zimną krew, by przeżyć. Wstrzymaj oddech. Thriller Upadek wieloryba. Tylko w kinach od 16 października.
11: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Pięk przyjeżdża do Galerii Pomorskiej. Będą tańce, zabawy i zdjęcia.
14: I dużo więcej. W sobotę 17 października od 12 do 18 czekają bezpłatne animacje, warsztaty, gry i dmuchaniec.
13: Ja jestem gotowa na jesienne spotkanie z Bingiem.
14: Zarezerwujcie tę sobotę na rodzinną zabawę. Więcej na galeriapomorska.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz imponującego i komfortowego SUV-a Audi Q5 z ratą już od 990 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
17: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
18: Sponsorem programu jest właściciel salonu łazienek Blue w Bydgoszczy.
19: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granit z Solca Kujawskiego, oferujący blaty i schody z kamienia naturalnego.
20: Trochę chmur, przejaśnienia i możliwe poranne deszcze. Tak może być jutro w Bydgoszczy na termometrach do około 13 stopni. A na trasach warto uważać na rowerzystów na ulicy Poznańskiej. Tu powstał pas od skrzyżowania z ulicą Świętej Trójcy do ulicy Chwytową. O tej porze noga z gazu m.in. na Grunwaldzkiej i na Nakierskiej.
18: Sponsorem programu jest właściciel salonu łazienek Blue, oferujący kompleksowe wyposażenie do Twojej łazienki. Bydgoszcz, Jagiellońska 94A.
19: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granit z Solca Kujawskiego.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
17: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Usłyszał 9 zarzutów, w tym przygotowania do obalenia rządu i siłowego przejęcia władzy. 3 godziny trwało przesłuchanie 66-latka, który groził zamachem na premiera i szefa MON.
21: Mężczyzna ten już pozyskał dodatkowe osoby posiadające broń do współpracy z nim oraz miał pozyskać adresy poszczególnych polityków.
17: Mówi Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie. Mężczyzna nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Prokuratura wnioskuje o jego tymczasowe aresztowanie. Chińskie samochody szpiegowały norweskich żołnierzy. Okazało się, że nagrywały wizerunki żołnierzy, trasy przejazdów, a nawet kody dostępów do obiektów wojskowych. Polskie służby już wcześniej zakazały wjazdu na tereny wojskowe samochodom chińskich marek.
22: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca.
23: SK Sport News.
17: Ten mecz może przejść do historii. Reprezentacja Polski kobiet zaczyna spotkanie z Belgią. To rewanżowy mecz półfinału baraży o awans na Mistrzostwa Świata w Brazylii. Biało-czerwone grają w Gdańsku. Na wyjeździe przegrały 0-1. Maja Chwalińska z awansem do drugiej rundy turnieju WTA 1000 w Wuhan. Polka pokonała Egipcjankę Majer Sheriff 6-3, 6-2. Jej kolejną rywalką będzie Czeszka Maria Buzkowa.
22: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
23: SK Bydgoszcz News.
20: Lider Chwerska. Bydgoscy policjanci poszukują sprawców pobicia mężczyzny na Starym Rynku. Do tego zdarzenia doszło 12 czerwca. Za zgodą prokuratury opublikowali wizerunek 3 mężczyzn, którzy mogą mieć związek z tą sprawą. Czekają na sygnały od mieszkańców. Gwiazdy lekkiej atletyki spotkają się w Bydgoszczy. W najbliższą sobotę odbędzie się gala Lauru Królowej Sportu. To coroczne uroczyste podsumowanie sezonu i okazja do uhonorowania sportowych sukcesów i ludzi, którzy pomagają je osiągać. W hotelu City spotkają się najlepsi zawodnicy, trenerzy i młode talenty.
24: Impreska. 2 minuty po 18:00, to jest wtorek i muszę wam się przyznać do tego, że przez cały dzień żyłem dziś świadomością, że mamy poniedziałek. Okazuje się, że to wtorek, więc to dobry dzień. Czuję się co najmniej tak, jakby był weekend, więc zacznijmy go razem. Damiano, David, the first time. Mati Vucewa, cześć.

Dostałem sporo wiadomości o tym, że to jedna z waszych ulubionych artystek. Sanach i Cichosza w Radiu SK. Ale teraz trochę się poobrażamy, to znaczy ja tam nikogo atakować nie będę, ja tu rozkręcam imprezkę, ale przeczytałem właśnie o tym, że jeden z modeli sztucznej inteligencji dostał taką nową aktualizację i teraz on będzie się obrażał, kiedy napiszemy albo powiemy mu coś niemiłego. No i nie będzie chciał odpisywać, więc jeszcze chwila i AI będzie nam odpisywało. Aha, okej. Still Dre, Dr. Dre w imprezce 12 minut po 18.

0: To jest wtorkowa imprezka, to Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później ci opowiem. Przed chwilą mówiłem o tym, że sztuczna inteligencja będzie teraz się obrażała, jeżeli będziemy dla niej niemili, ale no wszyscy pewnie mieliśmy tego typu sytuacje w życiu, w których obraziliśmy się na kogoś no z jakiegoś nieistotnego zupełnie powodu. I ja bardzo chciałbym wiedzieć, jaki był taki najbardziej błahy, najbardziej zaskakujący powód, przez który się postanowiliście obrazić, albo nawet nie postanowiliście, po prostu to się wydarzyło. Albo może, nie wiem, jakaś duża kłótnia, dajcie znać głosówkami na SK-owym Messengerze, chętnie się o tym wszystkim dowiem. A może obrażeni jesteście teraz? Może będziemy mogli załagodzić sytuację. Jakby co, mam nagrody pocieszenia.
1: Reklama.
2: Kulisy władzy, nieznane anegdoty i historia Polski opowiedziana przez człowieka, który ją współtworzył. Wydawnictwo Harde zaprasza na spotkanie autorskie z byłym premierem Leszkiem Millerem wokół książki Alfabet Millera. Spotkajmy się 15 października o godzinie 16.30 w Bydgoskiej Szkole Wyższej przy ulicy Unii Lubelskiej w Bydgoszczy. Będzie także okazja do zadawania pytań. Wstęp na wydarzenie jest wolny.
3: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
4: Phonix Ból Uszu Max.
3: Słucham?
4: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
3: Phonix Ból Uszu Max?
4: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: W najwyższej hali produkcyjnej Telefonika Kable w Bydgoszczy ruszyła produkcja. Rekrutujemy operatorów maszyn kablowych. Masz wykształcenie techniczne i doświadczenie w produkcji? Oferujemy od 7000 zł brutto na start, pełne przeszkolenie i pakiet świadczeń. Sprawdź ofertę i aplikuj na tele-fonika.com w zakładce kariera lub wyślij CV na adres praca@tfkable.com. Telefonika Kable. Rozwijaj się z nami.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK.
9: I po reklamie.
10: Eska.

0: Dangerous, tak nazywa się ten hit. 23 minuty zostały do 19. To David Guetta i Sam Martin w SC. Ja zapytałem o najbardziej błahe powody waszych kłótni i Kamila się w tej sprawie nagrała.
1: Takie, co ostatnio pamiętam, to jak siostra oddzielała linijką kawałek jakiejś czekolady albo coś i odcięła za dużo i wtedy byłam bardzo obrażona, ale to było ile czasu temu. Mileniarsi na pewno będą pamiętać.
0: Chciałbym powiedzieć, że linijka jest obowiązkowym wyposażeniem przy dzieleniu słodyczy z rodzeństwem. Musi być co do milimetra równiutko, inaczej to zbrodnia.
2: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
8: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
9: Kulisy władzy, nieznane anegdoty i historia Polski opowiedziana przez człowieka, który ją współtworzył. Wydawnictwo Harde zaprasza na spotkanie autorskie z byłym premierem Leszkiem Millerem wokół książki Alfabet Millera. Spotkajmy się 15 października o godzinie 16.30 w Bydgoskiej Szkole Wyższej przy ulicy Unii Lubelskiej w Bydgoszczy. Będzie także okazja do zadawania pytań. Wstęp na wydarzenie jest wolny.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
12: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
13: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: I po reklamie.

6 minut do 19. A to Taylor Swift i Patient Zero w Esce. U nas za chwilę będą goście. Lale wpadną do studia Radia Eska i opowiedzą o swoim nowym singlu. Zresztą będzie można go też usłyszeć, więc wy powinniście to zrobić i powinniście zostać ze mną. Oskar Zymca też zagram.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Psst, cześć, to Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
5: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
4: Czyli frosty kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
8: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days.

0: od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły, ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
2: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
3: Stłuczka? Szkoda parkingowa? Kolizja? Nie trać czasu na formalności. Naprawę zleć profesjonalistom. W Jaworskie Auto wszystko zrobimy za Ciebie. Od zgłoszenia szkody po naprawę Twojego auta. Zadzwoń do nas. My zajmiemy się resztą. Jaworskie Auto Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku.
4: Stabilna praca, atrakcyjne wynagrodzenie, benefity, rozwój.
5: Stop. Przecież wszystkie reklamy brzmią tak samo.
4: To powiedzmy konkretnie. Ferg Bydgoszcz, producent opakowań do żywności, poszukuje operatorów i ustawiaczy maszyn, mechaników oraz automatyków.
5: Brzmi jak coś dla Ciebie?
4: Wejdź na ferg.com/kariera lub zadzwoń 504-296-789. Ferg Bydgoszcz. Bez sloganów. Z konkretną ofertą pracy.
6: Taxi Bydgoszcz 196-62. Licencjonowana korporacja. Bezpieczne przewozy osób i bagażu. Obsługa imprez. Pomoc w uruchomieniu auta. Zamów sprawnie przez aplikację. Taxi Bydgoszcz 196-62.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
9: I po reklamie.
10: Bydgoszcz na czasie.
11: Rapujący guziec, leśna taksówka i trzy świnki, które mają niejeden talent. W listopadzie Teatr Kameralny w Bydgoszczy zaprosi najmłodszych na spektakl Trzy Świnki i Przyjaciele. Muzyczna odsłona klasycznej baśni braci Grimm. Spektakl opowiada o tym, że każdy ma swoje mocne strony, a różnice między nami mogą być powodem do współpracy, a nie kłótni. Jeszcze film, i to z dreszczykiem. Helios w Bydgoszczy szykuje maraton halloweenowy. Przygotowano seans 8 filmów.
12: Hity zaczynają się w SC.
13: Dokładnie tak jest, minuta została do godziny 19, ale to jest moment, w którym ja nie jestem już główną gwiazdą tego wieczoru. Do studia Radia SK wpadły lale, dzień dobry.
14: Witam.
13: Wow, co za energia. Dziewczyny, czy wy jesteście gotowe na to, żeby przejąć antenę już tak stuprocentowo?
15: Tak,
16: jasne. Tu już mamy wprawę, tak, więc będzie dobrze.
15: No dobra, tak.
13: No dobra, to pogadamy o waszym nowym singlu?
15: No pewnie,
17: chętnie.
13: Doskonale, a przy okazji może go zagramy.
15: Super.
13: Tak. No to jesteśmy umówieni, w takim razie zostańcie z Eską, bo to wszystko zaraz się wydarzy i dowiemy się też więcej o, no właśnie, o lalach.

0: Liwka i poza tobą nic.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Ale tak jak powiedziałem, ja już wcale nie jestem sam w studiu. Lale są, dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, ponownie.
0: Jeżeli ktoś jeszcze nie słyszał, no właśnie, mamy tutaj w studiu Lale, czyli mamy Monikę, Maję, Julię i Oliwię, a więc zupełnie nowy Girls Band, który ma chyba w planach wydać nie jeden wielki hit. Przedstawiłem imiona, ale myślę, że poza imionami warto też wspomnieć o tym, że Monika to też Mona, znana też, no właśnie, jako Monika Kociołek. Ty wpadłaś na ten pomysł. Powiedz mi proszę, jak to się stało? Czy ty stwierdziłaś, że masz za dużo wolnego czasu? O co chodzi?
3: Nie, akurat nie. Chciałabym więcej, żeby dzień był dłuższy. Ja już od kilku lat chciałam stworzyć Girls Band. W końcu to się udało i jestem niesamowicie wdzięczna, bo debiut jest taki, jak sobie wymarzyłam.
0: Czyli jaki?
3: Czyli duży. Wszyscy nagrywają TikToki, wspierają nas, wysyłają mi DM-y, ja wszystko czytam, bardzo wam dziękuję, widzę wszystkie opinie, klip ma już ponad 500 000 wyświetleń, także bardzo, bardzo się cieszymy.
0: Dziewczyny, wy to jesteście, no właśnie, to jest nowość, to jest nowy projekt, ale wszystkie macie do czynienia z muzyką, macie do czynienia też z tańcem i tak dalej, to nie są wasze pierwsze historie w życiu. Czy rok temu wpadłybyście na to, że będziecie członkiniami Girls Bandu?
4: Totalnie nie.
5: Nie.
6: Zupełnie.
4: Spadło nam to z nieba, myślę.
0: Ale czyli, że spadło z nieba, czyli to jest takie niewyśnione marzenie, które jednak się spełniło przy okazji.
4: Dokładnie, no, myślę, że tak.
3: Bardzo się cieszę, że mogłam dać dziewczynom tą szansę.
0: No właśnie, i teraz chciałbym powiedzieć o tym, że dostaliśmy od was już pierwszy hit, który nazywa się Ej Lala. Zaraz zagramy go też w SC, ale mnie zastanawia jedna rzecz. Jest was cztery. Cztery talenty, ale też cztery charaktery. Jak to jest z nagrywaniem rzeczy? Jak to jest z wymyślaniem rzeczy? Czy pojawiają się jakieś sprzeczki podczas nagrywania? Czy pojawiają się jakieś problemy? Czy w ogóle jesteście...
3: Na razie jest za idealnie, słuchaj. Na razie jest wszystko dobrze.
0: Tak. No, Mona, ty mówisz to jako szefowa tutaj, z tego więc
3: powiedzcie się, dziewczyny.
0: Tak, ja spojrzę.
4: Jeśli chodzi o te pomysły, to my jesteśmy kompletnie inne wszystkie, więc każda może coś wrzucić od siebie i to jest super, że różnimy się tym temperamentem. No a jeśli chodzi o jakieś sprzeczki, no to właśnie nie było jeszcze sprzeczek. Myślę, że kiedyś na pewno coś tam się nie zgodzimy z czymś, ale na razie no, jest super.
3: Wszystkie jesteśmy, uważam, świadome, dojrzałe i zawsze sobie gdzieś tam poradzimy. Najważniejsza jest rozmowa.
0: Dobrze, ja jeszcze spojrzę tutaj w twoje oczy, żeby się dowiedzieć, czy na pewno tak jest.
6: Tak,
0: potwierdzasz?
6: Na pewno tak jest, potwierdzam.
0: Dobrze, mamy potwierdzenie z każdej strony. Julia potwierdziła. W takim razie chciałbym powiedzieć, że hit Ej Lala za chwilę pojawi się w SC, dobra?
3: Super.
0: No dobra, to wracamy za chwilę. Nie uciekajcie, jeżeli jesteście w samochodzie i właśnie dojeżdżacie do domu, to po prostu poczekajcie.

0: Justin Bieber, Nicki Minaj i Beauty and the Beat w Radiu SK.
1: Zaczynają się w SC.
0: Ale jak już ustaliliśmy, w studiu Radia SK są cały czas Lale, a więc Mona, Maja, Julia i Olivia. Przejrzałem sobie, dziewczyny, to, co robiłyście już wcześniej w swoim życiu. I uwaga, drodzy słuchacze, bo w studiu Radia SK teraz mamy, i to między innymi, powiem tak, medalistkę Mistrzostw Świata w tańcu hip-hop, pierwszą wicemis Polski, ale też studentkę wokalistyki musicalowej. Pewnie mógłbym tak jeszcze wymieniać. Dziewczyny, bardzo jesteście wszechstronne, to tak w skrócie chciałem powiedzieć. I chciałem zapytać, czy uważacie, że to jest taka super moc, coś, co wam bardzo dużo daje, jakże to jest no, takie super bohaterki po prostu, no.
2: No myślę, że to jest super, że każda jest dobra w czymś innym, ale jednocześnie w tym samym, no bo
3: tańczymy
2: i śpiewamy.
3: Tak, tak.
2: Także myślę, że to jest duży plus, że każda może coś od siebie dodać, żeby to było coraz lepsze.
0: A zauważacie to u siebie faktycznie, że no właśnie, tam gdzie jedna ma jakiś pomysł, tam druga zaraz ma drugi inny i to się uzupełnia tak fajnie?
3: No tak mamy w sumie, tak. Dokładnie.
0: Okej. Okej, no to pięknie to brzmi. Słuchajcie, dałyście się poznać już pierwszym waszym singlem, zaraz go poznacie też wy, drodzy słuchacze. No ale właśnie, zakładam, że to wcale nie jest taki, no właśnie, koniec. To jest początek, co za rok? O czym będziemy rozmawiali za rok, o czym będziemy rozmawiali za dwa lata, co Mona?
3: Ja mam nadzieję, że będziemy koncertować jak najwięcej, bo chyba na tym nam najbardziej zależy.
0: To marzenie.
3: Żeby właśnie dzielić się z tą muzyką nie tylko poprzez internet, tylko żeby też to wszystko poczuć na żywo. To jest wspaniałe, ja już tego doświadczyłam, ale dziewczyny też, może trochę w innej formie, ale jednak no, wydaje mi się, że jak w czwórkę staniemy, to to będzie spełnienie naszych marzeń.
0: No ale będzie okazja ku temu, bo ja bardzo bym chciał zobaczyć.
3: Będzie okazja i to jeszcze w tym roku i chyba takiego debiutu, to nie śniłyśmy o nim.
0: Wow.
3: Więc wyczekujcie.
0: No dobrze, ja będę wyczekiwał w takim razie najmocniej na świecie, ale zanim was wypuszczę, dziewczyny, to teraz każda z was chciałbym, aby zastanowiła się nad tym, gdybyście mogły wybrać sobie dowolnego artystę z całego świata do tego, żeby nagrał z wami wspólny utwór, to kto by to był? Tak spojrzę, od Julii zacznę, jesteś tutaj od razu po lewej, to z kim byś nagrała jako Lale?
3: A to tutaj powiem, leciał przed chwilą taki ikoniczny pan Justin Bieber i myślę, że jakbyśmy zrobiły z nim piosenkę, to byśmy rozwalił system.
4: Tak.
3: Justin Bieber.
0: No to Mona, musisz teraz rzucić czymś innym, niestety.
4: No ja zostanę przy Tate McRae, to jest moja inspiracja, kocham ją, jest wspaniała.
2: Ja niezmiennie, Ariana Grande.
0: Ariana Grande.
2: Tak, jak zawsze.
5: To ja może coś innego z K-popu, BTS zespół?
0: Słuchajcie, no to byłaby już światowa kariera w takim razie, jeżeli to się wydarzy, tego wam oczywiście życzę, ale może zacznijmy od tego, żeby zagrać teraz kawałek Ej Lala, co wy na to?
4: Yeah.
0: No to zróbmy to, Lale, Ej Lala, bo wszystkie hity zaczynają się w Estii.

0: Co za hit, to Nickelback i How You Remind Me w Radiu SK 27 minut przed godziną 20. Chciałbym przypomnieć, że jeżeli lubicie nieco inne brzmienia, a więc brzmienia klubowe, to warto słuchać SK w każdy piątek wieczorem, ale też w nocy z soboty na niedzielę. Odpalajcie SK, tam SK Live Remix, a więc nasz kultowy program, w którym to najlepsi światowi DJ-e grają swoje najlepsze sety. Naprawdę, a jeżeli lubicie klubową muzykę tak bardzo, bardzo, bardzo, że moglibyście słuchać jej przez 24 godziny na dobę, to odpalajcie aplikację Radia SK. Tam znajdziecie SK Live Remix playlistę i tam najlepsi światowi DJ-e też grają. Radio SK. Tylko że przez całą dobę. A Avicii, Waiting for Love, to już za chwilę.
1: Reklama.
2: W 29 urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a świeży filet z łososia jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Cena przed obniżką 7,99.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Aż 1500 aut w obniżonych cenach i sprawdzonych aż w 260 parametrach. Dlatego samochody używane kupować warto w AAA Auto. Bydgoszcz, Fordońska 268 i na aaauto.pl. Kredyt i leasing nawet w jeden dzień. Auta dla każdego. Sprawdzone i dostępne od ręki. Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Sprawdź listę samochodów w jesiennej wyprzedaży na aaauto.pl.
8: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
9: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Kulisy władzy, nieznane anegdoty i historia Polski opowiedziana przez człowieka, który ją współtworzył. Wydawnictwo Harde zaprasza na spotkanie autorskie z byłym premierem Leszkiem Millerem wokół książki Alfabet Millera. Spotkajmy się 15 października o godzinie 16.30 w Bydgoskiej Szkole Wyższej przy ulicy Unii Lubelskiej w Bydgoszczy. Będzie także okazja do zadawania pytań. Wstęp na wydarzenie jest wolny.
12: I po reklamie. SK.

To jeden z ostatnich nowych hitów Spectrum i Morena. 6 minut przed 20. Wyobraźcie sobie, jak pięknie ten hit brzmiałby na słuchawkach. A może ktoś akurat słucha na słuchawkach? Jest to całkiem możliwe, ale prawdopodobnie nie na naszych eskowych pomarańczowych słuchawkach. Słuchajcie, bo właśnie, zaraz zadzwonię do kogoś z was. Trwa imprezka, ale trwa też imprezka z dreszczykiem. Macie opcję na to, aby zgarnąć pomarańczowe słuchawki, ale też zaproszenia do kina. W aplikacji Radia SK można jeszcze opowiedzieć nam właśnie swoje historie, które ostatecznie okazały się strasznie śmiesznymi, a zaczynały się jak horrory. Pamiętacie coś takiego? To piszcie koniecznie, a ja zadzwonię.

0: promocja.
1: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
0: Odpalamy! Odlot ściśle tajny!
2: Pobierz apkę Radia SK
0: i zgłoś się za darmo!
3: Sponsorem programu jest właściciel outletu Płytek Podłóg i Łazienek, Piotr Górzyński w Grudziądzu, ulica Dworcowa 63.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Kulisy władzy, nieznane anegdoty i historia Polski opowiedziana przez człowieka, który ją współtworzył. Wydawnictwo Harde zaprasza na spotkanie autorskie z byłym premierem Leszkiem Millerem wokół książki Alfabet Millera. Spotkajmy się 15 października o godzinie 16.30 w Bydgoskiej Szkole Wyższej przy ulicy Unii Lubelskiej w Bydgoszczy. Będzie także okazja do zadawania pytań. Wstęp na wydarzenie jest wolny.
6: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz złap 3 Red Bulle i zapłać 4,50 za puszkę. Trzecia aż 92% taniej. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 6,50. Make a Deals.
7: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
8: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co jeśli już nie możesz?
0: To będzie ostatnia reklama.
9: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
10: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
11: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.
12: Bydgoszcz na czasie.
13: 23 km na rowerze i poczęstunek na mecie. W niedzielę ze Starego Rynku w Bydgoszczy wystartuje rajd rowerowy do Łochowa. Zbiórkę i start zaplanowano na 10. Trasa będzie prowadzić asfaltowymi drogami, a na bydgoskich rowerzystów na mecie będzie czekał smaczny poczęstunek. Obowiązują wcześniejsze zapisy. Młodzi zawodnicy powalczą o medale w taekwondo olimpijskim. W sobotę w hali Łuczniczka wystartuje otwarty Puchar Polski młodzików, kadetów i juniorów.
14: Muzyką się żyje.
15: Britney Spears zajrzała do szuflady i wyciągnęła z niej numer sprzed lat. Artystka wydała kawałek z 2001 roku, który współtworzył jej ówczesny partner, a więc Justin Timberlake. Utwór powstał z myślą o albumie Britney, który ukazał się 25 lat temu, jednak przez lata pozostawał poza oficjalną dyskografią artystki. Teraz jednak ujrzał światło dzienne. To kawałek pod tytułem She'll Never Be Me. Teraz Britney Spears przygotowuje specjalne jubileuszowe wydanie swojego starego albumu. Premiera 6 listopada. Na krążku mają pojawić się zarówno znane hity, jak i materiały, które do tej pory pozostawały poza oficjalnym katalogiem wokalistki. Najbardziej imprezowy ksiądz świata przyjedzie do Polski. Portugalski DJ Patre Guilherme zagra na koncert w Łodzi. W Walentynki 14 lutego wystąpi w Atlas Arenie w Łodzi i to będzie jego pierwsze solowe show w naszym kraju. Patre to znany na całym świecie DJ, który łączy muzykę sakralną z nowoczesną muzyką elektroniczną. Występował już na największych festiwalach na świecie.
0: Impreska.
15: Ale chciałbym powiedzieć, że to samo robili też artyści, których usłyszycie teraz. A więc Andrea Bocelli, David Guetta, EJ i Megan Thee Stallion. Oni nagrali kawałek DNA. Zagram wam go już teraz, a ja to Mati Fuczyło. 2 minuty po 20 to jest Eskopa Impreska.

to miliony monet, a więc Mrozu w Radiu SK, 15 minut po 20. Słuchajcie, widziałem, że pół internetu jest zalane zdjęciami zorzy polarnej uchwyconej nad Polską. Okazuje się, że to wcale nie są żarty. Faktycznie w weekend dało się ją zobaczyć, ale według ekspertów to wcale nie jest koniec i w najbliższych dniach zorzę będziemy mogli zobaczyć jeszcze raz. I może nawet nie raz. No więc jeżeli ktoś planował lecieć na północ, żeby zobaczyć zorzę i ma już bilety na przykład na Islandię, to można myśleć już o zwrocie. Wyjdzie taniej. Avalani for nothing, gramy.

0: które zaczęły się jak horror, a skończyły się pozytywnie. Swoje opowieści wysyłacie na sk.pl i dokładnie tak zrobiła też Monika. Cześć Monika!
1: Cześć, dobry wieczór.
0: Z tego co wiem, to twoja straszna historia dotyczy dzieciaczków. Opowiadaj, o co chodzi.
1: No, wybrałam sobie studia pedagogiczne, no i po studiach stwierdziłam, że poszukam pracy w żłobku. No i tutaj oczywiście byłam pełna takich jakby marzeń, że to będzie taka fajna, sympatyczna praca z fajnymi dziećmi. One oczywiście są fajne i tak dalej, no ale na rozmowie dowiedziałam się, że tych dzieci będzie na mojej grupie aż około 30. I to mnie troszeczkę przeraziło. No i te początki nie były takie wcale takie proste. No ale mówię, na szczęście w nieszczęściu, że są tak zwane żłobkowe choroby. Więc troszeczkę się tutaj ta grupa przerzedza nam praktycznie przez cały rok i jest naprawdę fajnie, sympatycznie, mam też fajne koleżanki, więc na szczęście się nie zniechęciłam, nie poddałam, stwierdziłam, że spróbuję, no i jestem zadowolona do tej pory.
0: No to pięknie, o to właśnie chodzi, ale powiedz mi właśnie najważniejsze pytanie. Czy ty dzisiaj lubisz dzieci?
1: No mam jedno swoje, też akurat żłobkowe, więc no lubię.
0: Lubisz, no dobra. Tak. Słuchaj, Monika, w takim razie na momenty ciszy, to pewnie w domu, nie w żłobku, zakładam, że tam to rzadziej się zdarza, mam dla ciebie pomarańczowe słuchawki JBL, a do tego dwa zaproszenia do kina na film Upadek Wieloryba. To co, brzmi dobrze?
1: O, wow, no brzmi mega fajnie. Fajnie będzie się wyrywać z domu.
0: No to wspaniale. No to wspaniale, w takim razie możesz się wyrywać, możesz już wymyślać, kiedy to zrobisz, a jeżeli wy, drodzy słuchacze, chcecie zgarnąć takie nagrody, to opowiedzcie swoje strasznie śmieszne historie na sk.pl. Radio
2: SK. Sponsorem konkursu był dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
3: Autopromocja.
4: Żeby móc powiedzieć klasyczne,
5: będę grał w grę.
4: Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym.
6: W tym tygodniu w Esce po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA
7: i komputer gamingowy wart 11 tysięcy.
8: Zgłoś się na sk.pl,
9: a potem słuchaj po południu w Radiu SK.
10: Sojty i Kościela.
11: Sponsorem konkursu jest Komputronik, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Komputronik.pl.
12: Autopromocja.
13: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
14: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
15: Szukasz dobrego planu na jesienny wieczór? Postaw na Restaurant Week. Najlepsze wyjście do top restauracji. 3 dania i prezent do 50% taniej niż w regularnym menu. Twój stolik już czeka. Rezerwuj na restaurantweek.pl.
16: Nowy telefon? Jest. Laptop? Jest. Gaming? Też jest. A do tego wynajem sprzętu, raty 0%, RRSO 0% i serwis PC. Wszystko w jednym miejscu w promocyjnych cenach. Nowy salon Computronic już otwarty. Centrum Handlowe Focus, pierwsze piętro. Do zobaczenia.
17: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
18: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
19: Osiągnięcie jubileuszowe? Byłem na 20. edycji. Do zdobycia tylko raz.
18: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
20: Poleca Radio SK.
21: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Doktor Materac odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji! Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%! Doktor Materac, Bydgoszcz, Comfy Park, Aleja Jana Pawła II, 113. Doktor Materac, teraz twój sen w stylu Italiano!
22: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: 3, 17, 41.
25: Co tak liczysz?
24: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
25: O, ja też umiem liczyć.
26: 8, 11, 15.
27: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
28: I po reklamie.
29: Esko.

Turn the Lights Off, tak nazywa się ten hit. A wiecie, że przed nami bratobójcza walka? Chociaż pewnie powinienem powiedzieć siostrobójcza albo koleżankobójcza. Bo słuchajcie, mówię o tym, co wydarzy się nad ranem w tenisie. Wuhan. O 5 rano zagrają jutro Iga Świątek i Magdalena Fręch, z tym, że oni zagrają razem, a przeciwko sobie. Jedno jest pewne, wygra Polka. Poza tym jedna awansuje, druga będzie mogła wreszcie odespać, to też sukces.

0: of my love, Ebony Izibizu. I 4 minuty do 21. Zapytałem o wasze najbardziej zaskakujące powody kłótni albo powody obrażenia się na drugą osobę i Ola nagrała w tej sprawie głosówkę.
1: Mój mąż chodził obrażony na mnie przez kilka dni, bo przyśniło mu się, że zdradzam go z operatorem koparki.
0: Być może gdyby ten sen dotyczył każdego innego, to mąż dałby radę, jakoś by to przełknął, ale akurat z operatorem koparki? Matifu Czyło, słyszymy się jutro. Zostawiam was z hitami na czasie.

0: to promocja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
6: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
7: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
8: Osiągnięcie jubileuszowe? Byłem na 20 edycji. Do zdobycia tylko raz.
7: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
8: Poleca Radio SK.
0: To będzie ostatnia reklama.
9: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Dr. Materas odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji. Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%. Dr. Materas, Bydgoszcz, Comfy Park, Aleja Jana Pawła II, 113. Dr. Materas, teraz twój sen w stylu Italiano.
10: I po reklamie.
11: Bydgoszcz na czasie.
12: Dawid Olszewski bieg po pasie startowym, ale bez wsiadania do samolotu. 23 października wieczorem na bydgoskim lotnisku wystartuje odlotowa piątka nocą. Bydgoszczanie pokonają 5 km po drodze startowej portu lotniczego. Start o 20, a trasa ma atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. W przyszłym tygodniu bydgoszczanki spotkają się w kinie Helios szykuje kino kobiet. Tym razem na wielkim ekranie komedia Jak żyć, żeby nie zwariować.

0: Music News. A dzisiaj w magazynie muzycznym trochę poleceń na długie jesienne wieczory. I mój pierwszy raz od Łajciora. Kasia Węsierska, zapraszam. Długie jesienne wieczory sprzyjają temu, żeby zasiąść na kanapie na przykład z kubkiem herbaty pod kocem i obejrzeć dokumenty albo filmy muzyczne. A tych jest kilka. Przyznaję, że jestem na świeżo, dlatego że obejrzałam właśnie nowy film, który trafił na jedną z platform streamingowych, czyli film Mniej Obcy, opowiadający historię, ale nie jest to biografia, Jana Borysewicza, założyciela grupy Lady Punk. I teraz powiem, no ale gdzie Lady Punk i to, co gracie w Radiu SK? Prawda jest taka, że Lady Punk to zespół legenda, który dał podwaliny do tego, co dziś tworzą niektóre zespoły albo artyści, którzy wciąż się inspirują i gwarantuję, że część takich kawałków można usłyszeć na antenie Radiu SK. Kilka lat temu Gromi stworzył nową wersję wielkiego hitu grupy Lady Punk, Sztuka Latania, którą też właśnie tutaj graliśmy, dlatego że wciąż ta muzyka, którą tworzono nawet w latach 80., jest żywa i daje inspirację wielu artystom działającym na tej scenie do dziś. Film Mniej Obcy to nie jest tak naprawdę biografia Jana Borysewicza, tylko pewien wycinek ukazujący fragment jego życia. Od dzieciństwa do momentu, kiedy stwierdził, że chce założyć zespół, do wczesnych lat jego działalności, dlatego że ta historia kończy się mniej więcej wraz z końcem stanu wojennego, czyli w okolicach roku 89. I widzimy tu przede wszystkim Jana Borysewicza nie tylko jako muzyka, ale jako człowieka. Widać tam chłopaka, który od młodego wieku wie już, co chce robić. Słucha zagranicznego rock'n'rolla i ma wielkie marzenia. Mówi o tym, że podbije Stany, sprzeda miliony płyt i będzie bardzo znany. I zresztą słowa dotrzymuje. Dostaje pierwszą gitarę, ale w tle wciąż widzimy różnego rodzaju trudne sytuacje, z którymi się zmaga, takie jak na przykład choroba mamy, która cierpiała na stwardnienie rozsiane, czy różnego rodzaju tragedie rodzinne, a także to, że Jan musiał pracować, próbując łączyć jednocześnie granie, czyli tworzenie muzyki właśnie na przykład z remontami, na których najłatwiej było zarobić. W tle stan wojenny, ograniczenia, cenzura, problemy ze służbami, a dodatkowo życie rock'n'rollowca, które wiąże się z wieloma pokusami, a tym samym zagrożeniami i nie sprzyja temu, żeby stworzyć na przykład stabilną relację, założyć rodzinę, czy mówiąc dość kolokwialnie, ustatkować się. To jest piękna historia, która została opowiedziana w taki sposób, że zostawia nie tylko nas z refleksją, bo są momenty rzeczywiście smutne i są momenty takie, kiedy człowiek wyłącza telewizor i zastanawia się nad tą historią chwilę dłużej, ale jest też wiele momentów, które powodują uśmiech, a czasami nawet i śmiech, czyli po prostu film zbudowany jest trochę tak jak życie. Pozwala na Jana Borysewicza spojrzeć z nieco innej strony, bo o ile wszyscy wiedzą o jego istnieniu, to siłą rzeczy wokalistą i niejako też frontmanem zespołu Lady Punk od wielu lat jest Janusz Panasewicz, który jest wokalistą tego zespołu. Natomiast Jan Borysewicz jest jego głównym założycielem i to właśnie jemu poświęcona jest ta historia. Muzyk z gitarą, który osiągnął tak dużo, choć świat rzucał mu dużo kłód pod nogi. To jedna z tych opcji, które naprawdę warto obejrzeć, kiedy macie trochę czasu właśnie podczas tych jesiennych wieczorów. Zresztą na platformach streamingowych bardzo dużo jest także filmów dokumentalnych o tych artystach, którzy byli i są już legendami i stworzyli podwaliny do tego, co tworzą młodzi artyści dziś. Między innymi dostępny jest dokument o Maryli Rodowicz, czyli no legendzie i ikonie muzyki, która prawdopodobnie zagra gdzieś na którejś imprezie sylwestrowej w tym roku i która pokazuje, jak można wciąż, pomimo upływu czasu, łączyć się międzypokoleniowo, co też pokazała między innymi w tym roku w Sopocie, gdzie zaprosiła do duetów naprawdę młodych artystów, takich jak chociażby Jan Kleosia czy Zalia. Jeśli chodzi zaś o ten dokument, to tu poznajemy nie tylko samą twórczość Maryli Rodowicz, ale częściowo także i prywatne życie, dlatego że wypowiada się tam wielu artystów. Można dostrzec też jakieś archiwalne nagrania. I myślę, że widzimy tam taką Marylę, której przez większość czasu duża część jej fanów i publiczności po prostu nie znała. A więc Marylę nieco bardziej domową, czasami ze łzami w oczach lub też ze smutkiem, dlatego że wielu jej bliskich wiedziało o relacji, która trwała lata, a która tak naprawdę chyba była nieszczęśliwą miłością. Maryla Rodowicz była zakochana w jednym z artystów, którzy mieszkali w Krakowie i to właśnie z tym artystą miała dwoje dzieci. Ona w Warszawie, on w Krakowie. Bardziej bywał niż był w tym domu, a ona chyba swoje dzieci wychowywała praktycznie sama. To właśnie o tej relacji powstał jej wielki hit rozmowa przez ocean, czyli są dwa światy i nas jest dwoje. I kiedy przesłucha się tej piosenki po raz kolejny, znając tę historię od tej strony, to rzeczywiście nabiera ona innego wydźwięku. Warto obejrzeć, nawet jeżeli muzyka Marylii Rodowicz wydaje wam się odległa i nie słuchacie jej na co dzień, bo po pierwsze zorientujecie się, ile kawałków Marylii Rodowicz znacie, a po drugie zobaczycie, jak wielki wpływ na polską popkulturę i polską muzykę miała ona sama jako kobieta, jako ikona na scenie, jako artystka, a także czasami jako pioniorka, jeśli chodzi o modę, światopoglądy czy wygłaszane przez siebie słowa. I jest jeszcze jeden dokument, który zachwycił mnie tak bardzo, że czasami do niego wracam, pomimo że widziałam go już 2 lub 3 razy. Nazywa się Najwspanialsza noc w historii popu i daje trochę taki klimat dokumentu, który można byłoby obejrzeć bliżej świąt Bożego Narodzenia, ale wydaje mi się, że jesień też się do tego sprawdzi. To jest opowieść o kulisach nagrania charytatywnego hitu We Are The World przez największe gwiazdy muzyki w Stanach Zjednoczonych, ale tym samym i na całym świecie, lat 80. W jednym studiu spotkali się między innymi Michael Jackson, Bob Dylan, Bruce Springsteen czy chociażby Stevie Wonder. Wszyscy zamknięci w jednym miejscu, w jednej nocy, po jednej z gal wręczenia nagród, kiedy to ktoś wpadł na pomysł, żeby nagrać charytatywny utwór, który wesprze głodującą wtedy Afrykę. Widzimy przy kilku mikrofonach kilkanaście, a momentami nawet chyba kilkadziesiąt gwiazd, największych gwiazd światowej muzyki, którzy nagle po wejściu do studia, w obliczu swoich kolegów i koleżanek, którzy także tworzą, tracą rezon, zaczynają się trochę wstydzić, onieśmielać śpiewać przy sobie nawzajem, dlatego że uważają, że wyjdą ich największe głosowe mankamenty, a jednocześnie ich ego nie pozwala na to, żeby pokazać swoją prawdziwą twarz. Pięknie się ogląda pracę właśnie z takimi osobami. Widać też Michaela Jacksona, który na tamtym etapie był tytanem pracy, dlatego że do studia przyjechał jako pierwszy. Zaczął pracować, śpiewać przy mikrofonie, a właściwie usiadł i wyszedł stamtąd jako ostatni. Powstał utwór legenda, który rozbrzmiewa w naszych głowach do dziś przy różnego rodzaju okazjach, a przy okazji po latach został właśnie stworzony dokument pokazujący tę jedną noc, która trwając maksymalnie kilkanaście godzin, okazała się na tyle przełomowa, że ten kawałek do dziś jest jednym z hymnów zjednoczonego świata, który wraca przy różnych możliwych okazjach, bo pokazał, że wielu artystów światowej sławy może spotkać się w jednym studiu na jedną noc, zaśpiewać po kilka fraz każdy. Czasami razem, czasami oddzielnie, czasami w triach, w różnego rodzaju konfiguracjach i że wspólny refren może zabrzmieć tak mocno. Jednocześnie sam teledysk z tego nagrania, który powstał, też mocno chwyta za serce, bo pokazuje właśnie artystów w ich prawdziwym środowisku, czyli w studiu, w słuchawkach, gdzie stoją obok siebie, kiwają się w rytm muzyki, która chyba jeszcze wtedy nie mieli pojęcia, trochę zmieni oblicze w ogóle całej popkultury i stanie się piosenką, legendą. Widać w tym dokumencie zakulisowe rozmowy, różnego rodzaju zachowania, które mają wspomóc tym artystom w nagraniu ostatecznie tego numeru. Są sceny, które was zirytują, są sceny, które was rozbawią i są przede wszystkim te sceny, które wzruszą do łez i pozwolą spojrzeć na ten kawałek nieco inaczej. To jest taki dokument, po którym robi się ciepło na sercu, bo on daje nadzieję. Pokazuje, że ludzie w trudnych momentach są w stanie się zjednoczyć dla wyższej idei, odłożyć swoje różnice wynikające z tego, że na przykład mieszkają w różnych miejscach, mają inne światopoglądy, tworzą różną muzykę i prawdopodobnie nigdy nie stanęliby na scenie obok siebie, gdyby nie jeden kawałek i jeden pomysł, który właśnie ktoś rzucił, a reszta zdecydowała się w to wejść. Dla mnie to jest historia o zjednoczeniu się, o odrzuceniu pewnych masek, o przełamaniu swoich słabości, o zostawieniu ego gdzieś za drzwiami studia, dlatego że nawet taki napis przed wejściem widniał, proszę ego zostawić za drzwiami i wejść tu po prostu jako człowiek. No i też pokazania, że muzyka naprawdę potrafi jednoczyć. Jednoczyć nie tylko nas, słuchaczy i odbiorców tej muzyki, ale przede wszystkim artystów, którzy taką muzykę tworzą. Do dziś wiadomo, że muzyka jest językiem uniwersalnym, a ten dokument jest pewnym potwierdzeniem namacalnym tej tezy i rzeczywiście jest sposobem na miłe spędzenie wieczoru, a przy okazji na spojrzenie na ten kawałek, który na pewno znacie, bo jak go sobie zanucicie, to go sobie przypomnicie w nieco inny sposób. Najwspanialsza noc w historii popu. popu. Tak się ten dokument nazywa. A teraz już czas na mój pierwszy raz, który przygotował Michał Hanczak z Łajciorem w roli głównej.
1: Mój pierwszy raz.
2: Mój pierwszy raz na scenie.
3: Mój pierwszy raz na scenie to Polish Hip Hop Festival w Płocku. Grałem wtedy, miałem 3 piosenki w internecie, jakby z tych większych, czyli miałem wtedy Sen, chyba La Vida Loca, Noc i Kalifornia, czyli 4. I to grałem tam, zebrało się chyba z 3 koła ludzi, nie? Gdzie w tym samym czasie na dużej scenie grał ktoś wielki wtedy, nie?
2: Więc dało ci to kopa wtedy?
3: Kurde, no tak.
2: Mój pierwszy muzyczny idol.
3: Oj, takich było wielu, ale taki pierwszy? Chyba 50 Cent. I do dzisiaj w sumie z moim idolem, nie?
2: Mój pierwszy raz, gdy napisałem swój kawałek.
3: Z 12 lat miałem. Jak nie mniej. Z 10-12 lat miałem. No wiadomo, to jest jakiś totalny teraz... Nie mogę powiedzieć tego słowa, ale jest to po prostu no, piękne z jakiegoś powodu, że mając 12 lat już coś tam chciałem napisać i coś napisałem. Nie nagrałem, ale napisałem. No, ale tak patrząc przez dzisiejszy pryzmat dzisiejszego, to no to nie.
2: Mój pierwszy raz jako White 2115.
3: Na kanale SBM-u jakaś piosenka, nie wiem czy to nie była, albo chyba Sen był, no piosenka Sen. Wtedy jakby do pseudonimu White dopisałem 2115, bo chcieliśmy jakby z Borysem, czyli BDS-em i zresztą chłopaków z 2115 jakby promować naszą grupę tak na ten i zawsze na przykład mnie to jarało, że na przykład A$AP Rocky miał w ksywie ten część swojego składu A$AP, nie? I to było zajebiste dla mnie i w sumie dla chłopaków też i teraz tak robimy wszyscy, nie?
2: Mój pierwszy hit.
3: Kalifornia. Kalifornia. No na zasadzie były większe piosenki wcześniej, nie? Tylko, że no, na taką skalę nie mam żadnej innej, nie? Miałem piosenki typu 10 lat temu na przykład 1 000 000 wyświetleń na YouTube, nie? No ale no Kalifornia. To śmieszne, bo ta piosenka ona dopiero po 2 miesiącach, bo jak ja ją wydałem, to po prostu piosenka, nie? Ona po 2 miesiącach nagle zaczęła żyć jak jakiś, nie wiem, jak jakiś... Nie mogę powiedzieć żadnego słowa, które może to odkreślić, ale zaczęła po prostu rosnąć w oczach, nie? I pamiętam, że to było dla mnie takie, kurczę, co się dzieje, nie? Jakby ja myślałem zawsze, że jak nuta nie zażre za pierwszym razem, wiesz, od razu, to tak myślę, a, no to okej, nie? A tutaj ona po 2 miesiącach, po 2 miesiącach nagle zaczęła rosnąć i tak rośnie do dzisiaj, nie?
2: Mój pierwszy raz, gdy zgarnąłem diament.
3: Kalifornia! Kalifornia, no. W ogóle bardzo dawno temu to już było, nie? Tylko, że jakoś nie chciało nam się chyba za bardzo jakby tego w sumie z tym żyć, nie?
2: Mój pierwszy raz, gdy poczułem się rozpoznawalny.
3: Któregoś razu, jak powiem ci, że wydałem jakąś nutę, tylko teraz nie pamiętam jaką. I idę po miasteczku swoim, po Milanówku, w którym wówczas, mądre słowo, wówczas mieszkałem. I jechała fura, nie? I gościu na otwartych szybach właśnie moją muzę. Ja sobie tak myślę, hard, no hard, nie? No a potem wiadomo, jak się tam na przykład było w jakiejś galerii i nagle ktoś do ciebie podbija po zdjęcie, nie? Pierwszy raz. Kurczę, no się poczułem jak jakiś Michał Wiśniewski, nie?
2: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałem swój kawałek w radiu.
3: Na... zależy na której rotacji, czy na rapowej, czy na tej. Nie, szczerze, tak najbardziej co mi zapadło w pamięć, bo ja wiem, że moje piosenki latały w radio wcześniej, ale najbardziej mi zapadło chyba w pamięć w momencie, kiedy Lawendę wydaliśmy i ona dosłownie była na dziennej rotacji, takiej, że to cały czas, nie? Fajne.

0: czeka twoja twarz.
1: Mój pierwszy raz we współpracy z Matą.
2: Na moją płytę to było, na Rockstara do zachodu słońca. To w ogóle to szybką taką anegdotkę. Przyjechałem do No Bo Co To Studio i Paulinka chyba byłaś ze mną, nie? Wtedy. Przyjechałem do No Bo Co To Studio i patrzę, bo tam były takie schodki przed wejściem, nie? I siedzi jakiś dzieciak, ma słuchawki na głowie i się tak buja, nie? I coś sobie pisze, nie? Ja mówię, a

0: Dego, Lala, o.
1: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
0: Nigdy takiej nie było. Nigdy takiej nie było, słuchaj.
1: Czyli zawsze profeska.
0: Nie, ale po prostu ktoś nad tym to czuwa, nie? Na zasadzie, no nie było, po prostu zawsze, wiesz, zależy co rozumiesz przez wpadkę. No czasami było tak na przykład, że sprzęt, coś na samym początku koncertu nie chciał działać, ale jeszcze wtedy mnie na scenie na przykład nie było, nie? To takie rzeczy się zdarzały, nie? Ale nigdy na przykład się nie wywróciłem na scenie, nie spadłem ze sceny, nie zrobiłem stage divingu i nie poleciałem na ziemię, bo nikt nie złapał. I jakby takich wpadek nie miałem, nie?
2: SK Bydgoszcz News.
3: To jest magazyn reporterów Radia SK Bydgoszcz, Lidia Rchwalska. Kamizelki są w gotowości, a o ich założeniu decyduje kierownik zespołu. Ratownicy medyczni są przygotowani na niebezpieczne interwencje, również te z użyciem noża, przyznaje Krzysztof Wiśniewski z Pogotowia w Bydgoszczy. Nawet zwykłe wezwanie może skończyć się zagrożeniem życia. O bezpieczeństwie tych, którzy na co dzień ratują życie, mówimy w Dniu Ratownictwa Medycznego.
4: Krzysztof Wiśniewski, kierownik działu organizacji usług medycznych i szkoleń wojewódzkich stacji pogotowia ratunkowego w Bydgoszczy, ale też ciągle czynny ratownik medyczny zespołu ratownictwa medycznego.
5: No właśnie, także wie pan doskonale o tej pracy wszystko. Tak, porozmawiajmy o tej codzienności ratowników medycznych. Może na początek o tym, co sprawia największą satysfakcję z tej pracy.
4: No to tak naprawdę każdy dzień w naszej pracy jest inny, każdy wyjazd jest inny. Szereg zdarzeń, wahania nastroju od radości i szczęścia od narodzin dziecka, bo i porody odbieramy poprzez, no niestety zgony i śmierć, bo niektóre śmierci są nie do uniknięcia, cokolwiek byśmy nie robili. Więc te wahania w ciągu nawet jednego dnia, jednego dyżuru są, wahania nastroju są bardzo duże i tak naprawdę jednego dnia śmiem twierdzić, widzimy więcej niż osoby niemedyczne w ciągu całego swojego życia, bo to jest dosyć szereg różnych tak naprawdę zdarzeń i wezwań. Zawód medyka w zespole ratownictwa medycznego, potocznie mówiąc w karetce, to jest to zawód interdyscyplinarny, czyli musi mieć wiedzę z każdej dziedziny medycyny, z położnictwa, tak jak wspominałem, odebranie porodów, z kardiologii, z interny, z chirurgii, z neurochirurgii, więc ciągle się doskonalimy, ciągle zdobywamy wiedzę, ciągle musimy działać zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, więc doskonalimy się, uczestniczymy w szkoleniach i kursach. Od tego też wymaga od nas ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym i ustawa o samorządzie ratowniku medycznym, który mówi, że musimy zdobywać 200 punktów edukacyjnych w ciągu 5 lat, więc cały czas się edukujemy. Tak jak mówiłem, nigdy nie wiemy, do czego zostaniemy wezwani przez dyspozytora medycznego.
5: Właśnie to jest taka praca trochę niewiadoma, prawda? Nigdy nie wiadomo rano, czy przed dyżurem po prostu, dokąd dzisiaj trzeba będzie jechać, kogo się spotka, prawda?
4: To jest szereg i wachlarz zdarzeń i wezwań zespołu ratownictwa medycznego. Także warto wspomnieć niestety, że każde zamykane za nami drzwi, każda wizyta może się skończyć aktem agresji, to na pewno Państwo słyszeliście nieraz. Zginęło niedawno dwoje członków naszej ratowniczej rodziny, lekarz przychodni od noża i ratownik medyczny podczas interwencji z jednym z mieszkań, więc nie tylko się uczymy już tych medycznych czynności ratunkowej, algorytmów i procedur medycznych, ale no niestety musimy się też skupić na samoobronie, na stosowaniu przymusu bezpośredniego, na deeskalacji aktów agresji, więc my tutaj w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego już od wielu lat mamy podpisane porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji Bydgoszczy, z Komendą Miejską Policji Bydgoszczy, ze Służbą Więzienną Bydgoszcz-Fordon właśnie na wspólne szkolenia z deeskalacji aktów agresji, czyli żeby nie dopuścić tej agresji słownej, żeby ona się nie przekształciła tą fizyczną. Mamy zajęcia z psychologami, negocjatorami policyjnymi, no bo niestety te akty agresji się zdarzają. My odnotowujemy w naszej wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego Bydgoszcz około 20 takich aktów agresji, ale to są już takie akty agresji, gdzie ratownik, pielęgniarka, lekarz zostaje popychana, szarpana, uderzana, również celowana do nas z broni różnego typu, więc takie sytuacje się zdarzają. Ale oczywiście na 50 tysięcy wyjazdów kilka zdarzeń takich jest, gdzie no, ratownik staje przed dużym niebezpieczeństwem.
5: Te 20, około 20 aktów agresji, to w jakim czasie?
4: To jest w ciągu roku. No to wiem, w ciągu roku tyle aktów agresji i tyle wniosków z żądania ścigania sprawców agresji wysyłamy też do policji. Żadnego takiej sytuacji nie zamiatamy pod dywan.
5: Żadnej taryfy ulgowej.
4: Żadnej taryfy ulgowej. Na szczęście te kary są już wysokie, są nieuchronne, więc w tej chwili odnotowujemy, bodajże, jeżeli dobrze pamiętam, w tym roku 4 akty agresji, więc patrząc na tamten rok i na poprzednie, jest ich trochę mniej. W naszej wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego.
5: No właśnie,

0: Mówi się o tym, że tych aktów agresji, no w ogóle mamy tego więcej.
1: W tym roku odpukać jest ich dużo, dużo mniej jak w poprzednich latach, bo w tym pierwszym półroczu mamy tylko, albo aż, dla mnie aż chyba, 4 akty agresji, więc odnotowujemy w tym roku dużo mniej tych sytuacji. Być może jest to zasługą jakiejś kampanii, którą my też w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy prowadzimy. Stop agresji w ratownictwie medycznym. Również było głośno o tym, że dostaliśmy kamizelki, noże i szpikulce odporne z Ministerstwa Zdrowia, więc trochę o tym się mówi. Być może to i ta nieuchronność kar i wysokość kar, być może to wszystko razem spowodowało, że tych aktów agresji jest mniej.
0: A to, że właśnie te kary są trochę wyższe, nieuchronne?
1: Myślę, że tak, chociaż z drugiej strony patrząc, pacjent po spożyciu alkoholu czy środkach psychoaktywnych, bo to są najczęstsze przyczyny aktów agresji, no myślę, że w danej chwili, w danej sytuacji myślę, że śmiertwiedzi nie myśli o tych nieuchronności tych kar, ale tak jak wspomniałem, jest ich dużo mniej w tym roku.
0: To zapytam jeszcze właśnie o kamizelki. Są od pewnego czasu, też mieliśmy okazję o tym porozmawiać, no i właśnie minęło trochę czasu, jak się sprawdzają?
1: Tak naprawdę nie mam chyba informacji, że były gdziekolwiek użyte, więc być może tam mniejsza liczba aktów agresji i sytuacji agresywnych spowodowała, że nie używaliśmy jeszcze tych kamizelek nożoodpornych i niech tak zostanie.
0: Czy jakoś te ostatnie wydarzenia też wpływają jakoś na waszą pracę? Mówię o tych wydarzeniach z nożownikami, że oni gdzieś tam się w ostatnim czasie pojawiają. Jest tak z tyłu głowy, że może warto by było mieć te kamizelki pod ręką, może nawet zakładać. Mieliście takie, nie wiem, rozmowy czy przemyślenia?
1: Tak, no przemyślenia są, chociaż tutaj duża rola i ukłony dla dyspozytorów medycznych, którzy jak już wiedzą, że sytuacja jest niebezpieczna, wysyłają jednocześnie patrol policji zespołem ratownictwa medycznego i tak naprawdę patrol policji sprawdza dane miejsce. I my wchodzimy tylko wtedy, kiedy jest bezpiecznie i kiedy patrol policji dopuszcza nas do tego miejsca, więc duży ukłon do dyspozytorów medycznych, że właśnie w ten sposób ta procedura jest zachowywana.
0: A te ostatnie wydarzenia?
1: No, na pewno zostają z tyłu głowy i na pewno te kamizelki są w gotowości. Jeżeli będzie taka sytuacja, że będziemy mieli wezwanie, powiedzmy, nożownik w szkole czy podobna sytuacja, na pewno te kamizelki będą na ratownikach medycznych.
0: Czyli to też nie jest tak, że one muszą być cały czas zakładane i przy każdej interwencji
1: powinny
0: być.
1: Tutaj jest dużą rolą kierownika zespołu i dyspozytora medycznego, który zbiera wywiad, a potem kierownik zespołu ratownictwa medycznego decyduje o tych kamizelkach, chociaż tak jak wspomniałem, jak już wiemy, że jest niebezpiecznie, to jednak jest z nami policja zawsze.
0: Właśnie tak jak pan wspomniał, to jest praca, która jest niebezpieczna. Nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, no, prawda?
1: Oczywiście jeździmy do różnych miejsc, do różnych osób. My to mówimy, że to są takie wizyty weekendowe, gdzie jest dużo dyskotek, dużo alkoholu, niestety w połączeniu ze środkami psychoaktywnymi. Tam jest zawsze niebezpiecznie, jakieś pustostany, środek dyskoteki, gdzie musimy wejść po daną osobę, więc zdarza się, że te sytuacje są niebezpieczne, chociaż śmiem twierdzić, że każde zamknięte za nami drzwi w mieszkaniu mogą spowodować, że tam w tym miejscu będzie niebezpiecznie. I wracając do tego, że uczymy się tej samoobrony, przymusu bezpośredniego, deeskalacji tych aktów agresji, chcę zaznaczyć, że nie po to się uczymy, żeby się szarpać, czy mówiąc kolokwialnie, bić z pacjentem, tylko żeby uwolnić się od jakiegoś świtu i uciec w bezpieczne miejsce, bo taka jest nasza rola. Tam, gdzie jest niebezpiecznie, nie wchodzimy albo uciekamy, bo dobry ratownik to żywy ratownik.
0: Czy są jakieś zmiany, które jeszcze powinny zostać wprowadzone, może zaostrzone, bo chcieliście właśnie kamizelek nożoodpornych, one są, zwiększone kary, czy coś jeszcze? O czym się rozmawia tak w waszym gronie?
1: Myślę, że chyba powoli wyczerpujemy te możliwości ochrony ratowników medycznych. Pomijając to, że każdy ratownik ma osobiście przy sobie gaz pieprzowy, nie jest oczywiście on kupowany czy zapewniany przez stację pogotowia ratunkowego, ale też każdy medyk może je mieć przy sobie w czasie pełnienia dyżuru, chociażby nawet do agresywnego zwierzęcia, które może się zdarzyć, że zaatakuje ratownika, ale też ten gaz pieprzowy uratował kilka razy przed agresywnym pacjentem czy świadkami zdarzenia naszych medyków. Myślę, że nie da się do końca ochronić personelu zespołu ratownictwa medycznego, bo na pozór zwyczajna wizyta może zakończyć się różnie. I tak było też w historii Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, gdzie zespół jechał do pacjentki z nadciśnieniem, zbadał pacjentkę, stwierdził, że nie wymaga ona transportu do szpitala, wyrównał to ciśnienie tętnicze, no ale synowi nie spodobało się to, że mama nie zostaje przyjęta czy zabrana do szpitala i wyciągnął broń i zaczął celować do ratowników medycznych, wymuszając poniekąd zabranie matki do szpitala, więc zobaczcie Państwo, że zwykła wizyta, gdzie nic nie powinno się wydarzyć, może się nagle i dynamicznie zmienić w sytuację skrajnie niebezpieczną.
0: Czy te kamizelki, one już trafiły tam, gdzie powinny? Już
1: tak, one jeżdżą w zespołach ratownictwa w całej Polsce. Kilka miesięcy temu Ministerstwo Zdrowia do wszystkich dyspozytów ratownictwa medycznego przekazało te kamizelki, więc są i oby nigdy, tak jak wspomniałem, nie były użyte, ale żeby też tak nie było smutno w naszym dniu, bo dzisiaj nasze święto, święto ratownictwa medycznego, no to chcę zaznaczyć, że to super zawód, że nie ma chyba nic piękniejszego niż uratować komuś zdrowie i życie. I tak naprawdę każde uratowane życie, każde uratowane zdrowie, każdy uratowany człowiek powoduje, że, mówiąc w cudzysłowie, unosimy się trochę nad ziemią i daje nam to tą satysfakcję do pracy w tym zawodzie właśnie.
0: Trudna praca, ale chyba no, pan na pewno podchodzi do tego z pasją.
1: Tak, no myślę, że tutaj musi być pasja, musi być chęć. W tym zawodzie musimy lubić, wręcz powiem, że musimy kochać ludzi, bo nasz zawód jest związany z wizytami w mieszkaniach, w domach i oparty bardzo mocno na rozmowie z pacjentem, na rozmowie z człowiekiem, więc no my w swoim zawodzie musimy lubić tych ludzi, musimy potrafić rozmawiać. No tutaj życzliwość, zrozumienie tego pacjenta, który znajduje się w trudnej sytuacji, no jest po naszej stronie i tutaj prawidłowa komunikacja to jest połowa sukcesu. Dobrze zebrany wywiad to jest połowa sukcesu, a ta medycyna troszkę później.
0: Nie ma chyba lepszego zawodu niż ten, gdzie można komuś pomóc, prawda?
1: No myślę, że tak, bo tak jak wspomniałem, nie ma nic piękniejszego niż uratować komuś zdrowie i życie. To jest ogromna satysfakcja i to daje nam jakby tutaj, mówiąc kolokwialnie, kopa do dalszej edukacji, do wzmacniania swojej wiedzy, do działania zgodnie z najnowszymi wytycznymi resuscytacji, chociażby krążeniowo-oddechowej, czy też innymi algorytmami. I pomiędzy tymi wizytami, które nie powinny się zjawić w zespołach ratownictwa medycznego, czy w dyspozytorni medycznym, bo takie się zdarzają. No są te wizyty właśnie, gdzie ratujemy tego człowieka, gdzie ta wiedza, którą uczymy się przez całe swoje życie, bo nie tylko kończymy na edukacji studenckiej, ale uczymy się, tak jak wspomniałem, przez całe życie, bo musimy działać zgodnie z najwyższą wiedzą i najaktualniejszą wiedzą medyczną, no powoduje, że mamy tą satysfakcję i chęć pracy w tym zawodzie. I tak jak pan wspomniał, jest to nasza pasja, czyli tak jak my mówimy, nie chodzimy do pracy, tylko chodzimy się pasjonować.
0: Zapytam o te kamizelki. One rzeczywiście są dostosowane do takich sytuacji, prawda? Że ktoś wyciągnie na przykład nóż, jakieś niebezpieczne narzędzie.
1: Te kamizelki to są kamizelki nożo- i szpikiłcoodporne. One są też tak skonstruowane, żeby nie utrudniały nam ruchu, bo my w większości przy pacjentach w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego no jesteśmy nie w pozycji stojącej, ale klęczącej, nachylamy się nad pacjentem, kucamy, więc one nie mogą też nam tutaj przeszkadzać w ruchach w medycznych czynnościach ratunkowych, więc one są tak skrojone i tak przygotowane, żeby nie krępowały naszych ruchów. I tak jak pan wspomniał, no chronią przed atakiem nożem czy jakimś ostrym narzędziem w okolice klatki piersiowej właśnie.
0: Te ostatnie wydarzenia jakoś tak na was, nie wiem, jakoś takie jedziecie i nie wiadomo czego się spodziewać, no bo rzeczywiście tych przypadków jest ostatnio.
1: Tak, no na pewno te kamizelki są w gotowości, na pewno każdy kierownik zespołu ratownictwa medycznego, czytając treść wezwania, który przesyła dyspozytor medyczny na nasz tablet, no decyduje i zastanawia się, czy tą kamizelkę już teraz ubrać, czy też była patrol policji, który ma zabezpieczyć naszą wizytę. Więc kamizelki są i są w gotowości i mam taką nadzieję, żeby nie zostały nigdy użyte.
2: SK Bydgoszcz.
3: Ponad 10 kg mefedronu i marihuany oraz kokaina o łącznej wartości ponad 600 tysięcy złotych nie trafią na bydgoski rynek. Policjanci zatrzymali 42-latkę. Mężczyzna trzymał narkotyki w piwnicy na Wzgórzu Wolności. Usłyszał już zarzuty i spędzi najbliższe 3 miesiące za kratkami. Grozi mu nawet do 20 lat pozbawienia wolności. 30-latek z Bydgoszczy zatrzymany za kradzież elektronarzędzi. Mężczyzna wpadł w mieszkaniu przy ulicy Pomorskiej, miał ukraść sprzęt z samochodu zaparkowanego przy Chodkiewicza o wartości blisko 5 tysięcy złotych. Policjanci odzyskali część łupu i przy okazji zatrzymali też ukrywającego się pod kołdrą jego kolegę, który był poszukiwany za inne przestępstwa.
2: SK Bydgoszcz.
3: Bydgoszczy policjanci poszukują sprawców pobicia mężczyzny na Starym Rynku. Do tego zdarzenia doszło 12 czerwca. Za zgodą prokuratury opublikowali wizerunek 3 mężczyzn, którzy mogą mieć związek z tą sprawą. Czekają na sygnały od mieszkańców. Kluby rozwoju cyfrowego powstaną na terenie metropolii Bydgoszcz. Będą pomagać osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym w praktycznej edukacji związanej z e-usługami, na przykład internetowym kontem pacjenta czy aplikacją M-Obywatelem. Duże kluby powstaną w Bydgoszczy, Solcu Kujawskim i Koronowie, a mniejsze w pozostałych gminach powiatu. Trwa montaż stalowych elementów remontowanej kładki łączącej Opławiec ze Smukałą. Ratusz informuje, że do wykonania zostały też prace związane z montażem elementów drewnianych, takich jak pomost czy balustrady. Umocnione zostaną także skarpy. Przeprawa nad Brdą zostanie udostępniona pieszym jeszcze w tym roku. Do 17 października potrwają bydgoskie Dni Seniorek i Seniorów. Z tej okazji czeka ponad 50 różnych wydarzeń, które odbywają się w Centrum Seniorów Dworcowa 3. To wykłady, prelekcje, warsztaty. Będą też dni poświęcone nowym technologiom, sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwu i zdrowiu.
2: SK Bydgoszcz News.
4: To jest magazyn reporterów Radia SK w Bydgoszczy. Dorota Lakner. Zapraszam. Taksi na aplikację pod lupą kujawsko-pomorskich służb. Celem prowadzonych ostatnio działań była poprawa bezpieczeństwa osób korzystających z przewozu taksówkami oraz wyeliminowanie nieuczciwych przewoźników. W trakcie działań skontrolowano 106 pojazdów. W trzech przypadkach kierowcy nie mieli wymaganej licencji. Jedna osoba została zatrzymana. Akcja będzie powtarzana. Ruszył sezon grzewczy w bydgoskich domach. To też sezon, kiedy kujawsko-pomorscy strażacy mają pełne ręce roboty. To nie tylko zagrożenie pożarowe, ale niebezpieczeństwo związane z zatruciem czadem. Strażacy z regionu biją na alarm, by mieszkania wyposażyć w jeden z najważniejszych elementów, czyli czujkę czadu i dymu, która może uratować nam życie. Jest mała, ale bardzo głośna i warto o niej pamiętać przez cały rok. O kampanii Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa, zagrożeniach pożarowych, prewencji, ale i o tym, jak rozpoznać dobre urządzenie, mówi Małgorzata Jarocka-Krzemkowska z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.
5: Kilka dni minęło od tego czasu, kiedy ogłosiliśmy, że wchodzimy w okres ogrzewania naszych mieszkań, a tu okazuje się, że już na koncie mamy 40 interwencji do pożarów w domach i mieszkaniach, no i niestety dwie ofiary śmiertelne. Te dwie ofiary śmiertelne są lokatorzy, mieszkańcy domu wielorodzinnego w miejscowości Nowe w powiecie świeckim. Pożar wybuchł późno wieczorem, no i niestety taki mamy tragiczny skutek. I tak rozpoczął nam się tegoroczny sezon grzewczy i już nie będzie, już wiem, że nie będzie najlepszy. Ostatni sezon grzewczy to dokładnie 1223 pożary w mieszkaniach i domach i to jest niestety o 60 pożarów więcej w stosunku do poprzedniego okresu grzewczego. Ostatni sezon grzewczy to też 209 potwierdzonych przypadków, gdzie obecny był czad w mieszkaniu i to jest niestety o 85 przypadków więcej niż w poprzedzającym go okresie grzewczym, więc ta tendencja jest niestety wzrastająca. No, tych zdarzeń przybywa, mimo że tak bardzo mocno i głośno mówimy o czujkach, bo inną sprawą jest to, że rzeczywiście wpływają do nas informacje o tym, że zadziałała czujka i potrzebna jest interwencja strażaków. Faktycznie, tych interwencji na wezwanie czujki jest coraz więcej. To jest wielką radością dla nas, bo jednak sprawdza się ta nasza kampania, ale z drugiej strony, zwróćcie Państwo uwagę, te liczby ilości pożarów w mieszkaniach i liczby ofiar, osób poszkodowanych, one są ciągle takie same.
6: Wiemy, z czego to wynika, że te statystyki wciąż nie są takie, no wiadomo, że chcielibyśmy, żeby zniwelować takie sytuacje absolutnie do zera, ale czy są jakieś takie przyczyny ogólne, które no właśnie stawiają Państwa na alarm, tak samo jak czujka?
5: No, chcielibyśmy znać powód tego, dlaczego te statystyki się nie poprawiają. Chociaż wydaje mi się, że robimy wszystko, co możemy, bo już nie tylko o tych czujkach i o bezpiecznym dogrzewaniu naszych mieszkań mówimy w sezonie grzewczym, ale też tak naprawdę pracujemy z tym cały rok. Przecież czy to maj, czy sierpień, to jednakowoż o tych kwestiach mówiliśmy. Wydaje mi się, że może dlatego, że jesteśmy może trochę przebodźcowani, może właściwie czujka jest takim urządzeniem, nie chcę powiedzieć luksusowym, bo to nie ma być luksus, to ma być taki elementarny sposób na życie. Natomiast to jest urządzenie, które myśli za nas, prawda? Więc może zdajemy się trochę za bardzo na te urządzenia i mamy wciąż małe, takie niskie poszanowanie zasad bezpieczeństwa pożarowego, bo wydaje mi się, że to o to chodzi. Szanujmy zasady bezpieczeństwa pożarowego, a naprawdę wszystko będzie w porządku. Tych pożarów na pewno będzie mniej. No bo tutaj trzeba sięgnąć do przyczyn. nieostrożność osób dorosłych w posługiwaniu się ogniem otwartym. Czyli tutaj to takie niebezpieczne posługiwanie się ogniem przy chociażby rozpalaniu w piecu, prawda? W piecu, w kominku. To są takie podstawowe przyczyny. Inną przyczyną jest to, że gromadzimy materiały palne zbyt blisko pieca. Na to musimy zwracać uwagę, bo rzeczywiście ta bliskość tych materiałów palnych, jakichś kartonów, jakiegoś składowiska drewna, blisko

0: Nie te numery, ale nie wiem, czy one będą spamiętane. Natomiast warto spytać przy zakupie obsługę sklepu, czy ta czujka jest wyposażona w polską normę i czy posiada certyfikat, bo to jest gwarancja tego, że ta czujka została przebadana laboratoryjnie i produkcja jej gwarantuje nam bezpieczeństwo. To jest oczywiście polska norma 14604 dla autonomicznych czujek dymu i 50291 dla domowych czujek tlenku węgla. Oczywiście wiadomo, że tych liczb Państwo nie spamiętacie, ale pytając o czujkę z certyfikatem, to jest czujka, którą rekomenduje Państwowa Straż Pożarna.
1: Do 2030 roku takie czujki mają pojawić się już w każdym domu w Polsce, ale nie zwlekajmy, tylko załatwmy tę sprawę dużo szybciej, bo no po prostu warto.
0: Oczywiście, że warto. Czujki i pożarowe, czyli dymowe, i czujki czadu będą wkrótce całkowicie obowiązkowe. Już w zasadzie we wszystkich nowo powstałych obiektach mieszkalnych, nowo oddawanych do użytku mieszkaniach, taki obowiązek istnieje. Natomiast od 30 czerwca tego roku obowiązek posiadania czujki mają wszystkie obiekty związane z usługami hotelarskimi. Więc na początku lata mówiliśmy o tym, że jeżeli jedziecie Państwo na wakacje, jedziecie na wypoczynek, to we wszystkich punktach, gdzie będziecie nocować, możecie sprawdzić, czy taka czujka jest, bo to jest obowiązek rzeczywiście od połowy tego roku. Natomiast od 2030 roku bezwzględnie we wszystkich mieszkaniach takie czujki będą musiały być na wyposażeniu, ale słusznie Pani zauważyła, po co czekać? My, strażacy, wiemy, że to jest coś, co ratuje życie i naprawdę czekać nie warto, po co? A marketingowcy mówią do tego, że uwaga, bo bliżej 2030 roku czujka może być droższa, a dzisiaj koszt takiej czujki to jest około 100 zł, więc zachęcamy i bądźmy w ten sposób bezpieczni.
2: A więcej informacji czy wskazówek dotyczących ochrony przed pożarem znajdziecie na stronie www.gov.pl.
3: SK Bydgoszcz.
2: Kluby rozwoju cyfrowego powstaną na terenie metropolii Bydgoszcz. Będą pomagać osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym w praktycznej edukacji związanej z e-usługami, na przykład internetowym kontem pacjenta czy aplikacją M-Obywatel. Duże kluby powstaną w Bydgoszczy, Solcu Kujawskim, Koronowie, a mniejsze kluby w pozostałych gminach powiatu. Znamy zwycięzcę plebiscytu Bydgoskie Drzewo Roku 2026. Został nim Złoty Bronek rosnący przy Szkole Podstawowej nr 47 przy ulicy Czartoryskiego. W plebiscycie organizowanym przez Stowarzyszenie Modrzew Dąb uzyskał 469 głosów. Rywalizacja była w tym roku wyjątkowo gorąca. Zwycięzca zdobył tylko 14 głosów więcej niż zdobywca drugiego miejsca, czyli Kasztanowiec przy ulicy Podgórnej.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w

0: promocja.
1: Żeby móc powiedzieć klasyczne,
2: będę grał w grę.
1: Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w ESE po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na ESK.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu ESK. Sądy i Kościela.
3: Sponsorem konkursu jest Komputronik, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Komputronik.pl. Autopromocja.